PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: 6 punktualnie na zegarze Polskiego Radia Kierowców, ale tak się dobrze składa, że na waszych jest tak samo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i też płynnie do godziny 7, 8, 10 my będziemy razem z wami. Ja jeszcze się chyba nie obudziłem.
0: No dobrze, to w takim razie informacja, która no, może niektórych zaskoczyć. Dzisiaj jest naprawdę chłodny poranek. Nie dość, że jakby rosa się pojawiła na samochodach. One są wszystkie mokre. Przynajmniej w Polsce centralnej, ale także i na wschodzie, i na północnym, i na południowym wschodzie. Może ewentualnie na zachodzie jest trochę lepiej, bo tutaj 15 i 16 na przykład w Legnicy. No w Lęborku no tylko 8 niestety dzisiaj.
2: Tak, i tak zastanawiam się, czy to już jest ten czas, kiedy będziemy porównywali temperatury, które są na termometrze, z tymi wartościami, które odczuwamy.
0: Myślę, że powoli już będzie można to robić.
2: A to dzisiaj? Na szczęście one się teraz jeszcze pokrywają.
0: A dzisiaj zachmurzenia nad Polską duże, z większymi przejaśnieniami. Na szczęście na wschodzie i na północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Wysokość opadów na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich no około 15 litrów wody na metr kwadratowy.
2: A na przeważającym obszarze kraju dzisiaj temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni Celsjusza. Gdyby ktoś potrzebował więcej ciepła, zapraszamy na południe kraju, bo tam nawet 25 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami także dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.
2: Niskie ciśnienie będzie, bo dzisiaj choćby barometry w Warszawie w południe pokażą 993 hektopaskale, a potem to ciśnienie odbije, bo przewidywany jest wzrost.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak przyjemnie zaczynamy dzisiejsze spotkanie z wami i ruszamy oczywiście w trasę. Czekamy także na informacje od was, jak tam ma dzisiaj wasz środowy poranek. 19 dzień sierpnia, ależ leci.
2: No to polecamy się oczywiście w środę. Dajcie znać, jak wam u was ten dzień się rozpoczyna. U nas fantastycznie w dobrym nastroju. Patryk Kuliszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: Środa. Mhm, środeczek. A, dzień dobry.
1: Ja już myślałem, że powie środunia.
0: Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Dobry,
0: dzień dobry,
2: panie. Dobra, dobra,
1: nie, nie ważne, nie. No, tak.
3: No a co jeszcze raz,
0: no? No bo dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry.
2: Oj, musimy się jeszcze nauczyć troszkę,
0: no, nie, no lepiej, no.
1: 2-3 lata.
0: Szału nie ma, ale jest całkiem nieźle. Pozdrawiamy, panie Marku. Wszystkiego dobrego dla pana dzisiaj poranku.
3: Przyglądam się jeszcze tej pogodzie.
0: Komu czemu? No i co?
3: No i nie ma tragedii.
0: No nie ma, a kto
3: powiedział? Ty mówisz o Rosie, że jakaś taka wilgoć, że to, że tamto.
0: Rano.
3: No ale przyznam szczerze, że te wartości są powyżej 10 stopni Celsjusza w wielu miejscach w Polsce. Na zachodzie to takie 15-14. To naprawdę jak na drugą połowę sierpnia przyzwoicie.
0: No, wiesz co? Mogłoby być cieplej.
2: Tak, zdecydowanie. Ale jak na jesień, to fajna pogoda.
0: Super, no.
3: Nie. Jeszcze trwa lato, jeszcze miesiąc.
0: Aj, dobrze. Kuba Doboracki dołączył do nas i dzisiaj będziemy wspólnie razem do godziny 10 przyglądać się drogom co 20 minut. Gotowy?
2: Gotowy.
0: No to proszę.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na drodze krajowej numer 31 w województwie lubuskim w Słubicach. To jest tamtejsza ulica Wojska Polskiego. Na kilometrze 137 kilka godzin temu auto osobowe uderzyło w lampę. Droga jest nadal zablokowana w obu kierunkach i policja kieruje na objazdy na ulicę miasta. Dokładnie do tego zdarzenia doszło chwilę przed godziną 2 w nocy. Poranne spowolnienia i wręcz korki nawet poranne właśnie już zaczynają się w województwie mazowieckim. Jak to zwykle bywa o tej porze na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na ekspresowej 8 w samej stolicy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zatłoczona jest trasa majora Sucharskiego w Gdańsku, także tradycyjnie pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, zwłaszcza w kierunku Gdańskiego portu, a powoli przybywa samochodów także na innych trasach w regionie, chociażby niedaleko Żukowa, Pruszcza Gdańskiego, Rusocina, Tczewa i Malborka. I jeszcze jedna informacja z południa naszego kraju, autostrada A1. Tutaj mamy remont na fragmencie ponad 3-kilometrowym pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice. No, obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości i tam także poranne spowolnienia obserwujemy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co tam u was dzisiaj o poranku?
3: Jak wasza środa? Do pracy, a może ostatnie 2 tygodnie wakacji wykorzystujecie na urlop? Dajcie znać w aplikacji PRK.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchajcie, pochwalę się troszeczkę, ale dzisiaj też przyznam się,
1: że... Bądź skromniejszy, daj, żebyśmy my cię pochwalili.
0: Przygotowałem, przetestowałem dzisiaj podgrzewane fotele.
1: Ja myślałem, że chcesz się pochwalić, że drożdżówki przyniosłeś do studia.
0: Nie, przetestowałem na tej trasie, bo stwierdziłem, że jakby jest to nowe auto, używane, prawda? Więc warto byłoby sprawdzić, więc były takie dni, że było za gorąco, żeby to testować, więc kupiłem w ciemno, zaryzykowałem. Mówię, a trudno, najwyżej nie działają.
1: I
0: dzisiaj paluszkiem pyk.
1: Oparzyło.
0: Działa, więc fajnie. Ja już jestem przygotowany do jesieniego. Jak ktoś pytał, jeszcze gdzieś skrobaczkę znajdę w samochodzie i będzie pięknie.
1: Ciekawe, co na to urolog.
0: Dobra, witam pozytywne warioty. Taka wiadomość się pojawiła.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, witamy. A kogo witamy? To nie podpisana wiadomość, więc tak troszkę tak.
2: Kolejnego pozytywnego wariota.
1: Tak jest. To ja wam powiem, że Przemek, wróć, Sławek z Pomocy Drogowej w Łańcucie też nas pozdrawia. Witam serdecznie, kochane radyjko. No i co? No on już pracuje od 6 rano, busik z piekarni się popsuł, no i co? No i drożdżóweczki nie dojechały, a do nas dojechały. I jeszcze jedna została, gdybyście mieli ochotę.
0: Innego dostawcę.
1: A przy okazji w Łańcucie 13 stopni Celsjusza. W Łańcucie słoneczko i co? I piękny rześki poranek, Sławek. Pozdrawiam.
2: W Warszawie też rześko.
0: Tak,
1: przyjemnie, fajnie. Mnie się podoba.
0: I ta tarosa na samochodach, jakby to jeszcze zamarzło. Nie, no dobrze, nie przesadzajmy.
2: Nie.
0: Wyobraźnia poniosła troszeczkę.
2: Tak. No jednak 19 sierpnia dzisiaj, tak, ale... Tak.
1: Mam sprawdzić pojedyncze?
0: Jeszcze będzie, jeszcze ciepło będzie, naprawdę.
1: Jeszcze będzie. Ja wierzę, że będzie piękna polska złota jesień.
0: Też
1: tak, na przełomie września i października.
0: Oby tak było.
1: To jest bardzo ważne, szczególnie dla nas.
2: Sprawdzone info
0: to jest. Bo porwaliśmy się z motyką na Księżyc.
1: No nie, bo planujemy tam coś.
0: I chcielibyśmy ruszyć motocyklami razem w trasę, tak jak otwieraliśmy sezon motocyklowy, tak chcemy lekko przymknąć, tak jesiennie.
1: Jak byliśmy na wiosnę, to fajnie by pojechać na jesień.
2: Tak,
1: nie?
2: No już wróbelki ćwierkają tam przynajmniej w wielu miejscach.
0: Że śnieg z deszczem.
1: Nawet mi tego nie mów.
2: Nie, że wszędzie będzie pogodnie, ale chmurka za wami będzie tylko.
1: A są zadoszone motocykle? Są!
0: Parasolkę zabrać i damy radę.
1: No ale takie rzeczy to u nas w sobotę od 6 do 11 lewa w górę.
0: 22 minuty po godzinie 6. A co u was? Można pisać.

0: 29 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców, a my cały czas z wami w trasie.
1: No i chyba zdążyliście się przyzwyczaić, że co 20 minut serwujemy wam najświeższe informacje drogowe. One rano są szczególnie ważne, żebyście tam nigdzie nie utknęli, chociaż tak patrzę na Kubę.
0: Nie wygląda, jakby utknął.
1: Nie.
2: Nie, ja utknąłem z wami taki ewentualnie.
1: Luźny Kuba dzisiaj z niego.
0: Tak, tak.
1: W sensie lusta droga.
2: Nie, już się zaczyna, już się zaczyna w wielu miejscach.
1: Nie strasz?
2: No nie straszę, tylko informuję.
1: Dlatego my dla państwa mamy najświeższe informacje od Kuby.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już zdecydowanie wolniej jedzie się w województwie małopolskim, chociażby na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94 oraz na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny, czyli powiedzmy przed Krakowem od strony Oświęcimia. Spory ruch już także na A4, zarówno na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza w kierunku Balic, a także przed Krakowem od strony Rzeszowa. W województwie śląskim także przybywa samochodów w wielu miejscach, chociażby na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na Krajowej 94 pomiędzy Będzinem a Bytomiem. A jedynka jest remontowana pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyżowicami. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości i tam także ruch zwalnia. Krajowa 31 w Słubicach, to jest tamtejsza ulica Wojska Polskiego, jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 137. Auto osobowe uderzyło tam w lampę, do tego zdarzenia doszło ponad 4 godziny temu. Ruch kierowany jest na objazdy na ulicę miasta. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu i już teraz zakorkowana, korkuje się, o może tak, ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, a także przybywa samochodów przed Warszawą od strony Góry Kalwarii, to Krajowa 79.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A może i wy macie informacje drogowe, pogodowe, które mogą posłużyć innym zmotoryzowanym, no to poprosimy, czekamy na nie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: No ale czekaj, można także do nas zadzwonić 22 513 11 11.
1: Dryn, dryn.

0: 20 minut jeszcze.
1: Do godziny 7, po godzinie 7, tak tylko dla przypomnienia, dodam, że tablice rejestracyjne, komu się na przykład wczoraj nie udało zgarnąć 5 nagród, to dzisiaj będzie taka szansa, okazja, 3 tablice do odgadnięcia, albo 2, albo 3 literowe.
2: Proszę coś od pana?
3: No akurat pięknie pod koniec wakacji na tę rześką temperaturę, to by się przydało tak trochę.
2: Tak. No, już, panowie, wszystko od siebie.
1: Nagród, nie?
3: No ale co
2: ja, ja jestem za, bo ja mam, słuchajcie, orędzie do narodu. Chodzi?
1: Co masz?
2: Orędzie takie. Takie poranne nasze takie. No,
1: o
2: takie...
1: co?
3: Orędzie?
2: No po prostu chciałem przekazać ważne informacje.
3: Jakie ty masz kompetencje, żeby wygłaszać orędzia? No.
2: Takie, że jestem w posiadaniu bardzo cennej informacji.
1: Ale nie, no, niestety to wszyscy mają taką informację, to żaden...
2: No to, to powiedz mi.
1: Se jedziesz,
2: no to ile za litr 95?
1: Se patrzysz...
2: No bo ja szybko.
1: Na Wizla patrzę, 7,44. Se patrzysz na pylon i mówisz, jać.
2: Ile? 7 ile?
1: 44.
2: Gdzie tyle widziałeś?
1: No na Puławskiej.
2: To taniej, o 3 grosze, bo rodacy, minister energii wczoraj obwieścił, no niestety poszło w górę. 5 groszy na benzynie, bo 95 6,46 dzisiaj kosztuje, wczoraj 6,41. No 98 7,26, ale olej napędowy ma cenę maksymalną 7,47. A ty mówisz 7,44.
3: Czyli wszyscy na Puławską.
2: I teraz tam są kolejki. No, wszystkie elektryki tam teraz tankują.
1: Kilka stacji benzynowych faktycznie i wszystkie dzisiaj, bo tak obserwowałem, 7,44.
2: Zmowa. Ale w dobrym kierunku idąca, bo taniej.
1: Ja już zauważyłem tę zmowę od dłuższego czasu, że oni tak z racji tego, że jednym ciągiem to jak zmieniają ceny, to jest pach, tak kaskadowo. No.
2: No tak czy siak widzicie, troszeczkę nam skoczyło, dalej jest ciut taniej niż jeszcze choćby tydzień temu.
1: Ale co,
3: ale ciut drożej niż wczoraj.
2: Tak, bo mówi się, że względem tego, co było pół roku temu, to te ceny są o 30% wyższe.
1: To ja moim zdaniem tak uważam, że ty nie powinieneś iść w orędzia do narodu, tylko raczej w analitykę.
2: Poważnie.
3: O, tak. Dobrze. Analityk pylonów.
1: Jeżdżę i analizuję.
2: Można sobie to w CV wpisać?
3: No właśnie, tylko pod jaką rubryczką?
1: Wszystko sobie możesz wpisać w CV.
2: Doświadczenie.
1: Tak, kto to będzie czytał?
2: Analityk pylonów. A to mnie się podoba, wiecie? Dla mnie to jest ładne.
1: Fajnie.

0: 10 minut jeszcze do godziny 7, panowie.
1: Proszę bardzo.
0: Co?
1: Słuchacze biorą mnie w obronę.
0: No ale to...
1: Bo chciałem dobrze, chciałem ludziom przekazać, że trochę urosło, podać ceny maksymalne, jakie minister energii obwieścił.
0: Ale ludzie, no.
2: No.
1: I jest i napisane, biedny chciał dobrze, a koledzy łacha zdarli, bo wymyślili sobie analityka pylonu.
2: No chciał no. dobrze, wam... ale dobrymi intencjami tam wiadomo, co jest.
0: Wybrukowane, proszę pana, no.
1: Czy wybrniecie w to,
0: a tak? A poza tym...
2: trochę tak.
0: Dzień bez łacha jest dniem straconym.
2: A szczególnie poranek bez łacha, to się nie liczy.
1: Czwarta drożówka dla mnie.
0: A te gry przed szwaniura. A no masz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I stało się to, co się stać musiało. Ekspresowa ósemka w Warszawie jest zakorkowana i to dosyć poważnie. Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Ale oczywiście zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu. Chociażby droga krajowa nr 61 w pobliżu Zegrza. Krajowa 7 niedaleko Łomianek, a także krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku jest zakorkowana także dosyć poważnie pomiędzy obwodnicą Trójmiasta a mostem na Martwej Wiśle w kierunku szczególnie gdańskiego portu, a także korkuje się droga krajowa nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Na A1 mamy utrudnienia na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie w związku właśnie z pracami drogowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie będzie ponad 7-kilometrowym i tam już także obserwujemy poranne spowolnienia. Podobnie jest na południu naszego kraju, a czwórka, no, obwodnica Krakowa, już się korkuje pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Tyniec w kierunku Balic, a Zakopianka w Mogilanach w Gaju i w Libertowie jest już zakorkowana w kierunku Krakowa. Jeszcze jedna informacja z województwa lubuskiego z drogi krajowej nr 31 w Słubicach, to jest tamtejsza ulica Wojska Polskiego. Mamy całkowitą blokadę obu kierunków na kilometrze 137. Auto osobowe uderzyło tam w lampę. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu. Ruch kierowany jest na objazdy na ulicę miasta.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: To była reklama.

0: 7.
1: Zgadza się na zegarach.
2: Co tak zerkasz?
1: Patrzę sobie na aplikację i widzę, że mam poważne wsparcie.
2: No.
1: Ktoś tutaj próbował. Teraz czytam 2 na 1, to nie sztuka. Zobaczymy, jak będzie 2 na 2. Zaprosimy za garaże o 10:00 i dojadę do Wawy na 10:00.
2: To będzie więcej drożdżówek z rabarbarem.
1: Ale nie do mnie tak. Do mnie nie.
2: Dobrze.
1: I kto jest raz nebeściak? Pan Kunisz i jego mafia też.
2: Pan Wąski chyba. Dziś diesel po 7.42 na wjeździe do Tarnowa. Taka informacja pojawiła się w aplikacji. Bardzo dziękujemy.
1: Również. A zatem 5 groszy niżej niż cena maksymalna, którą podał minister energii. Sprawdźmy teraz wartości na termometrach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No to dzisiaj zachmurzenie nad Polską będzie duże, możliwe także większe przejaśnienia. Na wschodzie i na północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami także będą pojawiały się przelotne, delikatne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również, że mogą pojawić się burze. Wysokość opadów na północy na przykład oraz na krańcach południowo-zachodnich około 15 litrów wody na metr kwadratowy. To mniej niż wczoraj.
1: W tym momencie najchłodniej w Kielcach 8,5 stopnia Celsjusza, a 2 razy cieplej w Legnicy, bo tam 17 kresek powyżej zera. W ciągu dnia będzie dużo bardziej sprawiedliwie, bo maksymalnie od 19 do 23 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, a cieplej tylko na południu, miejscami nawet 25 kresek powyżej zera.
2: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami może być porywisty, nad morzem okresami także dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale i w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A w tej godzinie szaleństwo przy tablicach rejestracyjnych i szaleństwo z prezentami i nagrodami, które mamy, jak zawsze, dla was przygotowane.
1: No i dobra zabawa przed nami. I my, Patryk Kuniczewicz,
2: Kuba Marcinowicz,
1: którzy mówią wam dzień dobry.

0: To już prawie 10 minut po godzinie 7. Przypominamy, że w tej godzinie już za kilka minut tablice rejestracyjne i prezenty się posypią.
1: Tak, ale to wszystko za moment.
0: Tak.
1: Za chwileczkę.
0: Tak.
1: Za dosłownie kilka minutek, bo wcześniej zbliża się 7.10. Informacje drogowe dla was.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dobra wiadomość z województwa lubuskiego, z drogi krajowej nr 31. W Słubicach nie ma już blokady obu kierunków, a właściwie Jestnia jest już całkowicie odblokowana. Chodzi o kilometr 137, to jest tamtejsza ulica Wojska Polskiego. Dzisiaj w nocy doszło tam do wypadku samochodu osobowego i mieliśmy blokadę przez kilka godzin. W tej chwili, dosłownie kilka minut temu, drogowcy odblokowali trasę i w Słubicach można już jechać. Drogą krajową nr 31 nie trzeba korzystać z objazdu. Na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem a Szczecinem auto osobowe uderzyło w bariery. Dokładnie na kilometrze 85 to są okolice węzła Rzęśnica. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Szczecina. Zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Podobnie sąsiednia trasa nr 501 pomiędzy obwodnicą, także w kierunku właściwie mostu na Martwej Wiśle, oraz droga krajowa nr 91 przed Gdańskiem od strony Pruszcza Gdańskiego także jest zakorkowana. Poranne godziny szczytu już w wielu miejscach, zwłaszcza na Mazowszu, ale także oczywiście w innych województwach, chociażby w województwie lubelskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S17 przed Lublinem od strony Zamościa, a także na drodze krajowej nr 19 na fragmencie remontowanym, przebudowywanym pomiędzy Lubartowem a Lublinem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale oczywiście też czekamy zawsze na wasze informacje z waszej dzisiejszej trasy, ale także informacje pogodowe.
1: Chociaż czegoś mi zabrakło w tym serwisie drogowym.
4: Mianowicie?
1: Jakiejś takiej oczywistej oczywistości, że to, na co czekaliśmy, w końcu się wydarzyło. Co ma wisieć, nie utonie, czas pokaże. Pożyjemy, zobaczymy.
5: Ale spokojnie, to nie był mój ostatni serwis.
4: Właśnie, to on dopiero rozwija skrzydła. To
5: ja jak w dobrym thrillerze.
1: Czyli co ma być, to będzie?
5: Suspensik.
1: Kesera, sera?
5: Między innymi.
4: Se buduje napięcie.
5: Tak, o, właśnie. Kesera.

0: Na 19 minut po godzinie 7 Sarsa przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Ale także i Aneta z Volvo V60 Cross Country. No bo Aneta już wysłała propozycję do konkursu i powiem szczerze.
0: Super. Dobre.
1: Aż musiałem sprawdzić.
0: I co? I nie możesz powiedzieć, bo przecież to wykorzystamy w konkursie, więc nie możesz.
1: A mogę?
0: Nie możesz.
1: Tak, żeby zobrazować, nie. Na czym ta zabawa polega.
0: No ale to zmarnujesz dobrą tablicę.
1: No, Aneta coś wymyśli gorsą, nowego.
0: No. No dobra.
1: Słuchajcie, Aneta wysłała nam PCH i powiem szczerze, spojrzałem na nią i myślę sobie, nie ma takiej. Przynajmniej mnie nic do głowy nie przychodzi.
0: Czyli to pech jest.
1: No nie, bo to Wielkopolska, to wiadomo, po literce P, a potem, uwaga, uwaga, to jest powiat chodzieski.
0: O, panie! Dobra, a ty widzisz, i zmarnowałeś.
1: Ale i na tym to polega, słuchajcie. Dostajemy dwie albo trzy literki, a w zasadzie to wy dostajecie i odgadujecie miasto albo powiat, gdzie te tablice zostały wydane. I na tym polega nasza zabawa. Są oczywiście nagrody.
0: A, zdecydowanie, i to nawet nie jedna, nie dwie, bo nawet pięć nagród można zgarnąć. Po pierwsze, owacja na stojąco. Po drugie, talon na pozdrowienia. Po trzecie, wieczna chwała i sława. Po czwarte, możecie wygrać także szacun na dzielni, ale również w pracy. I gdzie, Kubuniu, jeszcze? Mów!
1: A w miejscu rekreacji! Śniadanie, daj mu zjeść, daj mu zjeść.
0: Nosem mu leci, dobra. I w takim razie w miejscu rekreacji, w miejscu pracy.
1: I wypoczynku. Słuchajcie, ale prawda jest taka, że kto pierwszy, ten lepszy. Więc my czekamy teraz na was. Podaję numer telefonu, odblokowuję linię. 22 139 29 29. Daj mu zjeść śniadanie. A wy, mam nadzieję, że już jesteście i po kawie, i po śniadaniu, i zadzwonicie. 22 139 29 29.
0: A o ramkach mówiłeś i o gadżetach?
1: A przecież są jeszcze gadżety od PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekamy tak tylko na numer od was.
0: No
1: 22 139 29 29.
0: Kto dzisiaj jest z nami, kto się dzisiaj połączy, kto do nas dzisiaj zadzwoni, kto zgarnie 3 punkty, a
1: halo?
0: Później wymieni
1: halo?
0: Je na 5 na grup.
1: Żartuję. Halo. No, jeszcze nikt nie dzwoni. 22 139 29 29. Ale teraz już naprawdę
0: nie chcę
1: dzwonić.
0: Nic mówić, ale to jest trochę za wesoło. Halo, halo, dzień dobry.
2: O, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Siema, siema.
0: Kto jest z nami?
2: Paweł z Bełchatowa.
0: Super, cześć Pawle. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Fantastycznie, że się do nas dodzwoniłeś. To ty dzisiaj będziesz zdobywał 3 punkty, a później zgarniał wszystkie nagrody. I to ty dzisiaj bawisz się z nami w tablice rejestracyjne. Fajnie, ja się cieszę.
1: Tylko Pawle, nie rozłączaj się, to dogadamy szczegóły. I z Pawłem usłyszymy się za kilkanaście minut. Jesus,

0: 7:30 na zegarze. Już.
1: Ale ten czas leci.
0: Leci, ale wiecie, co? Ale jest także w dobrym towarzystwie. I nasi słuchacze są tym dobrym towarzystwem. I to wtedy leci.
1: No bo to przecież nie my, ale słuchacze, tak. No tak. Nasi. No,
2: ale ten czas leci.
0: Ja nie mówię o waszym towarzystwie. No, zlituj się.
1: No ja wiem, ja wiem. No. Ale to oczywiste rzeczy trzeba.
0: W towarzystwie naszych słuchaczy. Słuchaj,
2: a z nami dziś?
0: Ty jesteś... Nie, no.
2: Poczekaj. Wiecie o tym, że u nas jest tak, że za sterami teraz jest Kuba po godzinie 8.
0: Tak.
2: Kuby nie będzie. No te rączki będą wszystkim sterowały.
0: Nie, no przestań. Przestań. Za te rączki.
2: Zatęsknisz za tym towarzystwem.
0: Zatęsknisz za drożdżówkami. Dobra. To co?
2: 7:31. No, informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim już właściwie się rozkręciły na dobre. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także coraz większy ruch obserwujemy na trasach dojazdowych do Warszawy od strony Sochaczewa, Płońska i Zegrza, a także Piaseczna i Mińska Mazowieckiego. Podobnie, mówię o korkach i porannych spowolnieniach, jest w województwach małopolskim i śląskim. Tutaj zatłoczona jest A4, obwodnica Krakowa, także Zakopianka w Gaju i w Libertowie oraz obwodnica Wieliczki. Podobnie Krajowa 28 niedaleko Wadowic i Mszany Dolnej oraz Zakopianka, ale na fragmencie podhalańskim na wysokości Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Na A1 jedzie się zdecydowanie wolniej na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, a także oczywiście jak co rano zwykle tak bywa. Zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej na Krajowej 1 oraz na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Jaworznem a Mysłowicami. Na ekspresowej 3 nie ma już utrudnień w pobliżu węzła Rzęśnica, a zatem w zachodniopomorskim, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Pomiędzy Goleniowem a Szczecinem jedzie się już całą szerokością jezdni, chociaż nie bez utrudnień, bo także tam oczywiście w województwie zachodniopomorskim coraz więcej samochodów, coraz większy ruch, ale zwłaszcza nie na ekspresowej 3, a na ekspresowej 10 pomiędzy Stargardem a Szczecinem. Jeszcze jedna informacja, Gdańsk, trasa Majora Sucharskiego, tutaj mamy kilkukilometrowy korek pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i widziałeś?
0: Co widziałeś? Co się stało?
2: Może i pierwszą rejestrację, którą wysłała Aneta, zdradziłem, żeby wyjaśnić zasady naszej zabawy, ale na Anetę z Volvo zawsze można liczyć.
0: A, to prawda.
2: Mamy kolejną trudną rejestrację i pozdrowienia z zakorkowanego Poznania. Anetko, to dla ciebie szerokości przyczepności.
0: Ale teraz nie zdradzaj tej
2: rejestracji. Absolutnie nie.
0: Trzymaj już za chwileczkę. No.
2: Ale zdradzę coś zupełnie innego.
0: Co?
2: Już za moment. Usłyszymy się z Pawłem.
0: A, to się zgadza.

0: wiosną.
1: 20. No dobra, niech będzie 19 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 8.
2: A z nami jest Paweł. Halo, halo.
3: Witam serdecznie, panowie.
2: O, jaki
3: witam
2: dobry humor.
1: Serdecznie. W dobrym humorze. Co wpłynęło, że masz taki dobry humor?
3: A bo sądowo dodzwoniłem.
1: A po prostu. Bardzo się cieszymy,
3: prostu,
1: że to tak poprawia humor.
3: Lekko taki zachwiany, ale że to dodzwoniłem, jest super.
1: No i pięknie.
2: A ty na urlopie jesteś?
3: Nie, do urlopu się zostały dokładnie 3 tygodnie i 2 dni.
1: Jak odlicza, patrz.
2: Zaraz.
3: Tak, bo 11 kończy dzień pracy. Września i 11 już wyjeżdżam na urlop.
2: Ale fajnie, kiedy dzięki wszyscy już będą tak naprawdę myśleli o kolejnych wakacjach, to ty będziesz miał wakacje. Ale na urlop samolotem, pociągiem, autobusem czy samochodem?
3: Samochodem.
2: No to fajnie, to zdążysz jeszcze wymienić ramki pod tablicami.
1: O, właśnie.
2: Bo za moment mogą ci wpaść nowe.
1: No dobra. To słuchajcie, zestaw trudniejszy czy łatwiejszy? Który wybierasz?
3: Nie, to trudniejsze.
2: Oczywiście. Tym bardziej, że wiesz co, mamy już pierwszą propozycję. Ja wiedziałem, że na Anetę można liczyć. I wysłała nam z Poznania Aneta z Volvo V60 Cross Country taką oto rejestrację. P-G-O. Patryk, Grażyna,
3: Grodziski, powiat Grodziski.
2: Dobrze. Trafiony zatopiony.
1: No dobra, to ja mam inną propozycję. R-L-U. R-L-U.
3: R-L-U. Lubaczewski powiat.
1: No, tam jeszcze jedna literówka jest.
3: Lubaczowski. Lubaczowski.
1: Ale zdecydowanie uznajemy 2 punkty zgarnięte.
2: No dobrze, a możemy wrócić do Wielkopolski?
1: Możemy.
3: Możemy.
2: Bo wiecie co, tak mi przyszło do głowy, chyba warto o tym mówić. Ty mówisz 11 września, tak?
3: Tak.
2: To jest moment, kiedy na dwójce opłaty idą w górę. Za przejazd każdym z 3 odcinków na koncesjonowanej drodze A2. Mm-hmm. No i tak
3: ja
2: pomyślałem sobie...
3: No? Jechał na Podlasie.
2: A to na szczęście w drugą stronę to ciebie nie dotknie to. Ale pomyślałem sobie o takiej rejestracji PNT, czyli Piotr Natalia Tomasz.
3: Powiat Nowotomyski.
2: Brawo!
1: Patrz od razu, czyli słuchajcie, 1, 2, 3
2: Brawo!
1: Punkty.
2: Rewelacja.
3: Cieszę się niezmiernie.
1: Po prostu absolutnie mistrz, niekwestionowany, absolutnie zasłużone wszystkie nagrody. Chociażby talon na pozdrowienia, który właśnie w tym momencie ci przekazujemy. Pozdrawiasz kogo chcesz.
3: Generalnie pozdrawiam wasze całe radio.
1: Dziękujemy.
3: I wszystkich zawodowych kierowców. Niech nam zawsze będzie droga płynęła miło i bez korków.
2: I to niech prawda. Moc będzie z wami, czyli szerokości, przyczepności. Tak, rameczki trafiają pod tablicę do ciebie.
1: Do tego dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę i dodatkowo jeszcze szacun na dzielni w miejscu pracy, ale
3: dziękuję
1: także w miejscu rekreacji.
3: A jest pytanko jeszcze. Jest możliwość dostania też od was torby z tą magiczną oponą?
1: Proszę pana, to trzeba zagmerać nie w torbie, tylko w magazynie. Ale podpytamy, czy...
3: Jak to się udało, bo
2: poszukamy. Dobrze, poszukamy, dobra. Zobaczymy, co się da zrobić. U nas, wiesz, niemożliwe od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać.
1: Tak jest, ale...
3: Jak u mnie, identycznie.
1: Podpytamy. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
3: Wszystkiego dobrego, miłego dnia wam życzę. Do widzenia.
2: Hejka.

0: Paweł dopiero co pochwalił się, że jeszcze urlop przed nim, to przecież niektórzy z was w tym momencie wcale nie do pracy, a może na urlop.
1: No tak.
0: Albo podczas wakacji zwiedzacie, no tak, przemieszczacie się. Pamiętajcie, że my chętnie pomożemy wam na trasie. Dajcie tylko znać, skąd dokąd jedziecie i niech to będzie droga 20-kilometrowa, 200-kilometrowa, nawet 2000, jeżeli macie do pokonania, to my chętnie tę trasę prześledzimy, żebyście wiedzieli, gdzie są utrudnienia ewentualnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Rzeczywiście w wielu miejscach obserwujemy i korki spowolnienia na takich trasach wakacyjnych, bym powiedział, urlopowych. Oczywiście zakorkowane są takie jak co rano, czy ekspresowa ósemka w Warszawie, czy trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, ale także już teraz pojawiły się spore spowolnienia na trasach wojewódzkich w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, a także powoli przybywa samochodów niedaleko Jastrzębiej Góry, a także Karwi. Na południu naszego kraju dosyć podobnie. Zakopianka jest zakorkowana na fragmencie podhalańskim i przypomnę, że te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec albo Czarny Dunajec i Chochołów. No wszystko zależy, w którą stronę jedziemy, czy w kierunku Zakopanego, czy w kierunku Krakowa. Oprócz tego w Małopolsce jedzie się dużo wolniej na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. W zasadzie w obu kierunkach, ale przede wszystkim w stronę Balic, a także zakorkowana jest i Krajowa 44 na wysokości Skawiny i Krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki. Na drodze krajowej numer 22 w Zachodniopomorskiem uważajmy w miejscowości czy w pobliżu miejscowości Miłogoszcz, to pomiędzy Człopą a Wałczem. Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 144 i właśnie jezdnia została tam częściowo zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: To czekamy na informacje od was, jak tam wygląda dzisiaj wasza trasa, dokąd dzisiaj jedziecie, punkt startowy, punkt docelowy, a za chwilę informacje pogodowe.

0: dobrej, spokojnej podróży w fantastycznym towarzystwie. A jeśli tym towarzystwem jest Polskie Radio Kierowców, to bardzo wam serdecznie za to dziękujemy. 8 na zegarze.
1: No i tak patrzę sobie na wartości na termometrze i w tym momencie mamy w najcieplejszym miejscu prawie 18 stopni Celsjusza, a jest to Legnica, najchłodniej w Kielcach, 10 kresek powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, dzisiaj zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia będą w ciągu dnia. Na wschodzie i na północnym wschodzie kraju początkowo możliwe także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na wybrzeżu lokalnie niewykluczone również burze. Wysokość opadów na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich to około 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Bluza, bluzka, czy też choćby kurtka dzisiaj nie będą potrzebne, bo na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni Celsjusza, a na przykład na południu będzie jeszcze cieplej, około 25 stopni Celsjusza.
0: Wiesz, ja dzisiaj ubrałem się tak, żebym miał się z czego rozebrać.
1: Na cebulkę.
0: Tak, troszeczkę. I bez rękawnik rano, bo było rześko. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami także dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.
1: Nie zapomnijcie o kawie, herbacie, bo dzisiaj ciśnienie niskie, w południe w Warszawie 993 hektopaskale, potem wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tu mamy już minutę po godzinie 8. Czekamy na informacje od was. Co u was pogodowo, drogowo, ale także pytamy o waszą kondycję dzisiaj.
1: Kłaniamy się wam nisko w środę o poranku. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy dzień dobry.

0: Prawie 10 minut już po godzinie 8. No kto miał dzisiaj na 8 do roboty? No mamy nadzieję, że dotarł, ale liczymy również na to, że są wśród was tacy, którzy dzisiaj kompletnie nie patrzą na zegarek, kompletnie ich to nie interesuje, bo przymacie wakacje.
1: No nie, no chyba, że ktoś patrzy, że na przykład o 8 jest śniadanie w hotelu i trzeba być pierwszym w kolejce.
0: Zdradzę ci, że ona jest albo do 10, albo do 11.
1: A skąd jeszcze?
2: A, różnie bywa.
1: O, właśnie.
0: Nie wiem, po jakich hotelach wy się szlajacie.
2: Słuchaj, byłem raz w Kazimierzu i ono było serwowane, zarówno śniadanie, jak i obiad, na konkretną godzinę. Ale to ty się umawiałeś, mówisz i poproszę. I czekało na mnie punkt 8:30.
1: Panie Kazimierzu.
2: Pozdrawiam. Kluczbork.
0: No dobrze. Drogowo w takim razie, jak zwykle co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje, tak abyście jadąc do pracy wiedzieli, co przed wami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 22 w województwie zachodniopomorskim doszło do awarii samochodu ciężarowego niedaleko miejscowości Miłogoszcz. To pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim. Na kilometrze 144 jezdnia jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej pół godziny temu. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny 10 nawet, albo i dłużej. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o inne trasy w naszym kraju, to zakorkowana na pewno jest i to dosyć poważnie ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marywąska, a także nieco dalej na wysokości Bemowa w kierunku zachodnim. Przybywa samochodów także na ekspresowej 2 na południowej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lotnisko, a także na krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
4: Dzień dobry, Szymon z Dużego, autostrada A4, kierunek Katowice, na wysokości 329 km wypadek, no i korek ciągnie się już ładne kilka kilometrów.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. To była autostrada A4 w województwie śląskim. Dokładnie fragment pomiędzy Rudą Śląską a Chorzowem. Rzeczywiście mamy tam spory korek już, ponad 3-kilometrowy. No i autostrada w kierunku Katowic, czy dalej Krakowa, jest częściowo zablokowana. I jeszcze kilka słów o korkach i o utrudnieniach na północy naszego kraju. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku jest od wczesnych godzin porannych zakorkowana. Nie inaczej jest teraz pomiędzy obwodnicą właściwie i węzłem Gdańsk-Port aż do mostu na Martwej Wiśle jedzie się zdecydowanie wolniej, ale także utrudnienia pojawiły się na obwodnicy Gdyni, na ekspresowej 7 niedaleko węzła Gdynia-Chylonia w kierunku na Rumie, Redę i Władysławowo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak sobie usiędziemy czasami i tak se myślimy.
2: Usiędziemy?
0: Usiędziemy se, no.
1: Ale tak, rzadko z tym myśleniem.
0: Tak, siędem i myślę.
2: Ale siedzimy dosyć często.
0: I wykombinowaliśmy coś takiego, jakby co w samochodzie naszym, czy waszym, czy każdym, powinno być automatyczne. I są takie elementy, które są. Szyby są automatyczne, wycieraczki są automatyczne.
2: Światła włączają się automatycznie, chociaż ten system różnie działa, nie przy jeździe na dziennych.
0: Ale są też takie rzeczy, które nie są automatyczne. Mhm. Na przykład pasy bezpieczeństwa powinny być automatyczne.
2: Są.
0: Moim zdaniem.
2: Są.
0: A w starych samochodach już dawno nieprodukowanych.
2: To jest nieważne, ale, no, ale to w Ameryce nieważne. Jeszcze znajdziesz i tak musisz sportowe zapiąć. Auta.
1: No, no nie, ale my tak, jesteśmy że w Polsce, Patryk. On się wracaj do kraju.
2: No. Ale możesz sprowadzić sobie.
1: A można.
2: Statkiem ci przypłynie.
1: Statkiem?
0: No dobra, ale co powinno być w aucie automatyczne? O to mi chodziło i o to chcemy zapytać naszych słuchaczy. Czego psujesz zabawę, no?
2: Bagażnik. A no w większości już się też automatycznie otwiera.
0: No widzisz.
2: Ale przedni?
0: No,
2: klapa,
0: że maska.
2: Od maski? Nie.
0: Jest jakieś chińskie auto. Ostatnio widziałem, że trzeba machnąć ręką do góry i otwiera się sama maska. Ale to w jakimś takim chińskim, ale turbo premium.
2: No to...
1: O, fajny kierunek.
2: Wymyślcie, co jeszcze w samochodzie dla naszego komfortu powinno być automatyczne.
0: Czyli, że nie wciskamy, nie dotykamy. Samo się robi. Samo wie i ogarnia.
2: Schowek. Nawet na komendę głosową, ale jednak automatycznie powinien się otwierać.
0: Jest na guziczek.
1: Ale, jaka,
2: ale to
1: jaka
2: sięgna.
0: Ale
2: jaka
0: poza tym na przykład Volvo XC90 ma na guziczek, że się otwiera, ale trzeba potem chlasnąć, żeby to się zamknęło.
2: Nie, powinien...
0: Bez sensu.
2: Jest chyba samochód Nissan Ariya Electric, gdzie to jest zautomatyzowane.
0: Tak, że chyba się otwiera.
2: W jedną i w drugą stronę. A komenda jaka?
1: No jaka komenda?

0: Schowku otwórz się. A poczekaj, teraz cię zaskoczę. No. A wiesz jak zamknąć?
1: No.
0: Czekaj, zamknij się.
1: Tak, ale schowku zamknij się.
0: No. Cisza, cisza.
2: To działa.
1: Cicho. A też komenda?
0: Cicho.
3: Przynajmniej jemu się tak wydaje.
0: Teraz słuchacze. Pytamy was, co powinno być w aucie zautomatyzowane.
4: Dzień dobry, kochani, witam was w ten piękny letni jeszcze poranek. Tak, mówicie o tym, żeby pytać, czy są jakieś utrudnienia na trasie, czy coś. Szczerze mówiąc, to dzisiaj nawet mogłyby być utrudnienia, żeby do tej pracy troszeczkę wolniej pojechać, dlatego że jest tylko 14 stopni i dzisiaj wykorzystałam mój ulubiony element wyposażenia samochodu, czyli grzane foteliki, bo jestem z marzluszkiem, jest mi teraz ciepło w plec. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie weseli i radośni, uważajcie na siebie i do weekendu już coraz bliżej. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Magda z gminy Ryglica.
0: Madziula, my też się pozdrawiamy i tutaj właśnie jest pomysł.
1: Żeby grzane były automatycznie.
0: Ty to sobie ustawiasz w ustawieniach auta. Mogę na przykład, powiedzieć? Jeżeli temperatura spada, poczekaj, poniżej 10 stopni, fotel włączasz grzanie automatycznie.
1: Mogę coś powiedzieć? Mogę w końcu?
0: Proszę.
1: Volvo to ma.

0: Serwus chłopaki, dzięki za dobrą muzykę od rana. Najpierw Green Day, Happy Set, a tak to mogę jechać z Tuszyna do Kołobrzegu. No właśnie, podrzućcie, jak tam trasa? Którędy? Jak?
1: Co? Na Grudziądz, Świecie, później Tuchola, Człuchów, czy lepiej odbić na Bydgoszcz przed Toruniem na Sępólno. Ja tu w ogóle trzymałbym się A1. Pokazuje mi, że mimo tych utrudnień tam na wysokości Grudziądza, potem węzeł Pelplin, to jednak to jest najszybsza trasa A1, S6 i tędy najkrócej i najszybciej można dostać się do Kołobrzegu, szerokości życzymy.
0: No i proszę bardzo. Słuchajcie, dzisiaj zastanawiamy się, co w samochodzie powinno być automatyczne. Cupra Leon też się uczy ustawień grzania fotela i pasażera, załącza automatycznie grzanie. No jeśli na przykład spadnie temperatura poniżej jakiejś wartości, pozdrawia Radek. To nie jest też jedyna marka, która coś takiego ma.
2: Moje BMW X też ma albo grzanie automatyczne, albo wentylację, jeśli jest bardzo ciepło. Pozdrawiam Maciej.
0: A widzisz, i Renault też takie coś ma. Czyli już nam jakby spadł ten pomysł, że to automatycznie.
1: Czyli że
0: to już jest. Dobra, to szukamy dalej.
1: Fantastyczne. I teraz ocencie, czy wy byście z tego korzystali. Piotr pozdrawia i napisał, powinniśmy podjeżdżać na stację i automatycznie powinno auto się samo tankować. Tak. Ewentualnie to my ustawiamy w samochodzie, ile litrów chcemy. Czy do pełna, czy tam za 20 zł, 50, czy coś takiego.
0: Żeby było bez wysiadania w ogóle.
1: Tak.
0: Bardzo dobry pomysł.
3: No ale jak to
1: ale
3: przecież...
1: Ale to już było.
3: No a gdzie zabawa?
0: Kiedy czym?
3: No,
0: ty się bawisz tym pistoletem?
3: Jakby? Nie bawię się, znaczy, no, ale
1: ja też
3: to
1: lubię
3: jest...
1: te opary, lubię ten zapach.
3: A, widzisz.
1: Ale trzeba wysiąść.
3: No tak.
1: Czasem się ubrudzisz. Trzeba się tam, zapomnisz odwożyć w lewu, trzeba wracać się. A nie wiem, czy pamiętacie, jak Kuba jeszcze na chleb mówił Pep?
0: No to tak
1: zawsze
0: był.
1: Na stacji paliw był ktoś,

0: Tak, rzeczywiście.
1: Z pistoletem.
2: Sympatyczny pan, z którym można było
1: zagrać.
2: Tak. Faktycznie, tutaj się zgadza.
0: Porozmawiać o życiu.
2: Też. Tesla ma maskę przednią, otwieraną z guzika oraz schowek otwierany na komendę. A Daniel pisze.
0: Czyli
2: jednak automatyzacja weszła, no, z buta, można powiedzieć.
1: Co do tego podgrzewanego fotela. Tak. To tak, Volvo, BMW, tak?
2: Tak.
1: To Renault też. Mhm. No, cały czas włączone, podgrzewane fotele, a gdy jest ciepło, to nie będą grzać.
2: No dobra, to szukamy dzisiaj czegoś, co powinno być w samochodzie automatyczne.

0: tylne fotele, czyli wciskasz guzik, one się same kładą i się bagażnik powiększa.
1: Wiem.
0: Testowaliśmy takie auto do obejrzenia na naszym kanale.
1: Kanał YouTube'owy PRK Polski Radio Kierowców. Ale żadne auto jeszcze nie ma automatycznego lusterka.
2: Jak to nie ma?
1: Wstecznego, bocznego.
0: Ale że co? W sensie...
1: Skoro mamy kamery, które monitorują kierowcę i jego...
0: I jego co?
1: No, koncentrację.
0: No.
1: I alarmuje samochód, kiedy na przykład głowa ci opada, bo przysypiasz.
0: No, to jest.
1: To dlaczego nie ma kamery w lusterku? Jak siadasz, to nie musisz go sobie ustawić.
0: A że ono samo?
1: Tak,
0: pod oczy.
1: Dopasowuje się i daje ci tak samo z bocznymi. To byłoby trudne, ale... Pełna automatyzacja.
0: No to prawda, zwłaszcza, że jest automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne, więc można byłoby zautomatyzować jego ustawianie.
1: Mhm. To teraz pytamy was, co jeszcze fajnie, żeby było automatyczne w naszym samochodzie, czyli na propozycję czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Można napisać, można się nagrać, można też zadzwonić 22 513 11 11.

0: Ależ dużo pomysłów, co w samochodzie powinno być automatyczne. I zaraz do tego wrócimy.
1: Zdecydowanie tak, ale wcześniej wracamy na trasę i sprawdzamy, jak tam ruch drogowy, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nieciekawa sytuacja na autostradzie A4 w województwie śląskim. Pomiędzy Rudą Śląską a Chorzowem na jezdni w kierunku Katowic i Krakowa doszło do wypadku i autostrada jest tam częściowo zablokowana. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się już od węzła Ruda Śląska. Ten fragment ewentualnie można by omijać na przykład przez Mikołów albo przez drogową trasę średnicową, czyli trasę wojewódzką numer 902, chociaż nie wiem, czy ten objazd jest konieczny, bo tutaj także, no jak to o poranku, coraz więcej samochodów i ten ruch się wzmaga. I na trasie wojewódzkiej właśnie pomiędzy Gliwicami a Katowicami, ale także na Krajowej 44 niedaleko Mikołowa. Autostrada A4 jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany, a także już bliżej bramek w Balicach i to w obu kierunkach. Zakorkowana jest także za Kopianka na fragmencie podhalańskim i na fragmencie remontowanym pod Krakowem i wolniej, dużo wolniej jedzie się także na drodze krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki. Na drodze krajowej numer 92 pomiędzy Łowiczem a Kutnem na kilometrze 379 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Zwężona jest także Krajowa 22 w Zachodniopomorskiem, niedaleko miejscowości Miłogoszcz. To pomiędzy Człopą a Wałczem. Na kilometrze 144 doszło do awarii samochodu ciężarowego i obserwujemy tam dosyć poważne poranne spowolnienia w obu kierunkach. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Na ekspresowej 8 przybywa samochodów przed Warszawą od strony Mszczonowa, pomiędzy węzłami Wypędy a Opacz. Podobnie jest na ekspresowej 2 w Warszawie, pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lotnisko w stronę Terespola, a także na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pełna automatyzacja w naszych samochodach. Co jeszcze powinno być automatyczne? No i genialna propozycja od Kanguro. Najlepiej jakby auto automatycznie się naprawiało.
1: Zdecydowanie tak. Ale dla bezpieczeństwa ruchu drogowego dobre by było to, co Filip proponuje. Automatyczne powinno być przełączanie się świateł z dziennych na mijania, ale nie o zmroku, gdy wjedziemy do tunelu na przykład, tylko w czasie deszczu i mgły.
0: O tak.
1: Jest nad czym popracować. Filip gorąco pozdrawia.
0: No to za chwilę wrócimy do tego tematu.

0: Arturek proponuje, co powinno być w aucie automatyczne. No mi przydałoby się automatyczne wyciszenie pasażerów. Ja mam dwóch małych, którzy nieraz tak się głośno zachowują. To jest dobre. Czyli taka specjalna...
1: Czyli taki przycisk po prostu.
0: Przeciwfala, żeby nagle głuszyło te dźwięki.
2: No, jest na to sposób rozwiązanie, że w zagłówku masz tablet i automatycznie po odpaleniu silnika się włącza.
0: W ten sposób.
2: Ale ja nie wiem, to jest dobre dla młodzieży. Tak?
1: No raczej nie wychowawcze.
2: No właśnie, ale ty masz ciszę i spokój.
1: Ale skuteczne.
2: Ale a propos ciszy, radio w samochodzie powinno się automatycznie wyciszać, kiedy nadają reklamy, bo są coraz głupsze i nachalne. Na szczęście nie dotyczy to radia kierowców.
0: No, no właśnie.
2: Pozdrawiam serdecznie całe moje ulubione PRK od Rafała. Uwaga, przerwa na reklamę.
0: Tak jest. No dobrze, więcej waszych propozycji. Proszę bardzo, co jeszcze w aucie powinno być automatyczne?
3: Cześć panowie redaktorzy. Poprosiłbym, żebyście mnie uświadomili, bo szyby elektryczne, ale automatyczne to pierwszy słyszę. Poproszę o wytłumaczenie. Pozdrawiam, Maniek Zławy.
0: No to bardzo proste. No, elektryczna szyba, jak jest ten ząbek do podnoszenia, czyli bzzz. Ale jak puścimy, to się nie zamyka do końca. A automatyczne to jest to drugie kliknięcie, które powoduje, że szyba dojeżdża do samego do samej góry albo do samego dołu. Czyli nie tak, jak my chcemy, tylko po całości. Raz,
2: jednym
0: dwa.
2: Przyciśnięciem
0: tak jest.
2: Zamyka się
0: takie
2: albo otwiera cała.
0: Podwójne tak. Kliknięcie.
2: I to jest automat w szybie.
0: No, właśnie.
2: Co jeszcze powinno być automatyczne?
4: Ejka, tu Mateo. Ja wam powiem, że chyba najbardziej przydałoby się dwie rzeczy. Pierwsza to pomyślałem od razu, że wszystkie szyby powinny być grzane. Jak jest zimno, to powinny być taki guziczek na pilocie i wszystkie od razu się pięknie odmrażają, nie trzeba drapać. A druga rzecz mi się od razu przypomniało, był kiedyś taki film Nieustraszony, Michael Knight i jego wspaniały samochód Kit. Jak tam zeszło powietrze w kołach, to Kit robił czary-mary i powietrze w to opon się samo pompowało. Także miłego dzionka, siemka, hej.
1: Mm-hmm. Tak, to było też w Bondzie, którymś tam też. Z Brosnanem chyba.
2: Tak, to było BMW serii 7 E38.
1: Tak. Jutro ale nie jest... umiera nigdy chyba tak.
0: W ogóle takich propozycji, żeby te koła to się same.
2: Chociaż są runflaty.
5: Dzień dobry, w samochodzie powinien być każdy kompresor, żeby automatycznie dopompowywać koła, kiedy tracą ciśnienie, a nie ciągle sprawdzać przed trasą, czy jest ok. Automatyczne dopompowywanie kół. Pozdrawiam, Tomek.
0: Automatyczne odśnieżanie w zimie. Może auto na przykład, że jest przysypane,
1: to już będzie przydatne.
0: Odszedłuje ze śniegu. I to jest propozycja od Radka.
2: A co powiecie na katapultę automatyczną?
0: Fajna opcja.
2: Gdy mikrofon od zestawu głośno-mówiącego wykryje dłużące się marudzenie albo pouczanie od pasażera z boku. Nie wiem, dlaczego to jest wspomniana teściowa. jak żyć i tak dalej. To system uruchamia odliczanie i...
1: I poszedł!
2: Jest 3, 2, 1. Wydala uciążliwego.
6: Witam serdecznie. No moim zdaniem to już za dużo tego wszystkiego automatycznego. Myślmy, działajmy, obsługujmy. Będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich.
0: No jest dobrze, ale...
1: Ale to też jest dobra myśl, że automat automatem, a głowa głową.
2: Znaczy, bo to rozleniwia.
1: No właśnie.
0: Ale myślenie ma przyszłość, tak mówią.
2: Zdecydowanie.
0: Ja cały czas to testuję w ogóle.
2: Idziemy w kierunku komfortu.
0: Przyszłość widzę.
1: Obserwujesz.
7: Dzień dobry. Odnośnie automatyzacji to mi brakuje automatycznej wymiany opon z letnich na zimowe i w drugą stronę. Pozdrawiam, Piotr.
2: Czy tu się pochwalę?
0: To jest, no. A, całoroczne.
2: Ja, no, ale mi zepsułeś zabawę. A kto mnie ostatnio pytał o całoroczne? Kto chce założyć w tym roku?
0: Ja cię pytałem.
2: Czyli przejdziesz na pełną automatyzację.
0: Bo nie chce mi się jeździć, nie chce mi się wymieniać, a te zimy jakieś takie, zwłaszcza w dużych
1: różnie, miastach. Bo ostatnio zima była jednak sroga.
2: Ale nie w Warszawie.
1: No i było troszkę.
0: No, ale w góry jeździł, wiesz, na narty, w Alpy czy coś, to może faktycznie warto byłoby wymieniać, a tak to... Dobra, co jeszcze powinniśmy zautomatyzować w naszych autach?
8: Dzień dobry. Najlepsza automatyczna funkcja to przygotowanie samochodu do jazdy. To znaczy, ustawiamy sobie w kalendarzu, w harmonogramie godzinę lub klikamy z aplikacji i w zimę nam

0: Samochód się ogrzeje i odszroni, a w lato uruchomi się klimatyzacja i nam schłodzi, czyli wsiadamy albo do ciepłego, albo do zimnego samochodu, tak jak sobie chcemy, w zależności od pogody. Funkcja dostępna w wielu elektrycznych samochodach, z dostępem przez aplikację, w tym też w Tesli. Pozdrawiam, Marcin z Tesli.
1: Pozdrawiamy, tak. To przygotowanie jest jak najbardziej super fajną, automatyczną funkcją.
2: Bo Radek z Kupry fajnie napisał, że gdyby auto miało taką opcję, że na przykład samo się potrząsa i śnieg opada w momencie, kiedy jest przesypane, to byłoby dobre. Szukamy automatycznych funkcji w aucie, które mogłyby sprawić, że no, przyjemność z jazdy i komfort posiadania samochodu byłby jeszcze większy. Czekamy na wasze propozycje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Żeby ciśnienie w kołach było automatyczne, czyli automatycznie się uzupełniało, w ogóle żeby te koła się dopompowywały automatycznie.
1: Kompresor w każdym aucie.
0: Tak jest, no i proszę bardzo.
2: Takie rozwiązania z automatycznym pompowaniem kół są od wielu, wielu lat stosowane na przykład w samochodach wojskowych lub też innych ciężarowych specjalistycznych. Pozdrawiam, Krzysztof ze Skody.
0: Zgadza się.
1: Faktycznie, tak, ale jest. Tak, Star 266 M2 tego nie ma, Jelcze już to mają. Automatycznie w czasie jazdy można dopompować albo spuścić powietrze, szczególnie jak się wjeżdża w teren.
0: To w osobówkach prosimy.
3: No właśnie.
1: O. Poprosimy super. Też informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety jest o czym mówić. Mamy informację dokładną o tym, co się wydarzyło na A4 w województwie śląskim. Na kilometrze 329 doszło do karambolu 6 samochodów osobowych pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Chorzów. W kierunku Krakowa zablokowany jest pas prawy i pas środkowy. Ruch odbywa się pasem lewym i pasem awaryjnym. Obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. No to chyba nikogo nie dziwi, jak co rano, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także spory ruch obserwujemy na ekspresowej 2 w Warszawie, na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko. Utrudnienia na trasie ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim, pomiędzy węzłami Gądki a Koninko. Na 4 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i tutaj mamy zwężenie w kierunku Poznania. 2 samochody osobowe zderzyły się także na Krajowej 92 w Łódzkiem, pomiędzy Łowiczem a Kutnem. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na kilometrze 379 obowiązuje ruch naprzemienny, a chodzi o okolice miejscowości Zosinów. Jeszcze dwie informacje. Krajowa 22 Wałcz-Człopa. Tutaj niedaleko miejscowości Miłogoszcz, gdzie doszło do awarii ciężarówki. Jezdnia jest zwężona na kilometrze 144. I ostatnia wiadomość to województwo pomorskie, trasa majora Sucharskiego. Trasa w Gdańsku była zakorkowana od wczesnych godzin porannych pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle i teraz właściwie bez zmian cały czas korek w kierunku gdańskiego portu.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Wartości na termometrach i MGW poszły zdecydowanie w górę. 19 stopni mamy teraz w Legnicy, w Polsce centralnej około 15, nawet 16 stopni, najchłodniej teraz w Lesku 12.
1: Czy pada? Gdzie niegdzie na północnym zachodzie Polski, ewentualnie na południu kraju może popadać delikatny deszczyk.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad Polską zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia na wschodzie i na północnym wschodzie kraju. Początkowo możliwe także rozpogodzenia, miejscami właśnie przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na wybrzeżu także lokalnie niewykluczone, że pojawią się burze.
1: A temperatura w ciągu dnia maksymalnie od 19 do 23 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Tylko na południu ma być cieplej, bo około 25 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami także dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.
1: Ciśnienie w Warszawie niskie, bo w południe wyniesie 993 hektopaskale, potem przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zegarze 2 minuty po godzinie 9.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówią wam
0: dzień dobry.

0: pan Janusz na to by powiedział.
1: Podziękowałbym za takie chórki.
0: Na pewno tak.
1: I pewnie włączyłby się do naszej dyskusji, bo my dzisiaj rozmawiamy o tym, co powinno być automatyczne w aucie.
2: Tak jest.
1: I na to nie wpadliśmy.
2: Mianowicie?
1: Automatyczna wymiana na nowszy model, gdy kończy się gwarancja w starym. Krzysztofski
3: Jan.
1: A to się nie nazywa leasing? Albo potocznie. Dzierżawa auta, długoterminowy wynajem.
2: Ale to byłoby też fajne w ogóle, żeby to się działo praktycznie niezauważanie, że jakby nie musisz nic załatwiać, żadnych formalności, tylko rano tak. Schodzisz do garażu i mówisz,
3: tak? A wczoraj był stary rupieć. No. A to się Dobra, jadę.
1: Ja też tak poproszę.
3: Fajnie.
1: Czas na informacje drogowe. Jest 10 po 9.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Poranne godziny szczytu trwają w najlepsze. W wielu miejscach mamy nadal bardzo dużo korków i sporo spowolnień. Tak jest chociażby na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim, podobnie A4 na obwodnicy Krakowa, niedaleko Skawiny i Tyńca, a także droga krajowa nr 28 w Mszanie Dolnej w Wadowicach, a także niedaleko Nowego Sącza i Gorlic. Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie śląskim pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Chorzów, gdzie doszło do karambolu 6 samochodów osobowych. Na kilometrze 329 jezdnia w kierunku Krakowa jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko pasem lewym i pasem awaryjnym. Kilkukilometrowy korek zaczyna się właściwie jeszcze przed Rudą Śląską. Autostrada A4 jest także zakorkowana w województwie opolskim na wysokości Góry Świętej Anny na jezdni w kierunku Opola. Tutaj mamy fragment remontowany i drogowcy zajmują przynajmniej jeden pas. Na trasie ekspresowej S11 pomiędzy Kurnikiem a Poznaniem, niedaleko węzła Koninko, zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 4. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pasem prawym. Uwaga na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Łowiczem a Kutnem, niedaleko miejscowości Zosinów. Tutaj na kilometrze 379 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i mamy informację, że nadal obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Mazowsze, no tutaj oczywiście korki jak co rano i spowolnienie jak co rano, ale także mamy no korki w innych miejscach, nieco nieoczywistych. Na przykład na autostradzie A2 w pobliżu Pruszkowa w kierunku Łodzi, a także na drodze krajowej nr 92 w Mińsku Mazowieckim i nad krajowej 62 pomiędzy Pomiechówkiem a Nowym Dworem Mazowieckim.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niesamowite.
2: Co?
1: Patent. No po prostu coś fantastycznego. Tomasz napisał, pozdrawiając nas z Toyoty. Witam, auto mojej żony jest bardzo zautomatyzowane, ma wszystko, o czym mówicie. Auto ma na przykład, automatycznie się naprawia.
2: Tak.
1: Automatycznie zmienia opole na zimę
2: Co
1: i lato.
2: Ty mówisz?
1: Automatycznie kontroluje ciśnienie w kołach. Nawet
2: wow.
1: Przewiduje niebezpieczne sytuacje na drodze. Automatycznie tankuje, uzupełnia, wymienia płyny, to też jest. Funkcja ta ma tylko jedną wadę.
2: Mianowicie? Mhm.
1: Tomasz musi być w pobliżu żony. I wtedy to wszystko automatycznie działa. Pozdrawiam wszystkich.
0: Wiedziałem, że haczyk będzie.
2: Tomasza trzeba byłoby sklonować i dorzucić go do każdego auta.
3: A niech jeździ w bagażniku najwyżej. No.
1: Niech się teraz dealerzy o niego biją.

Wracamy do naszych rozważań na temat motoryzacji. Co jeszcze powinno w tej motoryzacji się zmienić? Mnóstwo automatycznych funkcji. Ta automatyzacja postępuje w nowo produkcji.

0: wyprodukowanych samochodach, a my dzisiaj jeszcze jednak dociskamy producentów i zastanawiamy się, co w samochodzie jeszcze powinno być automatyczne, czego, o czym być może ktoś po prostu zapomniał.
1: Wywieramy presję,
2: tak
1: właściwie.
2: Jest. Ale zobaczcie, wymyślamy sobie różne rzeczy, jak na przykład automatycznie otwierany schowek, nie? I tak. Okazuje się, że Nissan Ariya to ma. Myślimy sobie o masce, która się podnosi automatycznie. Gdzieś jest jakiś na przykład dotykowy przełącznik. I już są marki, które, jak piszą słuchacze, mają to. Ogrzewane fotele, które reagują na temperaturę na zewnątrz. Bo, i tu pisze słuchacz, zastanawia się, czy ktoś jeszcze czyta instrukcję auta. Wtedy nagle by się odkazało. Nie, ma rację. Odkrylibyśmy, że nasze auto posiada naprawdę wiele automatycznych rzeczy, o których my istnieniu nie wiemy, bo nie zajrzeliśmy do instrukcji.
0: A to prawda, tutaj się zgodzę. Czasami jednak warto zacząć od instrukcji, a później jest takie miłe zaskoczenie. Tak? Takie fajne, że no naprawdę ja to mam.
2: No
0: to
2: właśnie.
0: Super.
2: No.
0: Super. Pomyślałem sobie, że fajne byłyby automatycznie przyciemniane szyby, ale później od razu błyskawicznie w głowie przypomniałem się, że już to jest. Jakby one się automatycznie przyciemniają. Francuski producent ma takie okno dachowe, które wciskasz guziczek i ono się mgli, robi się takie mleczne.
2: To wielu producentów już ma.
0: No i tak samo jest z przyciemnianymi szybami. Chińczycy już to wymyślili.
2: Naprawdę, że się robi czarno?
0: Tak, dokładnie.
2: A potem robi się...
0: No tak jak te okulary, że tam masz słońce, to tutaj tak samo jest, że wciskasz guzik i się robi ciemne, albo się robi jasne. No to już jest, no.
1: O proszę, no właśnie.
0: No to automatycznie. Kombinujemy. Hak holowniczy też już jest automatyczny.
2: Wciskasz
0: guzik, sam się to wszystko się dzieje.
2: To co jeszcze?
0: To co jeszcze?
3: Dzień dobry, w tę piękną środę. Moim skromnym zdaniem automatyczne w samochodzie powinno być dotankowywanie paliwa, które nie obciąża kieszeni kierowcy. Myślę, że tutaj większość się zgodzi z tym, więc to taka moja propozycja. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznych Katowic Angelika. Miłego dnia.
0: Genialne.
2: Pozdrawiam. Chociaż w motocyklu, no coś podobnego jest. Bo przecież nie mówię, że w tych nowych, ale w starych, nie wiem czy pamiętasz, były dwie rezerwy.
0: A, oczywiście miałem to w pierwszym motocyklu swoim. Taki kranik był, jak człowiek jechał i nagle się okazało, że...
2: A już była rezerwa? Przełączałeś i wtedy tym głębszym, dłuższym wężykiem z dna baku ściągało.
0: No, to tak. To jest tak, jakbyś królika wyciągnął z kapelusza. To jest dokładnie na tej samej zasadzie.
1: No ale czy to nie obciążało portfela kierowcy?
0: Obciążało. No właśnie. Obciążało.
1: No właśnie.
2: Tak, ale na przykład automatyczne płatności na stacjach paliw już są.
1: Są, oczywiście.
2: Nie musisz w ogóle iść zapłacić, tylko tankujesz,
1: ale to też
2: klikasz.
1: Obciąża nasz portfel.
2: Tak, zgadza się. No to co jeszcze mogłoby być automatyczne w naszym aucie?
0: Kombinujemy, można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Mało tego, można do nas też zadzwonić w ogóle.
2: 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Niedrzwica Duża a Wilkołaz, to niedaleko Kraśnika, doszło do zderzenia trzech pojazdów. Dwóch aut osobowych i auta ciężarowego. Na kilometrze 29 mamy blokadę prawego pasa w kierunku Rzeszowa. Ruch jest możliwy, ale oczywiście jest utrudniony. Z tym, że większych korków na razie tam nie obserwujemy. Pewne spowolnienia owszem w kierunku Rzeszowa właśnie, no ale także nieco wolniej jedzie się w drugą stronę. Autostrada A4 w województwie śląskim, tutaj bez zmian na odcinku Ruda Śląska Chorzów. Doszło tam do karambolu sześciu pojazdów na kilometrze 329. Zablokowany jest pas środkowy, a także pas prawy w kierunku Krakowa i ruch odbywa się pasem awaryjnym i pasem lewym. Cały czas obserwujemy tam dosyć spory kilkukilometrowy korek. Zatłoczone i zakorkowane są trasy na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Trasy wojewódzkie numer 216 i 215 między innymi w pobliżu Redy i Pucka, także niedaleko Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a powoli przybywa samochodów także niedaleko Jastarni, Juraty i Helu. Na drodze krajowej numer 22 w zachodniopomorskim pomiędzy Człopą a Wałczem doszło do awarii samochodu ciężarowego niedaleko miejscowości Miłogoszcz. Na kilometrze 144 jezdnia jest częściowo zablokowana. Jeszcze wspomnę o jednej trasie pomiędzy Kutnem a Łowiczem o drodze krajowej numer 92. Niedaleko miejscowości Zosinów obowiązuje ruch naprzemienny. Na kilometrze 379 zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wracamy do tej pełnej automatyzacji.

0: Co jeszcze w aucie powinno być automatyczne? Za chwilę wrócimy do tego wątku, ale wy cały czas możecie do nas napisać. Można także nagrać wiadomość głosową w naszej apce.
1: I może nie automatycznie, bo to zawsze jest żywy głos, ale jednak regularnie co 20 minut u nas, jak z automatu, wiadomości drogowe dla was.

0: coraz lepsze pomysły na automatyzację naszych samochodów, które i tak są bardzo zautomatyzowane. Mnóstwo rzeczy dzieje się bez naszej świadomości, bez naszej wiedzy, często nawet bez naszej zgody albo bez naszego działania. Natomiast teraz przyszła genialna po prostu propozycja od Piotra. Piotrek pisze: proponuję wprowadzenie systemu weryfikacji kierowców opartego na skanowaniu twarzy. Samochody i tak już dzisiaj z tego korzystają, z tej technologii rozpoznawania twarzy, aby chociażby rozpoznać, czy jesteśmy zmęczeni, czy przysypiamy, czy nie, czy jesteśmy skoncentrowani na drodze, czy patrzymy w jakiś inny ekran. No i uwaga, powiązać to z systemem, z bazą osób, z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Dzięki temu auto po prostu nie ruszyłoby, gdyby kierowca, który zasiadł za sterami, nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. To zwiększyłoby bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i wyeliminowało część ryzyka związanego z recydywą.
1: Genialny.
2: Bardzo dobry pomysł.
0: Bo ten system, który dzisiaj jest, który rozpoznaje naszą twarz i mówi, że jesteśmy zmęczeni albo mało skoncentrowani, trochę męczy.
3: Umówmy się, on reaguje tak naprawdę na to, że opuszczamy brodę, a więc głowa leci w dół i reaguje na przysypianie, a nie na naszą kondycję i to, kim jesteśmy.
0: I tak jak mamy w telefonach, że twarzą odblokowujemy telefon, to tak samo samochód.
3: Face ID.
0: Genialne.
3: Ale co do tej automatycznej wymiany auta co kilka lat, no to właśnie Jakub z BYD pozdrawia i pisze, że taka wymiana po zakończeniu gwarancji to tylko wielka niemiecka trójka, bo na przykład w Chińczyku 7 lat czekania, aż gwarancja wygaśnie. U Niemca co 2 lata wymiana. Anna. Żona jeździ drugim autem, wynajęty na Jakuba, nie na firmę, wszystko w cenie raty, nie interesują mnie ubezpieczenia, przeglądy, naprawy, wcześniej plug-in, to była Kia salonu, teraz elektryk, Mercedes EQA, po kimś 3-letni i tak można żyć sobie co kilka lat wymieniać auto, na przykład co 2.
0: Tak. Co jeszcze automatyczne powinno być w samochodzie?
4: Witam, myślę, że w dzisiejszych czasach przede wszystkim automatycznie systemy samochodowe powinny rozpoznawać głupotę, bo niestety prędkości

0: o których słyszymy czasem w telewizji, powodowanie wypadków. Sam zarządzam flotą 40 samochodów i 40 zawodowych kierowców. Jak czasem patrzę na to, co wyczynają, to jest katastrofa. I myślę, że przede wszystkim systemy powinny rozpoznawać zdrowy rozsądek i reagować na każdą głupotę na drodze. Pozdrawiam, Łukasz, Warszawa.
1: Pozdrawiamy.
2: Ale to w takim razie ja poproszę o zmianę przepisów ruchu drogowego. Żeby jazda slalomem była możliwa. Bo jeżeli byłby taki system, który rozpoznaje głupotę i unieruchamia auto, rozumiem, to na mojej trasie do domu połowa aut stanie i będę musiał wtedy slalomem ją
3: mijać. No tak.
2: Mm-hmm. Tak mniej więcej obserwuję sytuację w Warszawie.
3: To na rower się przesiądziesz i tyle.
2: No nie będzie. A co proszę powiecie na automatyczne wyciszanie, taki miód dla wybuchowych kierowców, tak zwane gaszenie pobudzonych.
1: Ale w momencie, kiedy można uruchomić to zdalnie u innego kierowcy na przykład.
2: Tak, albo że system sam rozpoznaje, że emocje idą w górę, sięgają zenitu. Cisza!
3: Tak.
2: I
3: automatycznie kubeczek melisy na przykład.
2: Dobre.
1: Mamy głowę.
2: Czekamy na wasze propozycje.
4: Tak, przydałoby się, żeby po wejściu do auta załączało się automatycznie myślenie. To wtedy większość z tych funkcji wszystkich byłaby zupełnie niepotrzebna. Pozdrawiam.
1: No i niepostrzeżenie wróciliśmy do początku naszej rozmowy.
3: Bo myślenie jest na początku i na końcu jakby.
2: Chociaż trochę te auta za bardzo myślą za nas.
3: No czasami
2: za bardzo
3: tak.
2: Idziemy w tę autonomiczność.
5: A może automatyczna zmiana bieżnika w oponach? Wiecie, przychodzi październik, listopad, wciskamy guzik i w jakiś magiczny sposób zmienia nam się bieżnik już na ten powiedzmy zimowy. Coś się wsunie, coś się wysunie, coś się przesunie i mamy... Nie trzeba jeździć do wulkanizacji i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam.
2: Mówił dla was Bond. James Bond.
1: Ale ktoś, kto to opatentuje, któreś z firm oponiarskich, to naprawdę zbije kosmiczny kapitał.
2: Ale od razu mi do głowy przyszło, są nalewki. To na oponach dla ciężarowych. Jak już jest łysa opona, to nalewa się ten nowy bieżnik. Ja wiem, to nie to samo, bo to trwa.
1: I potrafi odpaść.
2: Tak, tu byłby tylko przełącznik. Nie no, ja jestem...
3: Ale co na to wulkanizatorzy?
1: Albo przynajmniej kolce, żeby się wysuwały. Wiadomo, że nie można, ale gdzieś tam można.
3: W górach.
1: Na przykład.
2: W Skandynawii, tak. No ciekawe.
6: Witam, Łukasz Dużego. Z perspektywy kierowcy ciężarówki, co bym chciał, żeby było automatycznego? W osobówkach powinna być automatyczna pałka budząca kierowcę, który blokuje autostradę do tego stopnia, że ciężarówką trzeba go wyprzedzać. To by było świetne rozwiązanie.
1: Pod sufitem gdzieś.
3: No, kontrowersyjna.
2: Niech będzie.
3: No dobra.
2: To są wasze pomysły na temat automatyzacji w świecie motoryzacji. Ktoś coś jeszcze? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Mamy nadzieję, że doskonale już o tym wiecie i pamiętacie, że co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców przyglądamy się sytuacji na drodze. Informujemy was o tym, co być może przed wami.
1: Oczywiście czekamy też na informacje od was. Jeżeli coś dzieje się niepokojącego, dajcie znać. Najlepiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A jeżeli teraz jesteście w trasie, zróbcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Bez zmian na A4 w województwie śląskim, gdzie doszło do karambolu 6 samochodów osobowych na kilometrze 329. To pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Chorzów. Jezdnia w kierunku Krakowa nadal jest tam częściowo zablokowana. Ruch odbywa

0: się pasem lewym i pasem awaryjnym i cały czas obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Na A4 mamy niestety więcej utrudnień, chociażby także w województwie śląskim i częściowo w opolskim, dokładnie niedaleko węzła Kleszczów, także niedaleko węzła Strzelce Opolskie, Łany, tutaj na tym odcinku w ogóle pomiędzy węzłem Kleszczów a Strzelce Opolskie. Jezdnia jest tam częściowo zablokowana w kierunku Opola i Wrocławia. I ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi, zjeżdżając z autostrady na wysokości miejscowości Kleszczów. Na A4 mamy jeszcze tak, na wysokości Góry Świętej Anny korek, na fragmencie remontowanym w kierunku Wrocławia i także na fragmencie przygranicznym niedaleko Jędrzychowic, właśnie na wysokości granicy państwa w kierunku Drezna. Utrudnienia utrzymują się na trasie S19 w województwie lubelskim, pomiędzy węzłami Niedrzwica Duża a Wilkołaz. Na kilometrze 29 zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Rzeszowa. Uwaga na ekspresowej 7 w Warmińsko-Mazurskiem. Pomiędzy Ostrudą a Olsztynkiem, niedaleko miejscowości Grabinek, bus wjechał w pojazd służby drogowej. Na kilometrze 72 mamy blokadę jednego pasa w kierunku Warszawy. Jeszcze województwo wielkopolskie, trasa ekspresowa S11. Niedaleko węzła Koninko, a zatem niedaleko Poznania, zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 4. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku stolicy Wielkopolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze jeden fajny pomysł się pojawił na temat tej automatyzacji w naszym aucie.
3: No proszę, proszę.
2: Wyobraźcie sobie, że jest automatyczny, inteligentny system parkowania, ale który nie parkuje za was, tylko wjeżdżacie w miejsce, a tam jest na przykład koperta, wy nie macie uprawnień dla osoby z niepełnosprawnością. Auto się zatrzymuje.
0: Aha, nie wjeżdżam.
3: Się zatrzymuje.
2: No nie wjedziesz, bo nie masz uprawnień.
3: Dobra, bo już myślałem, że na tym miejscu się zatrzymuje,
2: jest
3: ale przed.
2: Jest znak, że jest zakaz parkowania, no. Zatrzymywania, a ty próbujesz się zatrzymać. A tu komunikat, jedź.
3: No, no i to się... dobre.
0: Ewentualnie katapulta.
2: Propozycja naszego słuchacza. Dzięki, bardzo fajna.

0: fajna taka łaka-łaka przed 10, powiem wam.
1: No mega.
0: Fajnie, nie?
1: No, od razu tak się...
2: Co, jeszcze co? Chciałbym, bo mi się coś przypomniało.
1: Co się przypomniało?
3: Wiesz, Piotr, my dzisiaj rozmawiamy od 2 godzin.
1: Co automatyzacja, wiesz, słyszałem.
3: Ekspres do kawy jest automatyczny. Gdyby tak po wejściu do auta ta kawka tam
0: czekała. Od razu czekała już w cup holderze.
3: To nie byłoby chyba
0: trudne do zaprojektowania.
1: Wyobrażacie sobie, że podobno kiedyś były takie samochody, że były też gramofony wmontowane?
0: No.
1: I tam jakieś resory były, bo wiadomo, że płyta będzie przeskakiwać na wybojach.
3: A dzisiaj pani dają 15 głośników subwoofer? To ja to wolę.
1: Albo dziury, bo tam też się tak zdarza.
3: Otóż to. Piotr Firan.
1: W których powinny być głośniki,
0: a ich nie ma.
3: Z wami po 10.
1: Zapraszam.

Na zegarze minęła godzina 10:00, to jest Polskie Radio Kierowców w trasie. Przez najbliższe 3 godziny Piotr Firan, kłaniam się, zaczynamy od prognozy pogody.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I dzisiaj bez ekscesów, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. Nie wszędzie dzisiaj będzie tak samo. Na wschodzie i północnym wschodzie początek dnia może być jeszcze całkiem pogodny, z większymi przejaśnieniami, a miejscami rozpogodzeniami. W pozostałej części Polski chmur będzie więcej i miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Temperatury również bez większych letnich szaleństw. W większości kraju od 19 do 23 stopni, choć na południu będzie nieco cieplej, tam około 25. Po prostu bardzo po ostatnich ciepłych dniach mamy schłodzenie. Nad morzem dodatkowo trzeba będzie liczyć się z mocniejszym wiatrem i właśnie wiatr będzie dzisiaj jedną z ważniejszych informacji dla kierowców. W większości kraju słaby albo umiarkowany, miejscami porywisty, ale nad morzem może być dość silny. Tutaj w porywach do 65 km na godzinę. Powieje z południowego zachodu. Jeżeli jedziecie dzisiaj trasą nadmorską albo otwartymi odcinkami dróg, szczególnie samochodem z wysoką zabudową, warto zachować trochę większą ostrożność. Poza tym środa powinna być raczej spokojna, choć parasol zdecydowanie może się dzisiaj przydać.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Moi drodzy, zaczynamy. No i cóż, dzisiaj będzie najpierw rozgrzewka, zagadeczka, całkiem przyjemne letnie temperatury, bez upałów, a później autostop. Jedziemy.

0: Mam nadzieję, że jesteście już gotowi, bo za moment zaczniemy naszą zgadywankę, ale zanim zgadywanka, najpierw Jakub Domoracki, który już w studiu na miejscu. Witam serdecznie.
1: Witam, chciałem dzień dobry, przywitać. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Tak, i sprawdzamy od razu, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Teoretycznie poranne godziny szczytu powinny się zakończyć, no ale mamy wakacje, więc te godziny są dosyć płynne. Cały czas mamy sporo korków, sporo spowolnień i to nie tylko w miastach, ale także na trasach, a może i przy

0: przede wszystkim turystycznych. Zatłoczona i zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim. Te fragmenty najlepiej omijać przez Chochołów i Czarny Dunajec. Coraz większy ruch obserwujemy także na północy naszego kraju, na trasach wojewódzkich numer 216 i 215 na Pomorzu, niedaleko Pucka i Redy, a także Władysławowa, Jastrzębiej Góry, Karwi, a także Jastarni i Juraty. Utrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim na trasie ekspresowej S7 pomiędzy Ostrudą a Olsztynkiem bus uderzył w pojazd służby drogowej. Na kilometrze 72 niedaleko miejscowości Grabinek zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Do awarii samochodu ciężarowego doszło na trasie ekspresowej S61 pomiędzy Ełkiem a Suwałkami. Dokładnie niedaleko miejscowości i węzła Raczki na kilometrze 147 zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa. Ruch odbywa się pasem lewym. Uwaga na czwórce w województwie śląskim. Tutaj bez zmian pomiędzy Rudą Śląską a Chorzowem, gdzie na kilometrze 329 doszło do karambolu 6 samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Krakowa nadal jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko pasem lewym i pasem awaryjnym. Cały czas obserwujemy tam spory korek. Jeszcze wspomnę o jednej zakorkowanej trasie. To jest ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Życzylibyśmy sobie, żeby ten wakacyjny nastrój udzielił się wszystkim i żebyśmy jeździli bez presji, żeby tych wypadków było jak najmniej, ale niestety do nich dochodzi. My informujemy o utrudnieniach na drodze 3 razy w ciągu godziny, więc Kuba Domoracki trzyma cały czas rękę na pulsie.
0: No ja i nasi słuchacze, co byśmy zrobili bez naszych oczu i uszu
2: i
0: na
2: świetnie,
0: drogach?
2: Że o tym wspominasz, bo można skorzystać z naszej aplikacji, kiedy jesteście świadkami utrudnień, można napisać, można też się nagrać za pomocą właśnie naszej aplikacji. Moi drodzy, obiecałem zgadywankę, no i to będzie wyglądać tak, że ja podaję wam podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie. Niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie. Oczywiście chodzi o samochód, motoryzację, no a komunikacja, wiadomo, za pomocą naszej aplikacji. Niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie. Co przychodzi wam do głowy? Piszcie albo nagrywajcie wiadomości.

0: bieżące tematy i myślę sobie, że wielu z nas, wiele osób ma przemyślenia na temat właśnie korzystania z hulajnóg i tego, że chodniki są coraz bardziej zatłoczone. Policja także alarmuje, że przybywa wypadków na hulajnogach elektrycznych. Coraz częściej też funkcjonariusze otrzymują zgłoszenia o nielegalnych wyścigach. Komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji zwraca uwagę na statystyki, które pokazują skalę problemu.
1: Tylko na przykład do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dokładnie tyle samo, ile było w całym roku 2025. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
0: Biegły sądowy Mateusz Krupiński uważa, że hulajnogi powinny być rejestrowane,

0: ich przeróbki kontrolowane. Jego zdaniem potrzebne są też bardziej precyzyjne przepisy.
1: Te pojazdy są przerabiane, one są wręcz produkowane w miejscach, które no nie są jakimś wytwórnią, producentem tego sprzętu. Niestety pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
0: O tym, że problem jest widoczny na ulicach, mówią też piesi i sami użytkownicy hulajnóg.
2: Nie zachowują odległości. Jakby człowiek, nie daj Boże, troszeczkę się zachwiał, no to by uderzyli. To jest bardzo niebezpieczne.
3: Jeżdżę do pracy hulajnogą, przepisowo, te 20 na godzinę i widzę, jak ludzie jeżdżą. Zauważyłem, że większość ludzi z hulajnogami, które jeżdżą, nie wiem, 60 czy 80 na godzinę, to albo w klapkach, albo bez kasku.
0: No właśnie, od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Policja zapowiada częstsze kontrole i więcej działań edukacyjnych, głównie w szkołach. Czekam na wasze komentarze w tej sprawie. Co z tym zrobić? Na razie kaski do 16 roku życia. Pytanie, czy takie hulajnogi powinny poruszać się po chodnikach? Pytanie, co z przerabianiem takich urządzeń, żeby mogły osiągać wyższą prędkość? Nowe regulacje się szykują, ale na razie to są plany i dotyczą głównie hulajnóg tych wypożyczanych przez aplikację. Ale także w pewnym stopniu przeróbek tych prywatnych urządzeń, którymi się poruszamy po chodnikach. Wasze komentarze w naszej aplikacji, a jeśli chodzi o naszą rozgrzewkę i zgadywankę, niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie. Taka była pierwsza podpowiedź i mamy wasze odpowiedzi. Dzisiaj niepotrzebne, ale wycie raczki. Pozdrawiam Natalkę i tato Grześ z drogi do Kielc. Pozdrawiamy również. Dzisiaj mamy jeszcze podgrzewane fotele w aplikacji. To jest wiadomość od Michała Anioła z rodziną. Mamy też samochód lub komunikację od naszego słuchacza, który się nie podpisał. No i mamy też cup holder, uchwyt na kubek, Paweł Ski. Nie chodzi o te rzeczy. Druga podpowiedź może mieć kształt idealnie dopasowany do konkretnego samochodu. Czekam na wiadomości od was.

0: No właśnie, tak sobie myślę o tych hulajnogach elektrycznych. Czy zakazać? No tak byłoby najłatwiej, ale myślę sobie, że wiele osób cieszy się z tego, że może na przykład do pracy dojechać sobie na takiej hulajnodze. Gorzej jest z tymi, którzy nie mają jeszcze odpowiedniego wieku. W związku z tym także nie do końca wykształcona głowa powoduje, że dziwne pomysły się w niej rodzą. No i
1: są o tym. No tak.
0: Wyścigi różnego rodzaju.
1: Spokojnie dojrzeją.
0: No tak, tylko byle nie czyimś kosztem.
1: No
0: tak?
1: Zdecydowanie nie.
0: Bo jeżeli taki delikwent na swojej drodze na chodniku na przykład zobaczy panią, która wyszła na spacer z dzieckiem w wózku, no to może to się źle skończyć. Pytanie, co z tym zrobić i dlaczego jest tak, że wprowadzamy jakieś, można powiedzieć, niebezpieczne urządzenia bez odpowiednich ram prawnych. Wasze komentarze w naszej aplikacji mile widziane, 29 do 11 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie śląskim nadal utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Krakowa, pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Chorzów, gdzie na kilometrze 329 doszło do karambolu 6 samochodów osobowych. Ruch w kierunku właśnie Krakowa odbywa się tam tylko pasem lewym, a także pasem awaryjnym i obserwujemy tam cały czas dosyć spory korek. Autostrada A4 jest także zakorkowana i to właściwie o wiele bardziej niż na wspomnianym fragmencie. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Kleszczów a Łany. Tutaj trwa remont, jezdnia jest częściowo zablokowana w kierunku Opola i Wrocławia i rzeczywiście kilkunastu wręcz kilometrowy korek właśnie tam obserwujemy. Te fragmenty można by omijać, na przykład starą, powiedzmy, czwórką drogą krajową numer 94 przez Pyskowice, dalej przez Toszek i w kierunku Strzelec Opolskich, albo trzeba uzbroić się po prostu w cierpliwość i to tej cierpliwości sporo tam potrzeba. Zresztą podobnie jest w województwie pomorskim, tutaj cały czas mamy i sporo korków i sporo spowolnień, tak jak nad ranem i w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego i na drodze krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, ale przede wszystkim coraz większy ruch obserwujemy na trasach nadmorskich. Niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłopowa i Karwi. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze, trasa ekspresowa S7 Ostróda-Olsztynek. Tutaj bus uderzył w pojazd służby drogowej i niedaleko miejscowości Grabinek mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. I jeszcze ostatnia trasa, o której wspomnę, droga krajowa numer 92 Łowicz-Kutno. Niedaleko miejscowości Zosinów, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, jezdnia jest zwężona. Chodzi o kilometr 379.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ależ tej Karwi jest równiusieńka plaża. Był pan kiedyś, czy nie?
1: Akurat w Karwi nie byłem.
2: Jastrzębia Góra i później jest Karwia.
1: To wiem.
2: Nawet można sobie tak przespacerować. Czy w Jastrzębiej Górze też pan nie był?
1: Nie, pani akurat Jakubie? Ani Karwia, no ani Jastrzębia. We Władysławowie
2: byłem. To musimy jechać z audycją. Tak?
1: Może ale
2: tak
1: gdzie?
2: Do Jastrzębiej Góry. Dokąd?
1: A do Jastrzębiej.
2: Z Rozewia poprowadzimy. Najbardziej na północ.
1: Fajnie, ja lubię góry, to Jastrzębia Góra będzie fajna.
2: A, to ty górski jesteś bardziej. Dobrze. No to tak, szukamy takich motywów. Jeszcze a propos drogi na Dmorze, trasa S7, 13 km na pasie w stronę Skarżyska Korek, spowodowany jakąś kolizją, zderzeniem. Natalia Skijanki pisze. No i oczywiście nasza zgadywanka, niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie, może mieć kształt idealnie dopasowany do konkretnego samochodu. I tutaj mamy tak, stawiam na dywaniki samochodowe, to od Krzysztofa Ski, nie, i owiewki szyb, to jest wiadomość od Tomasza. Też nie o to chodzi. Trzecia podpowiedź, a to może za chwilę.

0: Jeśli chodzi o deszcz, to dzisiaj głównie na południu przelotne opady deszczu, ale gdzieniegdzie także na północy może się zdarzyć. Niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie, to pierwsza podpowiedź. Może mieć kształt idealnie dopasowany do konkretnego samochodu. No i jeśli chodzi o odpowiedzi, to pojawiały się już różne. Trzecia jeszcze podpowiedź przed nami. Na razie słuchamy. Halo, halo.
1: Wydaje mi się, że jest to radio. Radio kierowcy. Również poprawia bezpieczeństwo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Robo.
0: Pozdrawiamy, ale to nie o to chodzi. Zresztą taka odpowiedź często się pojawia, że właśnie jest to radio. Nie w tym przypadku także. Trzecia podpowiedź jest następująca. Niektóre mają podniesione brzegi i nie jest to przypadek. Czyli mamy niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie. Może mieć kształt idealnie dopasowany do konkretnego samochodu. I niektóre z tych rzeczy mają podniesione

brzegi i nie jest to przypadek. O co może chodzić? I nie są to na pewno dywaniki samochodowe, nie są to owiewki, nie jest to cup holder, czyli uchwyt na kubek i nie są to także podgrzewane fotele. O co może chodzić? Czekam na wiadomości od Was.

0: Nasze podpowiedzi w zagadce, moi drodzy. Niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie. Może mieć kształt idealnie dopasowany do konkretnego samochodu i niektóre mają podniesione brzegi i nie jest to przypadek. Słuchamy.
1: Cześć. Wydaje mi się, że w dzisiejszej zagadce może chodzić o może mało popularny produkt w ostatnim czasie. Pokrowiec na samochód. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Pawła ze Skody także pozdrawiamy i odpowiadam, że to nie o to chodzi. Czwarta podpowiedź pojawi się niebawem. Przypomnijmy sobie jeszcze raz te trzy. Niektóre mają podniesione brzegi i nie jest to przypadek. Może mieć kształt idealnie dopasowany do konkretnego samochodu i niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie. Życie ułatwiają także informacje drogowe. Kierowca dobrze poinformowany, jedzie pewniej i nie zastanawia się nad rzeczami zbędnymi, bo wszystko wie. No i temu służą nasze informacje drogowe, między innymi temu Kuba Domoracki z najnowszymi informacjami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 mniej więcej 3 godziny temu pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Chorzów doszło do karambolu 6 samochodów osobowych na kilometrze 329. Mieliśmy tam zwężenie, właściwie częściową blokadę w kierunku Krakowa. W tej chwili mamy informację, że cały czas zablokowany jest lewy i środkowy pas, a zatem ruch jest możliwy pasem prawym, a także pasem awaryjnym. No i jednak cały czas mamy tam korek, może mniej poważny niż jeszcze godzinę temu, ale cały czas jedzie się zdecydowanie wolniej na odcinku mniej więcej 2-kilometrowym. Na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Niedrzwica Duża a Wilkołaz niedaleko kilometra 29 zderzyły się 3 pojazdy na jezdni w kierunku Rzeszowa. Nadal zablokowany jest tam prawy pas. Zdecydowanie

0: W niewolnie jedzie się na Mazowszu, na A2, pomiędzy węzłami Pruszków a Grodzisk Mazowiecki w stronę Łodzi, ale także zakorkowane, zatłoczone są inne trasy w regionie, chociażby ekspresowa 8 w Warszawie, w pobliżu mostu Grotoroweckiego w obu kierunkach, także krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz krajowa 61 na wysokości Zegrza. Na trasie ekspresowej S61 pomiędzy węzłami Kalinowo a Raczki, to niedaleko Suwałk, doszło do awarii auta ciężarowego. Na kilometrze 147 mamy zwężenie w kierunku granicy państwa. Ruch odbywa się pasem lewym. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy naszego kraju. W Gdańsku trasa Majora Sucharskiego jest nadal zakorkowana pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Także trasy wojewódzkie 215-216 są zatłoczone w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, a także przybywa samochodów niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Jastarni i Juraty. No i oczywiście mamy utrudnienia na A1 pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, pytanie, a może chodzi o prześwit pomiędzy podłożem i podwoziem, Tomasz, odpowiadam nie. Opony run flat i podniesiony rant na nich, to także propozycja od Tomasza. I mamy jeszcze tacę bagażnika od Krzyśka z Hondy. Nie, nie. Nie. Czwarta podpowiedź, może mieć kontakt z wodą, błotem, piaskiem i nikogo to specjalnie nie martwi.

0: przedpołudnie i coraz wyraźniej widać, że dzisiejszy dzień będzie dniem właśnie z przewagą chmur i z przelotnymi opadami. Na zegarze minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na wschodzie i północnym wschodzie jeszcze możemy trafić na większe przejaśnienia, ale w pozostałych regionach miejscami pada i nie można wykluczyć, że pogoda chwilami zrobi się bardziej niespokojna. Szczególnie zwracamy uwagę na zachód Polski i wybrzeże, bo tam lokalnie mogą pojawić się burze. Nie powinny występować wszędzie, ale jeśli taka burza się pojawi na trasie, może

0: przynieść intensywniejszy deszcz i silniejsze porywy wiatru. Podczas burz wiatr może rozpędzić się do około 65 km na godzinę. Poza burzami również warto uważać na wiatr nad morzem. Tam porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Jeszcze mocniej będzie wysoko w górach wiało, w Sudetach 90, w Karpatach około 70. Na szczęście temperatury nie będą dziś bardzo wysokie. W większości kraju między 19 a 23 stopnie, a na południu cieplej, około 25, czyli nie mamy ani upału, ani gwałtownego załamania pogody, po prostu typowo zmienną aurę, w której słońce przeplata się z chmurami i przelotnym deszczem. Jeśli jesteście w trasie, szczególnie na zachodzie albo północy kraju, warto mieć dzisiaj pogodę na oku, bo lokalnie warunki mogą zmienić się bardzo szybko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie, może mieć kształt idealnie dopasowany do konkretnego samochodu. Niektóre mają podniesione brzegi i nie jest to przypadek. Słuchamy.
2: Jacek z Audi, to dywaniki samochodowe.
3: Cześć, odnośnie konkursu. Czy chodzi może o dywaniki samochodowe? Pozdrawiam, Kasia ze Skody.
0: Pozdrawiamy Jacka, pozdrawiamy Kasię. Nie chodzi o to, może mieć kontakt z wodą, błotem, piaskiem i nikogo to specjalnie nie martwi. Słuchamy dalej. Halo, halo.
4: Halo, halo, dzień dobry. Odnośnie zagadki. No tak sobie słucham. No i wprawdzie padła odpowiedź, że nie są to dywaniki samochodowe, ale dywaniki samochodowe to nie to samo, co takie gumowe wycieraczki. A gumowe wycieraczki, no oczywiście do każdego modelu są odpowiednie, pasujące. Mogą mieć podniesione ranty, żeby się to błotko, które tam się naniesie, się nie wylewało przypadkiem. No i tak ułatwiają życie o tyle, że później nie trzeba na przykład prać dywaników, czy też tego ładnego obicia, które jest na spodzie samochodu. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
0: Pozdrawiamy Ewę i odpowiadam, że jesteście już bardzo blisko, ale to nie o to chodzi. I jeszcze jedna podpowiedź. Ta rzecz znajduje się w tylnej części samochodu.

0: 10,5 minuty po godzinie 11. No i mamy zmianę. Jakuba Domorackiego pożegnaliśmy, a witamy Ewę Mierzejewską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A dzieje się niestety sporo. Mamy nowe utrudnienie na S3, odcinek między węzłami Goleniów Południe i Kliniska Wielkie w pobliżu rurki. Tu zderzyły się 4 samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 78 kilometrze. S7, odcinek Ostróda-Olsztynek w pobliżu Grabinka. Tutaj bus uderzył w pojazd służby drogowej i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na prawie już 72 kilometrze. Teraz trasa Ełk-Suwałki S60 odcinek

0: między węzłami Kalinowo i Raczki w pobliżu Skomętna Wielkiego. Tutaj na 147 km zepsuła się ciężarówka, która blokuje częściowo przejazd w kierunku granicy państwa. Ruch odbywa się w tym miejscu tylko lewym pasem. Zdecydowanie zwalnia ruch na A2 między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w kierunku Łodzi. Cały czas także utrzymują się korki na S8 w Warszawie w pobliżu mostu Grota Roweckiego w obu kierunkach, a także na Krajowej Siódemce między Czosnowem, Łomiankami i Warszawą. Tutaj przypominam a propos S7, a właściwie siódemki, bo to odcinek miejski warszawskiej Wisłostrady. Tutaj jest niestety spowolnienie wynikające z prowadzonych prac drogowych na wysokości Lasu Bielańskiego i Gwiaździstej. To na jezdni w kierunku centrum miasta. I jeszcze informacja o A1, która korkuje się w pobliżu Piekar Śląskich, na trasie Piekary Śląskie-Pyrzowice w dwie strony. Tam jest remontowany ponad 3-kilometrowy fragment. Na obu jezdniach jest zwężenie i jest także dodatkowe ograniczenie do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

Jesteśmy razem w trasie, 21 minut po godzinie 11. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 20, silne opady deszczu wraz z mocnym wiatrem. Widoczność nie najlepsza, tak samo jak przyczepność. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego dnia. To Antek z Gryfina. Bardzo dziękujemy za meldunek pogodowy i czekamy na kolejne odcinki. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek naszej zgadywanki, to...

0: Wygląda na to, że finał nas czeka i to już za moment. Niepozorna rzecz, która potrafi bardzo ułatwić życie. Może mieć kształt idealnie dopasowany do konkretnego samochodu. Niektóre mają podniesione brzegi i nie jest to przypadek. No to posłuchajmy.
1: Witam ponownie. Czyż byłyby to chlapacze samochodowe? Pozdrawiam jeszcze raz, Robo.
2: No to skoro jesteśmy tak blisko, to pewnie będą chlapacze przeciwbłotne. One miały kiedyś swoje loga, do każdego modelu są inne. Pozdrawiam, Irek z Kępna.
0: Pozdrawiamy, ale nie chodziło o chlapacze tym razem. Jeszcze jedna podpowiedź była. Ta rzecz znajduje się w tylnej części samochodu, więc słuchamy dalej.
3: Co do zagadki, to chodzi pewnie o matę, co się wykłada bagażnik. Taką gumową albo inny materiał też są. Całą powierzchnię pod model się kupuje. To pewnie o to chodzi. Pozdrawiam, Karol Zdafa.
4: To jeszcze raz Jacek z Audi. W takim razie druga próba. Czy chodzi tutaj o matę do bagażnika? Jacek z Audi, to dywaniki samochodowe.
0: No, moi drodzy, czy to są dywaniki samochodowe? Ta rzecz znajduje się w tylnej części samochodu. Podobnie twierdzą także Janek i Paweł z BMW, Bartosz, który przesyła pozdrowienia, i Natalka oraz Grześ z Kijanki. Moi drodzy, brawa! Bo chodziło o matę bagażnika, a pierwszy był Paweł Ski, który już jakiś czas temu przysłał tę wiadomość, więc jeszcze specjalnie dla Pawła oklaski i brawa. No i jesteśmy na wstępie kolejnego konkursu, kolejnej konkurencji tak naprawdę, bo autostop przed nami, czyli zatrzymujemy auto, najpierw będziemy słyszeć nadjeżdżające auto na naszej antenie i ktoś, kto się do nas dodzwoni, będzie miał 15-20 sekund na to, żeby przekonać kierowcę, żeby go zabrał na pokład. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 139 29 29, a jeżeli komuś uda się wsiąść do naszego stopa, to wtedy dostaje voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym.

0: No, ciekaw jestem, komu uda się zatrzymać autostop i jakich argumentów użyjecie dziś. Za chwilę przypomnę numer telefonu, ale najpierw Ewa Mierzejewska i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S7 w Świętokrzyskiem. Od tej trasy zaczynamy, bo na trasie Suchedniów-Kielce w Zaleziance, w pobliżu Łącznej, przy węźle Zalezianka w pobliżu Łącznej, samochód osobowy wjechał w barierę i całkowicie na razie zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na 13 kilometrze. Tutaj na szczęście nie mamy poszkodowanych, przynajmniej informacji o poszkodowanych. Miejmy nadzieję, że tutaj ta sytuacja się nie zmieni. Korek jest na razie niewielki, bo mniej więcej 3-kilometrowy, więc nie najgorzej, ale jednak tutaj są problemy z przejazdem. Można pojechać trasami lokalnymi, ale to trzeba zjechać już

0: na wysokości węzła Kielce Północ, ewentualnie, no chyba tak, właśnie tak, Kielce Północ. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to cały czas przypominam o zachodniopomorskim odcinku S3 między węzłami Goleniów Południe, Kliniska Wielkie w pobliżu Rurki. Tu po zderzeniu czterech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Szczecina na 78 km. Dobre informacje jest A4 z odcinka między węzłami Ruda Śląska Chorzów na 329 km. Tu przypomnijmy, zderzyło się 6 samochodów osobowych, zablokowane były 2 pasy w kierunku Krakowa. Tutaj był pokaźny korek i informacja od służb dosłownie sprzed kilku minut, że trasa jest odblokowana. No i miejmy nadzieję, że zresztą widać ładnie, że korek się już rozładowuje, zdecydowanie się skrócił. W tej chwili jest tylko na wysokości restauracji fast food w tym miejscu, ale poza tym już naprawdę tutaj jezdnia w kierunku Krakowa wygląda bardzo dobrze i ten korek ładnie się rozładowuje. I teraz jeszcze droga krajowa numer 92, trasa Kutno-Łowicz w pobliżu Zosinowa. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W wypadku na 379 km ranna została jedna osoba. Mamy też utrudnienia w zachodniopomorskim na 22 na trasie Człopa-Wałcz w pobliżu Miłogoszcza. Miejscowość Miłogoszcz, tu na 144 km ze względu na awarię ciężarówki jest zwężenie w kierunku Wałcza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kto zatrzyma auto u nas na antenie, ten dostanie voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. W sklepie, który oferuje asortyment bardzo szeroki, jeśli chodzi o różnego rodzaju gadżety i narzędzia przydatne do samochodu. Wystarczy do nas zadzwonić 22 139 29 29. 22 139 29 29.

0: kto dzisiaj zatrzyma autostop i w związku z tym dostanie od nas nagrody, zaraz się okaże.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
0: Dzień dobry, Danielu.
2: Witam, witam.
0: Dzień dobry, Danielu. Jak się masz? Dokąd jedziesz? Bo słyszę, że w aucie jesteś.
2: Jedę do Poznania.
0: Jedziesz do Poznania. Mam nadzieję, że zasięgu wystarczy.
2: Myślę, że tak.
0: No dobrze. Wytłumaczyłem ci poza anteną, na czym polega konkurs, na czym polega nasza zabawa. W związku z tym za chwilę usłyszymy ruszające auto. No i twoim zadaniem jest przekonać kierowcę, który w naszym aucie jest, żeby właśnie ciebie zabrał na pokład. Jeśli cię zabierze na pokład, no to dostajesz od nas nagrodę. Czy jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
0: No dobrze, to w takim razie, proszę bardzo, auto odpala i rusza w twoją stronę. Danielu, teraz ty przekonujesz kierowcę.
2: Panie kierowco, coś panu odpadło. Niech pan zobaczy. Musi je pan zatrzymać, musi. Ja to panu przykręcę i będziemy mogli jechać dalej. Bez tego ani rusz. Panie kierowco, bo pan nie dojedzie za daleko. Naprawdę. Niech pan zobaczy szczelne lusterko. To odpada. Musimy to przykręcić.
0: Niestety, Danielu. Zostajesz w polu.
2: Trudno.
0: Niestety, trudno. Pozdrawiamy serdecznie, szerokości Danielowi życzymy. No i cóż, moi drodzy, to oznacza, że dalej można do nas dzwonić. 22 139 29 29 to jest numer do Polskiego Radia Kierowców. No i trzeba mieć argument, dobry argument, żeby przekonać naszego kierowcę. 22 139 29 29.

0: No tak, bo cały czas auto nie zatrzymane, a chcielibyśmy rozdać nasze nagrody. Witamy tym razem Macieja. Dzień dobry, Macieju.
1: Dzień dobry, witam.
0: Skąd dzwonisz do nas?
1: Generalnie z okolic Kielc.
0: Z okolic Kielc?
1: Ale w tym,

0: W momencie jestem w drodze do Włoszczowy.
1: I jaka pogoda u ciebie na drodze?
0: No jest fajnie, jest troszkę chmurek, ale słonko świeci, 23 stopnie. Warunki do jazdy, no można by rzec, idealne.
1: Macieju, to bardzo dobrze, niech tak pozostanie. Danielowi się nie udało, no bo Daniel mówił o awarii, o usterce samochodu. Widocznie naszemu kierowcy się to nie spodobało, ale teraz twoja kolej, żeby przekonać naszego kierowcę, żeby to ciebie zabrał na pokład. Czy jesteś gotowy?
0: Jestem.
1: No dobrze, no to zdaje się, że auto chyba odpala, tak, tak, tak, i rusza powoli w twoją stronę, więc proszę bardzo.
0: Halo, halo, dzień dobry, witam. Jest mi potrzebna mała pomoc tutaj. Mój samochód odmówił posłuszeństwa. Czysty ludzki błąd, zapomniałem go naładować, bo to był elektryczek, ale w tym momencie bateryjka się wyczerpała. Zmierzam na festiwal Dawid w Kielcach i tak przypadkiem mam jeden wolny bilet. Może by zechciał mnie pan podwieźć i przy okazji moglibyśmy sobie pooglądać niezłe furki. No i nie tylko furki, bo hostessy również się dosyć fajnie tutaj prezentują, ale generalnie potrzebna mi podwódzka.
1: No i co on na to? Co on na to? Co on na taką argumentację? On jest, zdaje się, że fanem muzyki, więc kiedy wspomniałeś o festiwalu, no to chyba go to ujęło, bo widziałem uśmiech na twarzy naszego kierowcy.
0: A to festiwal jeszcze nie dość, że muzyka, to jeszcze motoryzacja, więc no właśnie. Wszystko jak najbardziej w temacie.
1: Macieju, zostań na linii, dostaniesz od nas nagrody, no i mam nadzieję, że wygodnie ci w naszym autostopie.
0: No, bardzo fajnie i przytulnie.
1: No dobrze, to za chwilę się jeszcze uda nam na pewno porozmawiać już poza anteną. 17:16 minut do godziny 12:00. Moi drodzy, jutro kolejna szansa, żeby zgarnąć nagrody, no i przejechać się naszym autostopem.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: Za 10 minut będzie 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja jest dość dynamiczna i sporo utrudnień na trasach. Zacznijmy od może dróg krajowych. Tym razem w Łódzkiem droga krajowa nr 92 na trasie Kutno-Łowicz nadal częściowo zablokowana w pobliżu Zosinowa. Tu przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Kierowcy jadą naprzemiennie. I jeśli chodzi o drogę krajową nr 22 w Zachodniopomorskiem, no to tu bez zmian na trasie Człopa-Wałcz w pobliżu miejscowości Miłogoszcz. Tu ze względu na awarię ciężarówki mamy informację o zablokowanym jednym pasie w kierunku Wałcza, ale tutaj do tego zdarzenia doszło o 7.30, więc już sprawdzam, czy rzeczywiście ta trasa jeszcze jest częściowo zablokowana. No i nie wygląda na to, więc prawdopodobnie służbom udało się już usunąć skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały. W każdym razie na wysokości miejscowości Miłogoszcz tutaj nie widać już absolutnie żadnych spowolnień. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to zostańmy w Zachodniopomorskiem, bo mamy też utrudnienia na S3 i tutaj zdecydowanie widać spowolnienie, a to wszystko po zdarzeniu na odcinku między węzłami Goleniów Południe Kliniska Wielkie w pobliżu miejscowości Rurka. Tu zdarzyły się cztery samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i na 78

0: 8 kilometrze mamy zamknięty jeden pas w kierunku Szczecina. Niestety korek jest pokaźny i ma prawie 9 kilometrów, więc tutaj zdecydowanie na wysokości Goleniowa trzeba zjeżdżać właśnie z S3 i jechać drogą wojewódzką 111, a następnie trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekamy także na meldunki od Was w naszej aplikacji. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to zachęcamy tekstowo albo głosowo. My te informacje przekażemy dalej.

0: Na zegarze punktualnie o teraz 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I sprawdzamy pogodę, jest południe. Dzisiejsza prognoza coraz wyraźniej pokazuje, że to będzie deszczowy dzień w wielu miejscach. W kilku regionach mamy sporo chmur, miejscami pada przelotny deszcz, a na zachodzie i nad morze możliwe są również lokalne burze. Na wschodzie i północnym wschodzie początek dnia był spokojniejszy, ale i tam pogoda będzie się zmieniać. Temperatury pozostaną umiarkowane od 19 do 23 stopni, na południu około 25. Dla kierowców ważniejsze od temperatury będą dzisiaj jednak deszcz i wiatr. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę, a podczas ewentualnych burz również możliwe są silniejsze podmuchy. Jeżeli macie dzisiaj przed sobą dłuższą trasę, szczególnie w kierunku zachodnim albo nad Bałtyk, warto pamiętać o możliwości nagłego pogorszenia warunków. Przy przelotnym, intensywniejszym deszczu widoczność może być gorsza, a mokra nawierzchnia oznacza również dłuższą drogę hamowania. Dlatego dzisiaj zdecydowanie lepiej zostawić sobie trochę większy margines bezpieczeństwa. I coraz ważniejsze staje się to, co wydarzy się wieczorem i w nocy. Opady nie znikną wraz z zachodem słońca. W nocy nadal możliwe będą przelotne deszcze, a lokalnie również burze. Szczególnie na południu i w centrum opady mogą być chwilami intensywne. Miejscami może spaść od 15 do 20 mm deszczu. Temperatura w nocy spadnie do około 10 stopni na Pomorzu, około 15 w centrum i nawet 18 stopni lokalnie na Podkarpaciu. Nad morzem nadal może mocniej wiać, w górach wiatr będzie silniejszy. Jeśli planujecie dzisiaj nocną trasę, szczególnie przez południe kraju, warto mieć świadomość, że spokojna pogoda w ciągu dnia nie oznacza spokojnego wieczoru.

0: Ciekaw jestem, jakie nowe miejsca odkryliście w te wakacje i czy się nimi podzielicie, tymi swoimi odkryciami. Szykuje się nowy szlak kulinarny w naszym kraju. O nim sobie powiemy w tej godzinie, ale najpierw sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach niestety sporo utrudnień. Zacznijmy od tego najpoważniejszego i najdłuższego korka, czyli 9 km. To jest S3, odcinek między węzłami Goleniów Południe i Kliniska Wielkie. W pobliżu rurki zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została ranna i jest zwężenie w kierunku Szczecina na 78 km. Tutaj koniecznie trzeba zjechać na węźle Goleniów i pojechać drogą wojewódzką 111, a następnie trasami lokalnymi. W ten sposób jest szansa, żeby ten korek ominąć. Sprawdzamy też S7. Tutaj nie wydłuża się ten korek na szczęście. Na trasie na wysokości Łącznej to jest w województwie świętokrzyskim odcinek między Suchedniowym i Kielcami przy węźle Zalezianka. Zderzyły się, samochód osobowy wjechał tam w barierę i mamy informację o tym, że całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy na 13 kilometrze. Korek ma 3,5 kilometra i tak jak mówiłam, nie zwiększa się. Być może to oznacza, że tutaj już odblokowano przejazd. Jeśli nie, no to trzeba zjeżdżać z ekspresowej S7 na drogę wojewódzką 750 na węźle Barcza. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, cały czas informacja z S61 między

0: Ełkiem a Suwałkami między węzłami Kalinoworaczki w pobliżu Skomętna Wielkiego po awarii ciężarówki zwężenie w kierunku granicy państwa na 147 kilometrze. No i oczywiście także sprawdzamy korki. Południowa obwodnica Krakowa. Wczoraj fatalna sytuacja na tej trasie była. Teraz dziś nie jest jakaś najłatwiejsza, ale są spowolnienia, ale to już nie taki korek, jaki był wczoraj. Od węzła jadąc w kierunku Katowic najpierw. Tutaj Chrosna Balice. Tu jest spowolnienie wywołane remontem. Także korkuje się dojazd do węzła Balice i później jest takie długie spowolnienie od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe. To wszystko jezdnie w kierunku Katowic. Natomiast jeśli chodzi o jezdnie w kierunku Rzeszowa i Tarnowa, to mamy tutaj spowolnienie na korek właściwie na dojeździe do węzła Balice, ale poza tym tutaj ten odcinek miejski A4 na południowej obwodnicy Krakowa wygląda dość dobrze. Korkuje się dojazd do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny. To jest droga krajowa numer 44 i wjazd do Krakowa od strony Zakopanego, Gaj Libertów, tu jest korek, a w przeciwną stronę, czyli jadąc, zjeżdżając węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego, spowolnienie jest do Libertowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 12, a jedynka korek przed zjazdem na Piotrków w kierunku Gdańska, pisze nasz słuchacz, który jest w tamtym rejonie. Moi drodzy, wakacje jeszcze cały czas trwają. Wasze miejsca, wasze odkrycia, jeśli chodzi o zwiedzanie naszego kraju, a może także odkrycia kulinarne, bo o nich sobie powiemy. Może nie będzie to odkrycie, ale poszukiwanie czegoś, co jest rzeczywiście autentyczne.

0: Kiedy jesteśmy w drodze, zbliża się pora obiadowa, warto wrzucić coś na ruszt. Coraz częściej zwracamy uwagę na jakość jedzenia, no a z tym bywa różnie, jeśli chodzi o niektóre przysmaki, na przykład regionalne. Oscypek, no to wiadomo, że jest produktem sezonowym, nie zawsze dostępny oryginalnie, ale jakoś tak się dzieje, że to, co nazywamy oscypkami, jest dostępne na przykład w niektórych sklepach przez cały rok. A jak znaleźć oryginalny produkt? Elektroniczny szlak oscypkowy ma pomóc w znalezieniu prawdziwych oscypków. Na internetowej stronie można znaleźć miejsca, w których powstaje tradycyjny ser. Serwis jest cały czas rozbudowywany i docelowo ma objąć wszystkie certyfikowane placówki na południu naszego kraju. O tym mówi autorka projektu Agnieszka Epler.
1: Każda placówka będzie miała namiar swój GPS-owy. Każda placówka będzie miała swoją historię, bo chcemy zrobić nie tylko baców, którzy są, ale chcemy też wspomnieć o bacach, których nie ma. Pokazać ludziom, gdzie w Tatrach były bacówki. Jak słyszysz historię, że ktoś miał kolibę w Dolince za Mnichem, to teraz ludziom by się włos zjeżył. A tam kiedyś były owce. Owce chodziły nad Morskim Okiem, owce chodziły pod Kominiarskimi Wierchami.
0: No właśnie, oscypek z ser z mleka owczego. Wiadomo, że nie zawsze te produkty są dostępne dla turystów, a tak się dzieje, że handel na przykład w Zakopanem trwa przez cały rok. Na południu kraju działa obecnie około 30 certyfikowanych bacówek. Na szlaku oscypkowym można spróbować 6 tradycyjnych produktów. Oscypka, bundzu, gołki, redykołki i bryny, a także rzędcy serwatki powstającej przy produkcji sera. Certyfikat potwierdza, że oscypek powstaje zgodnie z określoną specyfikacją i może być sprzedawany pod chronioną nazwą. No właśnie, ciekaw jestem, jakie są wasze odkrycia kulinarne, jeśli chodzi o te wakacje, co byście polecili, no i w której części naszego kraju. Czekam na wiadomości albo głosowo, albo tekstowo w naszej aplikacji.

0: Za pół godziny będzie 13. Ewa Mierzejewska na miejscu. Złapała się trochę za głowę, bo zdaje się,
1: przybyło,
0: że
1: przybyło. Właśnie utrudnień i to dość sporo, muszę powiedzieć, ale jest też jedna dobra informacja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy jednak od tych złych, bo jest ich więcej. Tutaj nasz słuchacz informował o korku na A1 w województwie łódzkim i znamy przyczyny tego korka. To jest odcinek między węzłami Kamieński, Piotrków, Trybunalski Południe w miejscowości Kargale Las. Zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i niestety całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska na 352 kilometrze, a więc z A1 zapewne trzeba zjeżdżać węzłem Kamieńsk albo nawet wcześniejszym, bo tutaj utworzył się już korek. Aktualizacja informacji z S3 niestety dotyczy większej liczby rannych. Przypomnijmy, tutaj zderzyły się cztery samochody osobowe między węzłami Goleniów Południe, Kliniska Wielkie w pobliżu Rurki. Mieliśmy informację o jednej osobie rannej. Teraz wiemy, że ranne zostały dwie. Tutaj cały czas sytuacja jest bez zmian, a więc jest zwężenie w kierunku Szczecina na 78 kilometrze i niestety bardzo długi korek, ponad 9-kilometrowy. W związku z tym trzeba zjechać na wysokości Goleniowa i pojechać następnie drogą wojewódzką 111. Droga krajowa numer 78. Tutaj też nowe problemy z przejazdem. Trasa Jędrzejów-Chmielnik, czyli województwo świętokrzyskie i miejscowość Jasionna. Tu zepsuła się ciężarówka. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 204 kilometrze. Ta jedyna dobra informacja, którą mam, to jest S61. Trasa Kalinowo-Raczki w Skomentnie Wielkim. Już przejezdna. Tam wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy i było zwężenie w kierunku granicy państwa. A4 znów pojawiła się na naszej liście utrudnień i znów ten sam odcinek, czyli między węzłami Ruda Śląska i Chorzów. Zderzyły się dwa samochody osobowe i znów zablokowany jest lewy i środkowy pas w kierunku Katowic. Tutaj też znów utworzył się dość duży korek. I jeszcze droga krajowa numer 81, odcinek Żory-Mikołów, a więc też województwo śląskie, Orzesze. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Żor i zablokowany jest także jeden pas w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 do 13.

0: W wakacje często pojawiają się przypomnienia o tym, żeby oddawać krew. Potrzeby są spore. Szczegóły na stronach Narodowego Centrum Krwiodawstwa. W najbliższy piątek, to jest 21 dzień sierpnia, przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie przy Alei Niepodległości 77 na 85, będzie stał krwiobus. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który uległ wypadkowi, a także innym chorym, mówi Wojciech Próba. Pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
1: Akcja jest organizowana teraz w piątek, gdyż parę dni temu nasz kolega uległ wypadkowi. No i potrzebna jest krew. My jako tutaj pracownicy zorganizowaliśmy się i chcemy pomóc temu koledze. Oczywiście krew nie tylko trafi do niego, ale również do innych potrzebujących.
0: To w najbliższy piątek będzie okazja, żeby oddać krew, a kto może zostać dawcą, to musi być odpowiedni wiek od 18 do 65 roku życia. Jeśli chodzi o przygotowanie, to rano zjadamy lekkie śniadanie i zabieramy ze sobą dowód osobisty. Warto też się odpowiednio nawodnić. No i można przyjechać w piątek przed główną siedzibę Polskiego Radia w Warszawie, tutaj na Mokotowie, Aleja Niepodległości 77 na 85, żeby oddać krew. Zresztą jeszcze będziemy o tym przypominać.

0: Zerkam do naszej aplikacji, a tam wiadomość dotycząca tego, co na drogach. A2 na wysokości MOPA w Brwinowie w stronę Warszawy. Roboty drogowe i korek coraz dłuższy. To informacja od Torgala. Bardzo dziękujemy. Przekazujemy innym kierowcom. Za kilka minut u nas także cały komplet informacji drogowych.
1: You've all been waiting to see. Put your hands together. Liverpool stop performing.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. No i tak patrzysz na tę mapę pogodową i co widzisz?
1: Proszę drogową, pani. Ja na drogową raczej.
0: Tak, ale czy jest dużo tych utrudnień? Ja to
1: dużo.
0: Pytam.
1: Dużo? Dużo, niestety dużo i tutaj sytuacja się pogorszyła na A1.
0: No dobrze, to żeby pomieścić wszystkie informacje, to od razu sprawdzamy. Proszę bardzo, sygnał.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety chyba wszystkie utrudnienia w jednym serwisie się nie zmieszczą, co tylko świadczy o tym, że jest ich naprawdę sporo. Zacznijmy od A2. Tutaj nasi słuchacze mówią, że jest korek na wysokości Brwinowa i rzeczywiście tak jest. Tutaj prowadzone są prace, on się wydłuża i w tej chwili ma już ponad 5,5 kilometra, a właściwie nawet jeszcze się wydłużył, 6,5 już w tej chwili. I tutaj to chodzi o odcinek między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki, ale wcześniej był w kierunku Łodzi, a teraz jest w kierunku Warszawy. I tu prowadzone są prace drogowe. Jeśli chodzi o A1, to mówiłam o tym, że na odcinku między węzłami Kamieński, Piotrków, Trybunalski Południe w miejscowości Kargalas zderzyły się dwie ciężarówki i mieliśmy informację o blokadzie jezdni w kierunku Gdańska, która jest i niestety taka sytuacja na 352 kilometrze może utrzymać się nawet do godziny 17, ale dostaliśmy teraz aktualizację, że zablokowany jest także lewy pas w kierunku Katowic, więc tutaj niestety bardzo trudna sytuacja na A1 w tym miejscu. Korek też już jest spory, bo w tej chwili jest od tej miejscowości właśnie Kargalas, gdzie doszło do tego zdarzenia, do miejscowości Siomki. To oznacza, że to jest 5 kilometrów i tutaj trzeba absolutnie zjeżdżać węzłem Kamieńsk z A1 i jechać drogą krajową numer 91 przez Piotrków i tym sposobem ominiemy ten korek i ten przede wszystkim zamknięty fragment. Teraz jeszcze S7, tutaj też nowe problemy z przejazdem między węzłami Gdynia, Kwarzno, Gdynia, Wielki Kack. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Jedna osoba została ranna, mamy zwężenie w kierunku Łodzi. I mamy też 78, częściowo zablokowaną Świętokrzyskiem na trasie Jędrzejów-Chmielnik w pobliżu Jasionyny. Tu po awarii ciężarówki obowiązuje ruch naprzemienny na 204 kilometrze, co przypomina mi także o tym, że na S7 w Świętokrzyskiem także mamy utrudnienie na wysokości łącznej, czyli między Suchedniowym a Kielcami na jezdni w kierunku Warszawy przy węźle Zalezianka. Tam samochód osobowy uderzył w barierę, 13 kilometr. Wciąż jest informacja o całkowitej blokadzie jezdni w kierunku Warszawy, ale wygląda na to, że tutaj już jest częściowo opuszczony ruch, bo korek się rozluźnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach.

0: Licz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.

0: Czy ten śmiech jest autentyczny?
1: Tak, bardzo.
0: Tak? Mhm. Twoim zdaniem tak.
1: Moim zdaniem tak, bo jak tę piosenkę nagrywano, to nie było sztucznych.
0: A, no dobrze. Ale też na pewno zaraźliwy, bo widziałem, że już byłeś blisko.
1: No tak.
0: No właśnie. Robert za moment, a w zasadzie już teraz w naszym studiu, więc wskakujemy na wysokie obroty. Tak? Będzie coś...
1: Po niemiecku?
0: Po niemiecku po 13.
1: No, niemiecka motoryzacja będzie też, ale nie powiem nic więcej.
0: Żeby tylko nie Ein, zwei Polizei.
1: Nie, Volkswagen 2 Zylinder.
0: No dobrze. Piotr Firan, do usłyszenia.
1: Piotr Firan.

0: No może nie hardkorowo, ale dziś może popadać, jeżeli chodzi o deszcz, ale łagodnie uśmiechnięci możemy być w wielu rejonach, bo mamy odsapnięcie od tych upałów, taki, nie powiem delikatny chłodek, ale ładna, fajna temperatura, zwłaszcza na południu Polski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej na północy, 16,3 stopnia Celsjusza w Elblągu i w Koszalinie. W tym momencie to dwa najchłodniejsze miasta w Polsce według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centralnej Polsce od 20,5 w Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy do 21,5 w Warszawie pokazują termometry, a najcieplej na południu i na południowym zachodzie. W Tarnowie 22,6 i taka sama temperatura w Legnicy 22,6 stopnia Celsjusza. Do 23 zapowiadają na dzień dzisiejszy synoptycy. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. Na wschodzie i na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia. No i przelotne opady deszczu zdarzają się. Na zachodzie i na wybrzeżu niewykluczone również burze. Natomiast wiatr mamy słaby bądź umiarkowany. W czasie burz porywisty, a wieje nam z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Tak łagodnie dziś zaczniemy. Black Velvet, Alana Miles na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Robert Kilan.

0: Już 9 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, a w wysokich obrotach jak zwykle staramy się rozruszać szare komórki, bo szare komórki, twierdzę niezmiennie od długiego czasu, przydają się w czasie jazdy samochodem. Postanowiłem dzisiaj zagrać w taką grę pod tytułem Szukamy zaginionego słowa. O! Tak to nazwijmy w takim razie.
1: Okay. Szukamy, coś nowego.
0: Tak, szukamy zaginionego słowa. Uwaga, uwaga, za chwileczkę fragment muzyczny. Jak nie lubicie głośno, to zróbcie ciszej. Jak lubicie głośno, to zróbcie jeszcze głośniej, bo będzie głośna muzyka.
1: Czy zależy, co będzie leciało?
0: No, będzie leciał Kazik na żywo. Uwaga, uwaga, no, szukamy zaginionego słowa.
2: Przepraszam, czy mogę sobie zrobić...
0: No właśnie, przepraszam, mogę sobie zrobić z panem, ja i koleżanka, niedźwiedź zakopane. O jakie słowo zaginione chodzi? Jeżeli wiecie, odgadliście to słowo, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Myślę, że to prosta, taka łatwa zagadka, wręcz powiedziałbym. No ale mogę się mylić. Wakacyjna, tak, dokładnie. Chociaż bardziej feryjna, bo tam niedźwiedź zakopane to...
1: Ale właśnie też? Chyba też on też? Latem chodzi też. Mhm. No dobrze. Tylko jest mu wtedy bardzo gorąco.
0: Gorąco. Mhm. Nie chodzi o słowo gorąco, nie chodzi o słowo lato. O jakie słowo chodzi? Zapraszam do aplikacji, a Ewa zaprasza na wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety nie są one najlepsze, bo mamy bardzo dużo utrudnień. Zacznijmy od poprawy sytuacji na S7. Tutaj na trasie Suchedniów-Kielce już także służby potwierdzają, że przy węźle Zalezianka jest już tylko zwężenie w kierunku Warszawy. Ja podejrzewałam, że tak jest, bo tutaj korek się zmniejszał, ale mamy też aktualizację. Wcześniej mieliśmy informację o tym, że samochód osobowy uderzył w bariery. Teraz już wiemy, że był to bus i że jedna osoba została poszkodowana. No ale właśnie tutaj ta dobra informacja jest taka, że już idzie ku lepszemu i trasa jest powoli sprzątana. Nie ma już całkowitej blokady, jest częściowa. Jeśli chodzi o S3, tutaj bez zmian między węzłami Goleniów Południe Kliniska Wielkie w pobliżu rurki. Tu zderzyły się 4 samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 78 kilometrze. Tutaj niestety ranne zostały 2 osoby, no i jest korek, więc jeśli nie chcecie stać w tym korku, ja już patrzę, czy może on się jakoś troszkę się zmniejszył chyba, ale, ale niestety cały czas jest i tutaj ten korek jest od Goleniowa do miejscowości Różyca i

0: Cały czas jest pokaźny, prawie 9 kilometrów, więc tutaj warto zjechać węzłem Goleniów i pojechać najpierw drogą wojewódzką 111, a następnie trasami lokalnymi i ominąć właśnie ten korek, no bo tutaj nic przyjemnego. 9 kilometrów to jednak spory czas, który trzeba byłoby dodatkowo doliczyć do podróży. Zostajemy na północy, ale tym razem będzie to województwo pomorskie. S7 odcinek między węzłami Gdynia, Chwarzno, Gdynia, Wielki Kack. Wciąż informacja o blokadzie jednego pasa w kierunku Łodzi po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym na 5 kilometrze. I teraz jeszcze ta najpoważniejsza sytuacja to jest A1, odcinek między węzłami Kamieńsk, Piotrków, Trybunalski Południe w miejscowości Kargaslas. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych mamy nie tylko zablokowaną całkowicie jezdnię w kierunku Gdańska, ale jest też zwężenie w kierunku Katowic. No i tutaj na jezdni w kierunku Gdańska trzeba objeżdżać, zjeżdżając węzłem Kamieńsk z autostrady i jadąc starą jedynką, czyli drogą krajową numer 91. No tu niestety utrudnienia według służb mogą potrwać nawet do godziny 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to poszukiwanie brakującego słowa. O jakie słowo chodzi, jakiego słowa w tej piosence brakuje?
3: Przepraszam, czy mogę sobie zrobić z panem? Ja i koleżanka, niedźwiedź zakopany.
2: Przepraszam, mogę sobie zrobić z panem, ja i koleżanka, niedźwiedź zakopane, wakacyjna zagadka, jak powiedziała Ewa. Zdecydowanie wakacyjna, możecie próbować odpowiedzieć na pytanie, o jakie słowo chodzi. Możecie nagrać wiadomość, jak wam wygodniej. Jedziemy dalej.

0: 21 minut po godzinie 13. O jakie słowo chodziło? Poszukiwanie zaginionego słowa świetnie nam poszło. Właściwie wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. O co chodzi? Cześć Robercie, Jarek z Krakowa pisze. Chodzi o słowo zdjęcie. Zdjęcie. Tutaj z wykrzyknikiem nawet napisał Sława. Z Magdalena ze Skody też twierdzi, że chodzi o słowo zdjęcie i nie tylko ona. Rafi, Kromek z Ducato, Furia pozdrawia. Agata z Forda z uśmiechem. Andrzej Zajonik 5, Marcin z Kwidzyna, Oliwka Śliwka z Sorrento, Tomek z Cytryny, Arturek 79, Paweł z Kij. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o zdjęcie i to jest bardzo dobra odpowiedź. I tutaj takie zdziwienie mnie, muszę powiedzieć, wzięło, bo jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to dużo, bardzo dużo prawidłowych odpowiedzi, a jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, to jedna prawidłowa odpowiedź. Posłuchajmy, kto był najszybszy.
1: Odpowiedź brzmi zdjęcie. Przepraszam, czy mogę sobie zrobić zdjęcie z panem? To mówiłem ja, Grzechu ze Sprintera.
0: Grzechu ze Sprintera, jedyna dobra odpowiedź, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Grzechu, możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz.

0: w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Nagraj swoje pozdrowienia albo napisz swoje pozdrowienia. Dołączymy do twoich pozdrowień piosenkę oczywiście. A Monika z Mandarynki była najszybsza spośród tych, którzy napisali. Czyli Monika i Grzechu, czekam na pozdrowienia dla waszych najbliższych. Dołączymy piosenkę dla wszystkich innych. Brawa, brawa, brawa. Chodziło oczywiście o słowo zdjęcie, a to dowód na to.
1: Przepraszam, czy mogę sobie zrobić zdjęcie z panem? Ja i koleżanka, niedźwiedź zakopany.
0: No właśnie, chodziło o słowo zdjęcie, 22 minuty po godzinie 13, jedziemy, poszukiwanie zaginionego słowa wyjątkowo szybko nam poszło, za chwileczkę kolejna zgadywanka, teraz chyba będzie trochę trudniej, będzie zagadka detektywistyczna. Yeah.

0: Pop Passenger po polsku, między innymi Big Cyc z Jarkiem Janiszewskim, opasa z Rzeże.
1: Trudne słowo.
0: Trudne słowo, trudna odmiana. W każdym razie Kult też z Kazikiem śpiewał tę piosenkę w swojej wersji. A teraz powiedziałem, że zagadka detektywistyczna, więc posłuchajcie, co się zdarzyło i jestem ciekaw, czy odnajdziemy to, o co chodzi.
2: Moja żona zawsze miała skłonności romantyczne. Oszalała na punkcie tego człowieka. Zabrała go na wakacje do jakiegoś afrykańskiego kraju. W hotelu ktoś włamał się do ich pokoju i ukradł im wszystkie rzeczy. Oprócz szczoteczek do zębów i...
0: No właśnie. Oprócz ukradli im wszystkie rzeczy, oprócz szczoteczek do zębów i czego jeszcze nie zabrali? Czego nie zabrali złodzieje? Zagadka detektywistyczna w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Możecie odpowiadać, jeżeli pamiętacie. Drodzy detektywi, do boju. Ty, Ewa, jesteś detektywką?
1: Tak.
0: I wiesz...
1: Tak.
0: Wiesz, proszę.
1: Ale teraz jeszcze pytanie dodatkowe. Używałbyś tych szczoteczek?
0: Nie, ale to nie jest. To nie jest przedmiot zagadnienia.
1: To tylko moja taka refleksja.
0: Czego jeszcze nie ukradziono z tego pokoju hotelowego? Tak brzmi pytanie. Nie zgłębiajmy się w dalsze rzeczy. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od dobrych informacji z S3. Odcinek między węzłami Goleniów Południe i Kliniska Wielkie w pobliżu rurki został odblokowany. Tam wcześniej było zwężenie w kierunku Szczecina. Po zderzeniu 4 samochodów osobowych, wskutek którego 2 osoby zostały ranne i doszło do tego zdarzenia na 78 kilometrze. No i teraz sprawdzam, bo tam utworzył się ponad 9-kilometrowy korek. On się skraca i rozluźnia, co oznacza, że idzie ku lepszemu. W tej chwili ma 7. Cały czas oczywiście można omijać miejsce tego zdarzenia, zderzając węzłem Goleniów, a potem jadąc drogą wojewódzką 111 albo 113 i później trasami lokalnymi, no bo on rzeczywiście się skraca, sytuacja wygląda coraz lepiej, no ale jednak cały czas na odcinku 7 km ten korek jest. I patrzyłam przed chwilą w województwie łódzkim na 92 na trasie Kutno-Łowicz w pobliżu Zosinowa, bo tutaj niestety od 7.30 po zderzeniu 2 samochodów osobowych mamy informacje o ruchu naprzemiennym i cały czas tutaj jest spowolnienie, co oznacza, że wciąż nie sprzątnięto po tym wypadku. Jedna osoba została tu ranna na 379 kilometrze. W każdym razie jest tu nadal zwężenie. No i mamy też dość trudną sytuację na A2 przy wjeździe do Warszawy od strony no chociażby węzła Wiskitki. Tutaj remontowana jest droga na zmianę, bo do południa były utrudnienia na jezdni w kierunku Strykowa, a teraz mamy zdecydowanie gorszą sytuację na jezdni w kierunku Warszawy. Spowolnienie jest od Pruszkowa aż za Brwinów. Właściwie to nawet nie jest spowolnienie, a bardzo sztywny korek i ten korek ciągnie się już na odcinku 7,5 km i on niestety się wydłuża. Tutaj można pojechać drogą krajową nr 92. Zjeżdżamy z węzłem Wiskitki.

0: I jedziemy najpierw 50, potem przez Sochacza w 92. No i oczywiście no to jest droga krajowa, więc ma na pewno mniejszą przepustowość, ale jedzie się nią bez żadnych spowolnień właściwie do samej Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz sytuacja z hotelu w kraju afrykańskim. Czego nie zabrali złodzieje?
3: Moja żona zawsze miała skłonności romantyczne. Oszalała na punkcie tego człowieka. Zabrała go na wakacje do jakiegoś afrykańskiego kraju. W hotelu ktoś włamał się do ich pokoju i ukradł im wszystkie rzeczy. Oprócz szczoteczek do zębów i...
2: No właśnie, czego nie zabrali jeszcze złodzieje? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

Jeszcze 21 minut i będzie godzina 14. Czas na pierwszy koncert życzeń dzisiejszego popołudnia w Wysokich Obrotach. Krótkie życzenia od Grzecha. Grzechu pisze pozdrowienia dla ekipy Princeton. No to pozdrawiamy całą ekipę, a Monika z Mandarynki cieszy się z miłego wyróżnienia. Pozdrawia męża, córeczkę, państwa redaktorów oraz słuchaczy, szczególnie tych, którzy tak jak ja, pisze Monika, czekają na urlop. O, to mnie też Monika pozdrawia, skoro wszystkich czekających na urlop. Dla pozdrowionych jedziemy z piosenką.

0: No to jak to jest z naszymi poszukiwaniami z zagadki detektywistycznej w wysokich obrotach PRK w Polskim Radiu Kierowców? Piotr Sorento twierdzi, że chodzi o majtki, że szczoteczki do zębów i majtki zostały nietknięte. Nie, Piotrze, nie chodzi o bieliznę. Nie chodzi o bieliznę. O co chodzi? Halo, halo.
1: Szczoteczek do zębów i kamery.
0: Kamery?
1: Dlaczego to się później okazało?
0: Kamery. No, nie mogę uznać odpowiedzi. Kamera. To nie chodziło o kamerę, ani o majtki. O co chodzi? Jeszcze raz posłuchajcie tej sytuacji, która budzi nasze zainteresowanie i szukamy tej nieukradzionej rzeczy.
2: Moja żona zawsze miała skłonności romantyczne. Oszalała na punkcie tego człowieka. Zabrała go na wakacje do jakiegoś afrykańskiego kraju. W hotelu ktoś włamał się do ich pokoju i ukradł im wszystkie rzeczy. Oprócz szczoteczek do zębów i...
0: No właśnie, szczoteczek do zębów i czego nie zabrali złodzieje, tego szukamy, tego czego nie zabrali oczywiście. Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam ja.

0: Za 10 minut będzie godzina 14. Ewa Mierzejewska w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców z najnowszymi informacjami drogowymi dla Was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I te najnowsze informacje są takie, że zakończyły się utrudnienia na S7 między węzłami Gdynia, Chwarzno, Gdynia, Wielki Kack. Tu przypomnijmy, zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna i zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi. I stąd dobre informacje o odblokowaniu przejazdu. Sprawdźmy przy okazji, jak jeździ się właśnie na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta. Mieliśmy właśnie tutaj korek i w związku z tym zdarzeniem drogowym, on niestety jeszcze jest. Nie rozładował się, w tej chwili jest od węzła Gdynia Chwarzno aż praktycznie do węzła Gdynia Wielki Kack, więc właściwie między tymi oboma węzłami na odcinku, między którymi doszło do tego zdarzenia, 5 km korka. Więc tutaj dobra informacja o odblokowaniu trasy, korek niestety na razie jest. W przeciwną stronę, czyli jadąc od Gdańska w kierunku Gdyni, jest spowolnienie na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia. Poza tym jeździ się na razie całkiem dobrze właśnie i na S6, i na S7. 89 już się troszeczkę przyblokowała po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą na jezdni zarówno i w kierunku S8, jak i przed wjazdem do tego tunelu. Tutaj są zresztą prowadzone na wysokości Olszynki Gdańskiej prace drogowe w ostatnich dniach. Z tego powodu tutaj korkuje się. No i mamy też spowolnienie między Juszkowem a Rusocinem na jezdni w kierunku południowym, czyli A1, a później Łodzi. Tutaj to nie korek, tylko widać, że samochody jadą wolniej niż zwykle i w przeciwną stronę, czyli przy bramkach w Rusocinie, przy wjeździe jakby do Trójmiasta, tutaj też, ale naprawdę niewielki korek. No i tutaj cały czas również są roboty drogowe między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Jest spowolnienie na jezdni w kierunku Gdańska. Wszystko oczywiście przez to, że fragment ten jest remontowany i tutaj jest do dyspozycji kierowców tylko jeden pas w kierunku Gdańska. I jeszcze dobre informacje z drogi krajowej nr 92. W końcu odblokowano ją na trasie Kutno-Łowicz. Tutaj

0: i po zderzeniu dwóch samochodów osobowych był ruch na przemian jednym pasem na 379 km i od 8 ten ruch na przemienny obowiązywał. Teraz w końcu dobra informacja, że trasa jest odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
4: Korek po wypadku na czwórce pod Wrocławiem, pisze Grzesiek z Mustanga. Będzie Saigon, twierdzi nasz słuchacz.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Do zagadki detektywistycznej oczywiście jeszcze wrócimy po godzinie 14. Tymczasem minęła właśnie 14. Najchłodniej w Lęborku. Niecałe 16 stopni pokazują o 14 tam termometry, 15,8 dokładnie, a najcieplej w Opolu. Stolica polskiej piosenki, najcieplejszym miastem w tym momencie 24,3, czyli cieplej niż zapowiadali jeszcze godzinę temu synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Na szczęście na wschodzie i na północnym wschodzie nawet rozpogodzenia. Chociaż z drugiej strony przelotne opady deszczu, a na zachodzie i w wybrzeżu lokalnie niewykluczone również burze, tak twierdzą synoptycy. Zmienili trochę zdanie, jeżeli chodzi o temperaturę, specjaliści od pogody, bo już twierdzą, że na południu miejscami możemy nawet dziś zobaczyć 25 stopni Celsjusza. Na południu, czyli w Opolu, już o tej porze, o 14, 24,3, czyli te 25 mogą rzeczywiście się przytrafić. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany. W czasie burzy będzie porywisty i wieje z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 14. Jedziemy na wysokich obrotach. Znowu kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: Ojena na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i właśnie ona wkroczyła do studia Polskiego Radia Kierowców, Ewa Mierzejewska, żeby was poinformować o tym, co się dzieje na polskich drogach. A do tej zagadki detektywistycznej wracamy za chwileczkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy niestety od nowego utrudnienia. To jest województwo łódzkie i tym razem S8, odcinek między węzłami Sierac Południe, Sierac Wschód. Tu na 173 kilometrze zapalił się samochód osobowy. Nie mamy poszkodowanych, jest natomiast zwężenie w kierunku Warszawy. Zamknięty jest jeden pas. Tutaj służby szacują, że w ciągu pół godziny mniej więcej odblokują trasę. Powiedziałam, że znowu województwo łódzkie, bo cały czas niezmiennie zamknięta jest A1 między węzłami Kamiński i Piotrków Trybunalski Południe, na jezdni w kierunku Gdańska. Tu przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została poszkodowana i mamy zamkniętą jezdnię w kierunku Trójmiasta i zamkniętą częściowo jezdnię w kierunku Katowic. Tutaj zablokowany jest lewy pas. No i niestety ta sytuacja, czyli blokada całkowita jezdni w kierunku Gdańska, może utrzymać się nawet do godziny 17, więc trzeba tutaj objeżdżać węzłem Kamieńsk i później droga krajowa numer 91, czyli po prostu stara jedynka. No i sprawdzam, jak wygląda sytuacja na A2 pod Warszawą. Tutaj był duży korek ze względu na roboty drogowe prowadzone między Pruszkowem a Konotopą i tutaj niestety ta sytuacja utrzymuje się. Te prace się przeniosły, były prowadzone na jezdni w kierunku wcześniej Wiskitek, a teraz jest na jezdni w kierunku Warszawy, chociaż tutaj widzę, że chyba już drogowcy zakończyli te prace, bo zaczyna się tu sytuacja poprawiać. Tutaj to na wysokości Brwinowa były te prace. I jeszcze teraz S7, odcinek Suchedniów Kielce, węzeł Zalezianka w pobliżu Łącznej, przypomnijmy, bus wypadł z jezdni i mamy zwężenie w kierunku Warszawy, ale tutaj też to są informacje od służb, że to zwężenie nadal jest, natomiast tutaj już ładnie się rozkorkowało, więc wygląda na to, że służby usunęły skutki tego zdarzenia i odblokowały całkowicie przejazd w kierunku Warszawy, ale jeszcze o tym nie poinformowały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.
0: Wracamy i mamy oczywiście odpowiedzi od was. Jesteście bezbłędni, niemal bezbłędni. Oczywiście czego nie zabrali oprócz tych szczoteczek? Oczywiście aparatu fotograficznego. Tutaj uśmieszek Peter napisał. Nie będę mówił, co tam było na wywołanym filmie z aparatu. Peter, o to nikt nie pyta, naprawdę.
6: I oprócz aparatu chyba fotograficznego, z tego co pamiętam. Beata z Tesli Białej.
0: Beata z Tesli Białej, bardzo dobra pamięć. Oczywiście z perły białej. Prawdopodobnie.

0: Podobnie, prawda, Beato? Przecież chodzi o aparat fotograficzny, Wojciech pisze w aplikacji. Oczywiście, że tak. Grzegorz z Mustanga Emacha też wiedział. Sebo z Jumpera, Tomek Elektryk aparatu fotograficznego, tak napisał Damian i ma rację. Edyta z Kijanki wiedziała, Piotr wiedział, Rafał z Lastera, kto jeszcze?
1: Zostawili jeszcze aparat fotograficzny. Mm-hmm. Pozdrawiam Jacek ze Skody.
0: Pozdrawiam Jacku ze Skody.
2: Oprócz aparatu fotograficznego pozdrawiam Longer.
0: Longer, pozdrawiam również, westchnął Longer i udzielił dobrej odpowiedzi. Gregor Zaszuski wiedział, instruktor Przemek, bardzo dobra odpowiedź. Karol z Vito, Adrian z Mastera, Mucha Łapy, czyli Mucha z Łap też wiedziała, ta Mucha. Albo ten Mucha, nie wiem, nie podpisał się. No w każdym razie bardzo dobra odpowiedź. Michał z Trasy, Tomasz, Jacek z Bielawy, kto jeszcze?
3: Hej, w kwestii zagadki, dobrze. Złodzieje nie zabrali aparatu fotograficznego. Pozdrawiam, Marek z Gdyni.
0: Pozdrawiam, Marku z Gdyni. Kto jeszcze?
4: Oczywiście nie zabrali aparatu fotograficznego, którym robili sobie zdjęcia ze szczoteczkami. Ale nie będę mówił, co z tymi szczoteczkami robili, bo na antenie nie wypada. Pozdrawiam, Zbyszek z Audi.
0: Bardzo miło z twojej strony, Zbyszku z Audi. Na antenie rzeczywiście nie wypada. Wiem, że wiecie, ale nie o to pytałem. Pytałem tylko i wyłącznie o aparat fotograficzny. Rozumiecie, że nie mogłem uznać odpowiedzi kamera, no bo w języku polskim kamera oznacza coś innego niż aparat fotograficzny. Darek ze Złotej wiedział, Adrian z Pickupa, Ania Starnowa, Edka Kretka wiedziała, Darek z Mazdy, kto jeszcze?
5: Hej, ja co Wrocław, oczywiście nie zabrali aparatu fotograficznego, pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam, Olgier ze Skody, Krzysztof z Wikusią też rozkminili zagadkę, WW wiedział, Sandra ze Skody, Michał z Beli, Krzysztof ze Sprintera, Robert z Piły, Hubert z I30, Jarosław, Kadaś, Pawełski, kto jeszcze?
6: Kradli im wszystko oprócz szczoteczek i aparatu fotograficznego. Pozdrawiam. Monika z Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Monika też wiedziała i odpowiedziała. No oczywiście Pawełski, Ebon, Aga i Damian, Andrzej, Maciek z Tisona, Włodzimierz, Irek, Arturek 79 też wiedział, że chodzi o aparat fotograficzny.
7: Cześć PRK. Cześć. Odpowiedź na pytanie to będzie, nie ukradli jeszcze aparatu fotograficznego.
0: Tak jest.
7: Pozdrawiam, Uciu, Guciu z Norwegii.
0: I z Norwegii też nadeszła, jak słyszeliście, dobra odpowiedź. W Norwegii też wiedzą, że chodziło o aparat fotograficzny. Kto był najszybszy?
8: Dzień dobry, dzień dobry. W sprawie konkursu oczywiście złodzieje nie zabrali aparatu fotograficznego. Mhm. Pozdrawiam, Krzysztof z Olsztyna z Audi.
0: Krzysztof z Olsztyna z Audi był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Przemo był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Więc Krzysztofie z Olsztyna z Audi i Przemo możecie pozdrawiać. Brawa i fanfary dla wszystkich innych, którzy wiedzieli. A Krzysztof z Olsztyna z Audi i Przemo, wykorzystajcie aplikację, możecie napisać te pozdrowienia albo nagrać pozdrowienia, dołączymy piosenkę do waszych pozdrowień dla tych, których pozdrawiacie oczywiście. Odpowiedź, dowód na to, że ten aparat fotograficzny to jest dobra odpowiedź.
9: W hotelu ktoś włamał się do ich pokoju i ukradł im wszystkie rzeczy. Oprócz szczoteczek do zębów i aparatu fotograficznego.
10: Aparatu nie zabrali?
9: No nie zabrali.
0: No nie zabrali. Mieli w tym cel, dla którego nie zabrali. Ale o tym, nie wiem, może po 23:00. Jedziemy na wysokich obrotach.

0: Dlaczego pytałem o ten aparat fotograficzny, a wcześniej o zdjęcie? Ano dlatego, że dziś Światowy Dzień Fotografii i przy okazji uważajcie na fotografię, żeby was nie fotografowali na drogach, bo potem to się kończy niezbyt tanio. Paweł Janicki, instruktor doskonalenia jazdy, jest z nami teraz w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, Pawle, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wiesz co, tak sobie pomyślałem, że te wakacje trochę obnażają nasze błędy, czyli błędy kierowców, że jednak trochę kuleje jazda po autostradach i po drogach szybkiego ruchu. Niektórzy wyjeżdżają rzadko na te drogi szybkiego ruchu i autostrady, rzadko jadą nad morze czy w góry i nie radzą sobie, prawdę mówiąc. Nie będę pytał, dlaczego tak się dzieje, no bo pewnie tutaj powiesz, że szkolenie nie obejmuje takiej jazdy po autostradzie i drogach szybkiego ruchu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby instruktor z kursantem parę razy wyjechał i nauczył go, prawda, jeździć.
1: Tak, tak. No, generalnie poruszyłeś bardzo, bardzo ważny temat, ale to chyba na dłuższą audycję. Rzeczywiście warto na tym podstawowym etapie swojej edukacji zadbać o to, czy instruktor powinien o to zadbać, żeby faktycznie pojechać na te drogi ekspresowe i szybkiego ruchu. No ale mówimy tutaj głównie o osobach, które gdzieś tam już jeżdżą i poruszają się. Mhm. Całe szczęście w Polsce no, ta infrastruktura drogowa jest coraz lepsza. Natomiast jest pewien paradoks. Paradoks właśnie, który też był wybrzmiał na początku twojej wypowiedzi, a mianowicie, że no, nie potrafimy poruszać się po tych drogach, które okazują się z punktu widzenia wizualnego choćby nawet najbardziej bezpieczne. Natomiast statystyki, które są ogólnie dostępne, pokazują jednoznacznie, że de facto na prostych odcinkach drogi, jak ekspresowych, autostradach, dochodzi do większej ilości wypadków i w tym przypadku wypadków również śmiertelnych niż na drogach krętych, gdzieś, gdzie ta infrastruktura jest bardziej wymagająca z punktu widzenia choćby nawet...
0: No dobrze, tak, to dlaczego w takim razie na tych szybkich, prostych fragmentach dróg bezpiecznych, jak powiedziałeś, wydawałoby się bezpiecznych, dochodzi do tych poważnych wypadków? Ja zauważyłem, że... Przepraszam, jeszcze dokończę swoją myśl, bo zapomnę. Ja zauważyłem, że niektórzy kierowcy boją się po prostu jakiś, boją się każdej decyzji na autostradzie, bo być może prędkość ich onieśmiela. Drudzy z kolei za szybko jeżdżą na zderzaku i może po prostu tej wyobraźni nie starcza i przez to, że za blisko się trzymają drugiego samochodu, dochodzi do tych wypadków. Czy dobrze myślę?
1: Odpowiedź padła. Praktycznie tak, mogę się w 100% zgodzić, natomiast rzeczywiście zdarzają się kierowcy, którzy boją się prędkości, boją się wykonywania manewrów, ale większym zagrożeniem nie są ci kierowcy, którzy boją się manewrów, tylko kierowcy, którzy nie mają świadomości tego, z jaką prędkością się poruszają i przez to, że te ich manewry są, no nazwijmy to kulawe, bo nie mają doświadczenia, bo przecież mają takie prawo nie mieć doświadczenia, to generują większe zagrożenie tym, że próbują doskoczyć do tego świata, który jest negatywny, bo

0: Jednak znakomita większość, pomijam fakt, gdzie są odcinkowe pomiary czasu, ale znakomita większość osób jeździ ponad dozwoloną prędkość czy ponad bezpieczną prędkość w danych warunkach. Wynika to z wielu czynników. Tutaj też można byłoby rozbijać to na czynniki pierwsze, ale brakuje zdecydowanie płynności i takiej świadomości. Nie wiem, z czego to wynika, że każdy z kierowców, widzą jakiś, nie wiem, uzysk w postaci przekraczania prędkości. 10 km, 20 km, czy na ekspresówce jadą na przykład 140 i w tym momencie ten uzysk realny w czasie dojazdu jest no, niewspółmierny z zagrożeniem, bo to są minuty tak naprawdę na, nie wiem, 100, na 10, na 50 kilometrach. Ta jazda jest szarpana, ta jazda wpływa na to, że inni, którzy chcą jechać prawidłowo, nie mogą jechać. Ja wczoraj wracałem z Poznania, to jest odcinek drogi do Krakowa, gdzie faktycznie non-stop jestem na ekspresówce i na autostradzie i chcąc jechać, jechałem możliwie najbardziej płynnie i do maksymalnej prędkości, to kilkanaście razy, wyprzedzając na przykład samochody ciężarowe, których jest bardzo dużo, jadąc z dozwoloną prędkością 120, nagle miałem na zderzaku kogoś, komu to przeszkadzało, atakował mnie zbliżając się. Oczywiście mam umiejętności na tyle, że wytrzymuję tą presję, w odpowiednim momencie wracam na swój pas, pozwalam tej osobie się rozpędzić, ale co się dzieje za chwilę? Mija 10, 20, 30 kilometrów i ja tą samą osobę widzę na prawym pasie, którą muszę wyprzedzać, na prawym pasie, która właśnie zwolniła do 100 km na godzinę na odcinkowym pomiarze czasu.
1: Prędkości.
0: Więc de facto nie wiem, z czego to wynika ta agresja, ta niechęć do jazdy płynnej, ta niechęć do jazdy zgodnie z przepisami, bo tylko ona tak naprawdę jest głównym czynnikiem śmiertelnych zdarzeń.
1: To rzeczywiście,
0: nieadekwatna prędkość.
1: To rzeczywiście paradoksalnie, bo ci, którzy zasuwają, migają światłami, prawda, wywołują tą presję w innych kierowcach, potem na odcinkowym pomiarze prędkości nagle jadą stówę zamiast 120 na przykład na SC, prawda, bo nie wiedzą, nie są pewni, więc wolą jechać wolniej, bo nie znają przepisów. Dziwne te zachowania.
0: Jest jeszcze jedna rzecz tak na sam koniec. To, że my niestety też jest to paradoks, ale paradoks polegający na tym, że my w nowoczesnych samochodach, na dobrych drogach, ta nasza prędkość no jest inaczej odczuwalna. I te samochody dają nam na tyle duże poczucie komfortu i luksusu i bezpieczeństwa, pozornego oczywiście, że ta różnica między 10, 20, 30 nie jest dla nas odczuwalna i nie wywołuje u nas strachu, lęku o ewentualne konsekwencje. A one są naprawdę ekstremalnie duże przy większych prędkościach.
1: To już wiemy, jakie mamy błędy, jeżeli chodzi o kierowców na drogach ekspresowych i autostradach. Jazda na zderzaku, zła prędkość. Również dodałbym do tego jeszcze brak umiejętności korzystania z pasa rozbiegowego, blokowania lewego pasa, nie wiadomo dlaczego. No a jak jeździć bezpiecznie, jak sobie z tym poradzić, o tym Sławem Janickim, instruktorem doskonalenia jazdy, będę rozmawiał za parę minut.

0: Wiesz, że jedynka ruszyła lewym pasem? Nasz słuchacz informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: To nasz słuchacz jest szybszy niż służbę.
0: No, może jest ze służb.
1: Może tak.
0: Pozdrawiamy, zwłaszcza, że bezimienny, nie podpisał się, więc wiesz, więc tak, może być ze służb. Dziękujemy za informację, tajemniczy słuchaczu, że A1 ruszyła lewym pasem i również dziękujemy za informację, że można słuchać nas nie tylko na antenie jadąc
1: samochodem,
0: ale również na przykład obcinając tuję koło domu. Proszę
1: fajnie.
0: Bardzo, fajnie. Słuchajcie PRK Polskiego Radia Kierowców i co 20 minut wracamy do was z informacjami drogowymi.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: 14.30 wybiła, więc sprawdzamy, jak się jeździ po polskich miastach i czy to już blisko popołudniowego szczytu komunikacyjnego, czy można jeszcze jechać bez utrudnień. Już widać wzmożony ruch na S8 w Warszawie. Od węzła Marymącka za węzeł Bemowo. To jest takie spowolnienie i korek na zmianę, więc jeszcze nie najgorzej. Wczoraj już na przykład o tej porze było dramatycznie. W ogóle bardzo trudno wczoraj jeździło się po dużych miastach, po Krakowie i po Warszawie zwłaszcza, ale też po Trójmieście. A w przeciwną stronę, czyli od węzła Marymącka tylko do mostu jest takie spowolnienie, czyli jadąc w kierunku Wrocławia albo A2. Jeśli chodzi o siódemkę, to zakorkowana ona jest przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek dość poważnie. No i przypominam także o robotach przy Gwiaździstej, to jest na Wisłostradzie. Tutaj też korkuje się przez to, że są prowadzone właśnie te roboty drogowe. W przeciwną stronę, czyli wyjeżdżając siódemką z Warszawy, jest spowolnienie na wysokości Młocin, a później od Dziekanowa Leśnego do Czosnowa korki i spowolnienia na zmianę. Tutaj w dwie strony. To wszystko oczywiście związane jest z remontem. Droga krajowa numer 61, most północny na razie bez żadnych spowolnień, ale już za mostem większy ruch widać na wysokości Nowodworów. Właściwie w obie strony, chociaż większy ruch w kierunku Jabłonne Legionowa, a także Zegrza. Duży ruch na Puławskiej, to jest fragment drogi krajowej numer 79 między Ursynowem i Piasecznym. Tutaj spowolnienia tworzą się przy skrzyżowaniach ze światłami. I poprawiła się sytuacja na A2 na wysokości Brwinowa. Już wygląda na to, że służby skończyły te roboty drogowe, bo tu się nie korkuje. Ale przypominam o robotach drogowych na S8 między Wyszkowem i Radzyminem. I tu niestety jest korek od Niegowa do miejscowości Gaj na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj osoby, które często jeżdżą tą trasą w ostatnich tygodniach, nie są pewnie tym zaskoczone, ale 5 kilometrów korka jest. No i właśnie i ta A1, o której informuje nasz słuchacz, że jest już częściowo odblokowana w kierunku Gdańska. Mamy też informację o blokadzie jednego pasa w kierunku Katowic. Tutaj między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została poszkodowana i miejscowość Kargallas, to tutaj zaczynają się utrudnienia na 532 kilometrze. Na 352 kilometrze przedstawiły mi się cyferki. W każdym razie tutaj można objeżdżać cały czas i ten objazd to będzie droga krajowa numer 91, na którą zjeżdżamy na węźle Kamieńsk.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Krzysztof z Olsztyna pisze, udało mi się wygrać pozdrowienia. Oczywiście, Krzysztofie. Czyli uwaga, moc pozdrowienie mojej żonie Kasi. Myślę, Krzysztof z Olsztyna i całej sympatycznej ekipie PRK. Ale przede wszystkim, Krzysztofie, dla Kasi za chwileczkę piosenka.

Przemoc Bydgoszczy z kolei pisze super, mogę się, mega się cieszę, że mogę pozdrowić. Pozdrawiam żonkę i teścia, którzy na pewno teraz słuchają PRK w pracy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, oczywiście was w radiu. Ja w drodze, więc bezpiecznej jazdy. Bezpiecznej jazdy dla żonki, dla teścia i dla kolejnej żony Kasi. Teraz gramy. O, i już. I tak sobie pomyślałem, że no musimy zagrać taką piosenkę. Lato, tato i tak dalej, no bo pod koniec września już będzie nieaktualna ta piosenka. No to teraz.

Wracamy do rozmowy o jeździe autostradowej i drogami szybkiego ruchu. Paweł Janicki, instruktor doskonalenia jazdy, jest z nami w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wiemy już o tych grzeszkach, o złych zachowaniach naszych kierowców na autostradach. Jazda na zderzaku, zupełnie bez wyobraźni, fizyka się kłania. No ale cóż, tacy kierowcy też są. Na pewno z takimi się spotkaliście. Blokowanie lewego pasa to z kolei dla mnie niezrozumiałe, dlaczego ktoś jedzie cały czas lewym pasem, mimo że w lewo nie skręca na autostradzie. No ale tacy też się zdarzają. Paweł wspomniał o złej prędkości, o tym, że niepewnej jeździe również przez niektórych. Wiesz co, Pawle, nasz słuchacz tutaj również zgłasza taką informację, że na autostradzie jest nuda, nic się nie dzieje, to usypia.

0: czujność kierowcy, prędkości, nagła zmiana na drodze, mózg nie reaguje, noga nie hamuje, tak się robią karambole, pisze nasz słuchacz.
1: Co no jest to prawda. No muszę się, chcę nawet zgodzić się tutaj ze słuchaczem, tylko rozwinąłbym troszeczkę to. Mhm. Jest to zjawisko psychologiczne, to jest taka tak zwana hipnoza autostradowa. No ona jest potocznie nazwana, bo dotyczy to głównie dróg szybkiego ruchu i to jest właśnie ten element monotonii, nie zmieniającego się w jakiś szczególny sposób też otoczenia. Mhm. W zasadzie tylko się zmieniają samochody, które nas wyprzedzają lub my wyprzedzamy, ale bardzo wiele osób też korzysta, to jest dobre, ale korzysta z tempomatu, no i trzyma te ręce na kierownicy, patrzy daleko przed siebie i dochodzi do takich, to może nawet nie są mikrodrzemki, tylko ja rozmawiam z kierowcami, też jeżdżę szkoleniowo bardzo dużo z kierowcami zawodowymi i rozmawiam, że mieli raz w życiu, kilka razy w życiu, to bardzo różnie wygląda, coś takiego, że przejechali jakiś odcinek trasy, mhm. którego nie pamiętają. Po prostu jechali i jakby
0: tak,
1: mieli...
0: Zamyślili się, okej, okay, rozumiem.
1: Tak, i to jest
0: i potem zdziwienie, że są na przykład już za tym miastem, a przecież dopiero do niego dojeżdżali, prawda?
1: A, no właśnie, mhm. To jest bardzo podobne zjawisko, jak niektórzy korzystają i tutaj jakby kwestie sugestii też, które właśnie w tym programie chcemy przekazać Państwu, to, żeby nie szukać innych czasoumilaczy, jak tylko zwykłe skupienie, bo często jest tak, że ktoś jest tak znudzony tą jazdą, że na przykład odpala sobie rozmowę przez telefon z kimś bliskim czy z kimś znajomym w formie tylko i wyłącznie po to, żeby mu ten czas jakoś minął. Ale tu również pojawia się olbrzymie zagrożenie, bo jeżeli dojdzie do tego jeszcze ta nieumiejętność, czyli nietrzymanie dystansów albo zbyt duża prędkość, no to my jedziemy tak naprawdę trochę na ślepo. Mhm. Tak naprawdę nie reagujemy w odpowiedni sposób i to zarówno w przypadku tej hipnozy, zarówno w przypadku rozmowy, to jest tak zwana ślepota z nieuwagi. Patrzymy niby przed siebie, ale nie widzimy mhm. co się tak naprawdę dzieje.
0: No dobrze, no to żeby skończyć naszą rozmowę, Pawle, pozytywnym akcentem i jakąś nauką, to jak jeździć bezpiecznie? Trzymajmy dystans, to na pewno, prawda?
1: Dystans, mhm. Odpowiednie dystanse, dalekie patrzenie, przewidywanie i odpowiednie przygotowanie. Nie zapominajmy o tym, że nasze ciało jest również reaguje na temperaturę, na stres, na zmęczenie i jeżeli planujemy, nie wiem, powrót z wakacji, dłuższą podróż, pamiętajmy, zaplanujmy ją, ale nie tylko w kontekście trasy, którą jedziemy, również w kontekście stanu technicznego pojazdu, ale przede wszystkim w stanu miejsca, gdzie się zatrzymamy, gdzie zregenerujemy siłę, ale też popatrzmy na nawigację jako naszego pomocnika, nie tylko gdzie mamy dotrzeć i którą drogą, ale może zerknijmy na alternatywę, może patrzmy na to, czy nie zmienia nam się czas i może się okazać, że gdzieś tam się korkuje. Nie zawsze te ekspresowe, od których wyszliśmy i autostrady, są drogami najbezpieczniejszymi w kontekście czasu dotarcia, ponieważ może być tak, że wszyscy wybierają drogę prostą, szybką i przyjemną, a okazuje się, że wystarczy jeden przypadek, jedno zdarzenie i jesteśmy uziemieni mhm. w takim miejscu gdzieś przy wysokich temperaturach, na przykład na środku autostrady. Więc tutaj zawsze warto planować. Planowanie i przewidywanie oraz skupienie na tym, co robimy i jak najmniej rozpraszaczy, to takie hasła, które powinny tutaj towarzyszyć naszym jazdom.
0: Ja bym jeszcze dodał, używajmy prawego pasa, wracajmy na prawy pas, gdy skończymy wyprzedzać na autostradzie
1: tak.
0: i zachowajmy spokój. To szczególnie do tych kierowców, którzy na przykład chcą rywalizować z tymi wszystkimi, którzy poganiają światłami, włącza im się, myślę, że tak jest, że włącza im się jakaś taka rywalizacja w głowie i też zaczynają niestety szarżować.
1: Szarżować, ponad swoje umiejętności często.
0: Obyśmy bezpiecznie wracali z wakacji. Paweł Janicki, instruktor doskonalenia jazdy, był z nami. Dziękuję, Pawle, wszystkiego dobrego, miłego popołudnia.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.

0: No właśnie, już jesteśmy razem z Ewą w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Słyszeliście, jak zamykała delikatnie drzwi, żeby usiąść, tak, żeby usiąść i poinformować o tym, co się dzieje na drodze.
1: Nasz słuchacz miał rację.
0: Z tą A1-ką?
1: Tak.
0: No mówiłem, że ze służb. Za 10 minut będzie godzina 15. Posłuchajmy, co się dzieje na polskich drogach o tej porze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I to jest oczywiście bardzo dobra informacja, że A1 nie jest już całkowicie zablokowana na jezdni w kierunku Gdańska, a przypomnijmy, wszystko po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski południe na wysokości miejscowości Kargal Las. Jedna osoba została ranna i mieliśmy całkowicie zamkniętą jezdnię w kierunku Trójmiasta. Teraz mamy informację o tym, że zablokowany jest prawy i środkowy pas. Ruch odbywa się lewym pasem. I już sprawdzam, czy tutaj był korek niewielki, no bo widać było także, że korzystacie z tego objazdu wyznaczonego węzłem Kamieńsk. Tutaj korek się zmniejsza się, więc nie jest najgorzej. Wygląda na to, że tutaj ten ruch będzie szedł w miarę sprawnie. Jeśli chodzi o przeciwległą jezdnię, czyli jezdnię w kierunku Katowic, tu cały czas jest informacja o blokadzie jednego pasa, ale tutaj nie widać absolutnie żadnych spowolnień akurat w tę stronę. Na S3 wcześniej mieliśmy zdarzenie drogowe na wysokości Goleniowa, właściwie za Goleniowem, na jezdni w kierunku Szczecina. Tam był duży korek, teraz już ładnie się to odkorkowało, więc można powiedzieć, że tutaj sytuacja wygląda dobrze. W samym Szczecinie duży ruch na dziesiątce, na przykład na wysokości Basenu Górniczego i Zaleskich Łęgów. Tu na jezdni w kierunku, moglibyśmy powiedzieć, Śródmieścia Szczecina jest dość duży korek. Wygląda, że doszło tam do stłuczki także. Na trzynastce także dość duży ruch, czyli to już będzie Ustowo-Rajkowo, tutaj te tereny i Pomorzany, tutaj też duży ruch widać. No i także zjazd z dziesiątki na węzeł Szczecin-Kijewo, czyli na A6, tutaj też dość duży ruch przy zjeździe z A6 w kierunku Szczecina. I teraz jeszcze S8, tu szybko udało się usunąć skutki zdarzenia drogowego na odcinku Sieradzkim, czyli między węzłami Sieradz Południe, Sieradz Wschód. Tam wcześniej zapalił się samochód osobowy na 173 kilometrze. Było zwężenie. Teraz mamy informację, że trasę odblokowano i już także potwierdzenie od służb, informacje, o której już mówiłam, że tam już nie widać żadnych utrudnień z S7 pod Kielcami. Trasa Suchedniów-Kielce na wysokości węzła Zalezianka odblokowana. Tu mieliśmy zwężenie w kierunku Warszawy po tym, jak z jezdni wypadł bus i uderzył w bariery. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Sławro w aplikacji opisuje taką sytuację, że na rondzie kierowca jadący po rondzie już kulturalnie zatrzymał się nagle na rondzie i wpuszcza innych kierowców na rondo, które za nim zaczyna się blokować, bo nikt nie może z niego zjechać. No hit, pisze Sławro. Też tak naprawdę irytują mnie takie zachowania. Ja rozumiem, że staramy się być uprzejmi, ale bądźmy uprzejmi w ramach przepisów drogowych. Nie ustalajmy własnych przepisów, bo wtedy ci jadący za nami uznają nasze zachowanie za takie, którego się nie spodziewają i będzie bum, dzwon i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę uprzejmi w ramach przepisów drogowych. O, tak powiem.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Bez trybu pisze Darek z Mazdy. Fajnie się was słucha, zarówno w trasie, jak i w pracy. No oczywiście, że tak. Darku, dziękujemy pięknie za ten miły wpis. Nie tylko przycinając tuję można słuchać, ale jak się okazuje, również pracy. Muzyka wszędzie inna niż wszędzie. Oczywiście, że tak. Na dodatek piosenki nie są powtarzane ciągle te same. Oczywiście, że tak. Zgadzam się z tobą. Po co powtarzać piosenki? Prawda? Tak często, jak inni. Ciekawa audycja. Trzymajcie tak dalej. Darku, dziękujemy pięknie za informacje. Mamy takie informacje zwrotne i nas to bardzo cieszy. Mamy również informacje drogowe od was. Justyna na przykład napisała, że S8 w kierunku Warszawy jest zakorkowana. Gaj, Niegów, tam prace drogowe trwają. Dziękujemy Justyno za informację. My ze swej strony rewanżujemy się wam już za 9 minut, a tymczasem po 15 informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeżeli chodzi o pogodę, jaka jest, każdy widzi. Tak jak z tym koniem, od 15,7 stopni w Łebie, tam jest najchłodniej w tym momencie, do 24,2 kreseczek powyżej zera w Krakowie, stolica Małopolski. Najcieplejsze miejsce w Polsce w tym momencie. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to zachmurzenie duże, zwiększenie przejaśnieniami prognozują synoptycy, na krańcach północno-wschodnich nawet lokalne rozpogodzenia. Z drugiej strony jednak przelotne opady deszczu na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, nawet możliwe burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 25 miało być tych stopni. Na razie 24,2 kreseczki powyżej zera w Krakowie. Jak powiedziałem, i tam jest najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany. Porywisty w czasie burz będzie, a wieje z południowego zachodu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dwie minuty po godzinie 15. Ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Hillen.

0: Jenny, Edyta Bartosiewicz na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Wiesz, jak się pisze tytuł tej piosenki?
1: Jenny.
0: Jenny! Co się dzieje na polskich drogach? Jenny, co się dzieje na polskich drogach? O tym za chwileczkę Ewa. Natomiast tu nasi słuchacze się ożywili. Bartek na przykład. No i super, zbieg okoliczności, bo akurat przycinam tu jej i słucham PRK. Bartku, nie tylko ty. No oczywiście przycinasz tu jej i słuchasz PRK. Ale okazuje się, że podczas montażu listew przypodłogowych, jak pisze Tomasz, też można nas słuchać.
1: Można.
0: Nadajemy się naprawdę do słuchania wszędzie. PRK, Polskie Radio Kierowców na wysokich obrotach. Jedziemy przed wiadomościami drogowymi. Jeszcze zagadka motoryzacyjna. Sensacyjna, powiedziałbym, zagadka motoryzacyjna. Mówi o tym cała Polska. Naprawdę. Chodzi o to, co grasuje na Dolnym Śląsku. Najpierw myślano, że to żart, ale leśnicy opublikowali dowód z fotopułapki i rzeczywiście w lasach na Dolnym Śląsku widziano ten samochód. Widziano ten samochód, o który chodzi. Aha. Zebrał się nawet sztab kryzysowy, wyobrażasz sobie? Pod Wałbrzychem gdzieś widziano. Podejrzewa się, że ten samochód, o który pytam, uciekł z nielegalnej czeskiej hodowli.
1: Okej.
0: Okay. I o jaki samochód chodzi? Chodzi o model oczywiście. Jeżeli wiecie, o jaki samochód chodzi w tej dziwnej zagadce, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O co chodzi? A teraz wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A sytuacja na drogach nie jest wcale taka najgorsza. Oczywiście wiadomo, że jest popołudniowy szczyt komunikacyjny i w związku z tym korkuje się w miastach, ale w porównaniu z tym, co działo się na trasach, to teraz można takie twierdzenie nawet zaryzykować, że jest dość spokojnie. Sprawdzamy teraz sytuację na południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj już widać rzeczywiście wzmożony ruch. Zacznijmy od jezdni w kierunku Katowic. Spowolnienie jest od mostu na Wiśle, zawęzeł Kraków Południe. W przeciwną stronę podobna sytuacja, tylko odwrotnie, czyli od mostu na Wiśle zawęzał Balice, to na jezdnie w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 44, to korkuje się ona dość poważnie na wjeździe do Krakowa od strony Skawiny i Sidziny. I mamy także dość duży korek przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Korek jest między Gajem i Libertowem. W przeciwną stronę zjazd z węzła Kraków Południe do Libertowa także zakorkowany. Sprawdźmy też dalej, jak się jedzie Zakopianką w kierunku Zakopanego właśnie. Na wysokości Jawornika niewielkie spowolnienie. Tu na jezdni w kierunku Zakopanego właśnie i później od Białego Dunajca do Zakopanego się korkuje, ale nie jakoś tak bardzo. Aha, no i jeszcze ten odcinek Nowy Targ Szaflary, też zakorkowany, bardziej na jezdni w kierunku stolicy Podhala. Jeśli chodzi o przeciwległą jezdnię, to nie jest tak wcale źle, też od Zakopanego do Poronina, spowolnienia na wysokości Białego Dunajca i Szaflar, ale poza tym już do miejscowości Gaj, tak jak wspominałam, jedzie się płynnie. I jeszcze tutaj nasi słuchacze, właściwie słuchaczka nasza Justyna napisała o tych robotach drogowych na S8, o których mówiłam, ale powtórzę, S8 na odcinku Wyszków-Radzymin, tu jest spowolnienie w kierunku Warszawy dość duże,

0: korek ma ponad 5 km właśnie z powodu robót drogowych, już teraz 6,5 prawie, to między Lucynowem a Niegowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz mówi o tym samochodzie cała Polska. Chodzi o to, że grasuje on na Dolnym Śląsku. Najpierw naprawdę myślano, że to żart, ale to nie żart. Leśnicy opublikowali dowód z fotopułapki. Widać w pełnej krasie. No i rzeczywiście w lasach na Dolnym Śląsku widziano ten samochód. Zebrał się sztab kryzysowy i podejrzewają w tym sztabie kryzysowym, że ten samochód uciekł z nielegalnej czeskiej hodowli. I przekroczył granicę nielegalnie.
0: Tak.
2: No i o jaki samochód chodzi? Tak brzmi dzisiejsza zagadka. Wiem, że to nie jest zagadka na skojarzenie z nazwą, tylko trzeba wiedzieć, o czym mówi cała Polska. Jeżeli wiecie, to zapraszam. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

O, proszę bardzo, kolejne miejsce, gdzie można słuchać PRK Polskiego Radia Kierowców. Arek Skedi teraz słucha podczas cyklinowania. I słychać? To musisz głośno słuchać podczas cyklinowania, Arku, Polskiego Radia Kierowców. Dobra, wracamy do tej zagadki, o tym samochodzie, który grasuje na Dolnym Śląsku. Ja naprawdę mówię poważnie. Na początku myślano, że to żart, ale leśnicy opublikowali dowód z fotopułapki. Zebrał się sztab kryzysowy. Podejrzewa się, że ten samochód uciekł z nielegalnej czeskiej hodowli. Dlaczego mówię o tym samochodzie? No bo to jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. O jaki samochód chodzi w dzisiejszej zagadce, tej tajemniczej zagadce? To jest moje pytanie. Chodzi o Skodę Yeti. Pozdrawiamy z podróży Asia i Andrzej, tak napisali w aplikacji. A zrozumiałem, że chodzi o Skodę Yeti, bo z czeskiej hodowli, tak? I ma, Skoda jest czeska. Nie, nie chodzi o Yeti. Nie chodzi również o Jaguara. Jarek Zopla napisał, że ten samochód to Jaguar. Nie, to nie Jaguar, Jarku. Inny samochód grasuje na Dolnym Śląsku. Jaki? Jak wiecie? Trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Droga 94, Lubin-Wrocław, wjazd do Środy Śląskiej. Przed chwileczką wypadek tam się zdarzył na skrzyżowaniu. Dwie osobówki się stuknęły. Andrew informuje w aplikacji PRK Polskich Radio Kierowców. Duże utrudnienia w przejeździe, służb jeszcze nie ma. Co tak kiwasz głową, że nie?
1: Że tak.
0: Że tak. Ale jeszcze... po bułgarsku kiwasz głową, rozumiem. Bułgarzy kiwają w tą stronę na tak.
1: Tak? Mhm. Naprawdę?
0: Tak.
1: A ty teraz naokoło, to właśnie trudno powiedzieć, o co tobie chodzi.
0: Nie, naprawdę. W Bułgarii, jak się z tobą ktoś zgadza, to kiwa tak, jakby się nie zgadzał.
1: Nie. Mhm.
0: Droga, jeszcze raz, 94, Lubin-Wrocław, dwie osobówki się stuknęły. Andrew, dziękujemy za informację. Kolejna informacja, halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z tej strony Michał. Donoszę o poważnym spowolnieniu ruchu na S17 od Warszawy w stronę Lublina na wysokości Garwolina. Drogowcy naprawiają prawy pas, no i mamy zwężenie, na którym tworzy się bardzo długi korek i może dochodzić do sytuacji nerwowych. Mhm. Pozdrawiam serdecznie. Dużo cierpliwości, szerokości.
0: Dziękujemy. Aż rymuje nasz słuchacz. Nie czuję, aż rymuje. Słyszałaś? Tak. Od Warszawy w stronę Lublina na wysokości Garwolina.
1: 6,5 kilometra.
0: Mamy to utrudnienie. A Nowiś się pyta, czy na jedynce koło Piotrkowa nadal zablokowana jest droga do Łodzi. Jeden pas odblokowali. Już o tym informowaliśmy. Drogi Nowisiu, więc no w korku pewnie trzeba tam jechać, ale
1: no właśnie,
0: jedzie się.
1: Nie? Już się rozkorkowało ładnie.
0: Proszę bardzo. No to fajnie. Dobra jedna wiadomość, a pozostałe dobre czy złe, posłuchajcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie jest najgorzej. S7, trasa Warszawa-Tarczyn. Tutaj mamy nowe utrudnienie między węzłami Lesznowola i Zamienie w pobliżu Zgorzały. Zepsuła się ciężarówka i jest zwężenie w kierunku Warszawy na 3 kilometrze. I właśnie, tak jak już wspominałam, A1 jest już częściowo odblokowana między węzłami Kamieńsk-Piotrków-Trybunalski-Południe na wysokości miejscowości Karga-Las. Przypomnijmy, przed 12 zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Całkowicie zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska i częściowo zablokowana była jezdnia w kierunku Katowic. Jezdnia w kierunku Katowic jest już całkowicie bez utrudnień otwarta, a w kierunku Gdańska jest już tylko zwężenie. No i właśnie przed chwilą sprawdzałam, że korka tam już nie ma. Więc nie ma też potrzeby objazdu starą jedynką w tym miejscu. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to tutaj właściwie złych informacji dotyczących utrudnień po zdarzeniach drogowych nie ma, więc to bardzo dobra informacja. My jeszcze nie dostaliśmy tej informacji z 94, o której informował nasz słuchacz, ale oczywiście będziemy to sprawdzać i potwierdzać u służb także. Natomiast są korki tam, gdzie są remonty. Tak jest na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Tutaj jest spowolnienie w obie strony, bo na 3-kilometrowym odcinku prowadzony jest remont. Jest też w tym miejscu ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I sprawdzamy jeszcze obwodnicę Krakowa, tę południową. Tutaj duży ruch już widać, większy, właściwie chyba jest dość sprawiedliwie i w jedną i w drugą stronę się korkuje, chociaż taki bardziej ścisły korek jest na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od mostu na Wiśle Zabalice. W przeciwną stronę długie spowolnienie między mostem na Wiśle a węzłem Kraków Południe właśnie. Tak to wygląda na południowej obwodnicy Krakowa. Sprawdźmy jeszcze sytuację w aglomeracji górnośląskiej. Tutaj ogólnie na dojeździe do punktu poboru opłat Brzęczkowice, jadąc w kierunku Katowic spowolnienia, ale właśnie ogólnie najgorzej nie jest. S86 na wysokości Pogoni, czyli jadąc z Katowic do Sosnowca, już w Sosnowcu jest lekko zakorkowana, także, a nawet nie, dzisiaj S1 na wysokości Dąbrowy Górniczej bardzo ładnie wygląda, a zazwyczaj już o tej porze tutaj się korkuje. 81 jest zakorkowana za to na jezdnię w kierunku Mikołowa, jadąc od strony Katowic na wysokości Ligoty i Ochojca.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do samochodu, który grasuje.

0: Na Dolnym Śląsku. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Czy w sprawie zagadki chodzi o Skodę Yeti? Dziękuję, pozdrawiam, kłaniam się, Adrian z Ciężarowego Rupiecia.
0: Adrian z Ciężarowego Rupiecia. Adrianie, nie chodzi o Skodę Yeti, już mówiłem o tym, ale prawdopodobnie no, w Rupieciu było za głośno i nie usłyszałeś. Nie chodzi o Skodę Yeti. Czy może chodzi o Skodę Kodiak? Z kolei Andrzej Zajonik 5 pyta. Nie chodzi o Skodę Kodiak. Chociaż Kodiak to taki wielki niedźwiedź, no i my z Czechami dużo ma wspólnego, ale nie tym razem. Powiem tak, tak naprawdę ten samochód, który uciekł z nielegalnej czeskiej hodowli i grasuje na Dolnym Śląsku w okolicach Wałbrzycha i zebrał się sztab kryzysowy, w ogóle nie jest czeskim samochodem. Wyobrażacie sobie takie rzeczy? O jaki samochód chodzi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tak się zastanawiam teraz, jak ktoś włączył radio i słyszy mnie. Co ten facet opowiada? Jaki samochód grasuje na Dolnym Śląsku?
2: Przynajmniej, proszę bardzo, ciekawostka, człowiek się uczy całe życie, nie miałam pojęcia, że jest taki niedźwiedź jak Kodiak.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę. No. Zastanawiałam się, skąd ta nazwa tego samochodu.
0: Na Alasce, takie największe.
2: Widzę już właśnie. A, bardzo widzisz? Duży. I bardzo groźny.
0: Czego możesz się ode mnie dowiedzieć?

0: No to no, jaki samochód chodzi dzisiaj w zgadywance w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców? Już to wiemy, oczywiście, że wiemy, że wiecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Po lesie to Puma jeździ, dziadek Jacek tak pisze. Przy okazji podbijam czynności do słuchania PRK, melduję, że montuję nowe łóżko z klapek i rzucam różne zaklęcia. To chyba nie za dobrze idzie to montowanie, dziadku Jacku, skoro rzucasz zaklęcia. Ale wróćmy do samochodu. O jaki samochód chodzi?
1: Hej, hej. Chodzi chyba o Forda Pumę. Pozdrawiamy Aga i Przem z Galaxii Szerokości.
0: Pozdrawiamy Ago i Przemię z Galaxii. Puma grasuje w lasach na Dolnym Śląsku. Uśmiecha się Waldemar Esa z Holandii. Ciekawe, czy w dieslu, czy benzynie. Może nawet być elektryczna. Naprawdę, Puma jest elektryczna też.
2: To chodzi o Forda Pumę najprawdopodobniej. Albo raczej inaczej. Na pewno.
0: Na pewno, oczywiście, że tak. Rafin73 z Radomia pisze, że samochód, który uciekł z czeskiej hodowli, myślę, że to będzie Puma, dokładnie Ford Puma. Oczywiście, że tak. Zbyszek z Tyrona, Ford Puma, Antek z Gryfina, Szamanka z Kia Ceed. No trudno nie uwierzyć Szamance.
3: Okazuje się, że ten samochód to ma taką mało czeską nazwę. Ford Puma. Pozdrawiam, Bartek z Toyota.
0: Pozdrawiam, Bartku. Oskar Stigo, Asia z Krapkowic, Marek i Zuzia, Ford Puma, Crispin napisał, Daniel z Lęborka, Mateusz z Gryfowa Śląskiego, Magda z Białegostoku, Grzesiek, Łukasz z Oktawii z Wrocławia. Wszyscy wiedzą, że to Ford Puma.
4: Cześć, Wojtek ze Skody. Ten samochód to Ford Puma. Pozdrawiam. Szerokości.
0: Szerokości, oczywiście, że tak.
5: Oczywiście o Forda Pumę. Krzysiek ze Złotoryi. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Krzyśku. Małgorzata z Nissana, Jarek z Tesli, Asia i Andrzej też wpadli na to, że chodzi o Forda Pumę. Edyta z Toyoty, Radek z Ciechanowa, Marcin z Krakowa, Rafał z Dastera, Robert z I30, Kadaś, Tomasz z Toyoty, Paweł z Kii, Ola, Maria i Paweł z Pożogi też wiedzieli. Piecia, bardzo dobra odpowiedź.
6: Witam w sprawie zagadki. No. Nie śledzę ostatnio za bardzo wiadomości, ale podejrzewam, że to był chyba Ford Puma, czy coś takiego. Pozdrawiam, Paweł z Kodiaka.
0: Pozdrawiam, Paweł z Kodiaka. Tak, to był Ford Puma, a nie Skoda Kodiak. Robik też

0: Wiedział Jacek z Bielawy, Ebon, Robert z T6, Marek, Piotr, Ford Puma. Tu u mnie Zibi ze Skody pisze. Czyli u ciebie grasuje ten Ford Puma, drogi Zibi. Rafał ze Sprintera, Adrian z Mastera, Majek 1980, Bartek z Tiguana. Kto jeszcze? Halo.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie tej zagadki motoryzacyjnej, ten samochód, co tam grasuje na tym Dolnym Śląsku, to jest prawdopodobnie Ford Puma. Pozdrawiam serdecznie. Agata, Audi Bydgoszcz.
0: Pozdrawiamy Agato z Audi Bydgoszcz. Oczywiście masz rację, to Ford Puma. Sławas też to wiedział, to bo 1-2-3 wiedział. Kto był najszybszy?
2: Puma. Będę pierwszy, Adam. Wykładam teraz właśnie deski na podłogę. Pozdrawiam, zaraz będę listwował. Hej!
0: Adam, który wykłada deski na podłogę, był najszybszy z tą Pumą. Adamie, możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście poprzez aplikację. Tomkon był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Tomkon i Adam, zwycięzcy. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Forda Pumę. Pumę. I jedziemy dalej z Jennifer Lopez.

0: Jeszcze 9 minut i będzie godzina 16. Za chwileczkę wyjeżdżamy na drogi, ale nie zapominam, absolutnie nie zapominam o tym, że po godzinie 17 możecie zdobyć kolejne 300, 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. Nie byle jakie upominki. Do zdobycia trzeba tylko policzyć trasę. A dziś jedziemy...
1: Konkurs.
0: A może pojedźmy w takim razie na poszukiwanie tej Pumy, tego Forda Pumy. Z Wałbrzycha wyruszamy dzisiaj, moi drodzy. Z Wałbrzycha do Hradec Kralowe.
2: Dobrze.
0: A co? Zobaczymy, czy natrafimy na Pumę, ile Fordów Puma miniemy po drodze. To nieistotne. Istotne jest to, żebyście policzyli kilometry. Jedziemy z Wałbrzycha do Hradec Kralowe. Na razie, ile to kilometrów, zapamiętajcie to, bo ta wiedza przyda się po godzinie 16 i potem po 17, jeżeli chcecie oczywiście zdobyć 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. Wałbrzych, Hradec Kralowe, pierwszy dzisiejszy odcinek Eurojazdy. A teraz Ewa Mierzejewska. Nie wyjeżdża za granicę, na razie nie. Po polskich drogach będzie was prowadziła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy od A4. Tu niestety pojawiły się problemy między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. W pobliżu Piotrowic zepsuł się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 129 kilometrze. I może tutaj nie byłaby to jakaś taka niezbyt dobra informacja, tylko niestety tutaj A4 już się korkowała i było spowolnienie, więc to jest dość wąski fragment autostrady i duże natężenie ruchu. Więc tu niestety może mogą być problemy z przejazdem i już rzeczywiście to spowolnienie widać na mapie, że ze spowolnienia zamienia się w korek. S7 trasa Warszawa-Tarczyn pomiędzy węzłami Lesznowola i Zamienie w pobliżu Zgorzały. To jest ten nowy fragment S7. Zepsuła się ciężarówka, która blokuje częściowo przejazd w kierunku Warszawy na 3 km. Tutaj natężenie ruchu nie jest tak bardzo duże, bo nie widać tutaj dla kierowców większych spowolnień. Przynajmniej tutaj na tym fragmencie S7. Sprawdzamy też przy okazji, jak się jeździ po samej Warszawie. S8 korkuje się na odcinku od Marymontu za węzeł Bemowo. Już na wysokości miejscowości Blizna Łaszczyńskiego ten korek się kończy. W przeciwną stronę jest na wysokości węzła Broniewskiego tutaj spowolnienie. Krótkie i później przed mostem, przed zjazdem na most Grota Roweckiego także jest niewielki korek. Korek jest także na dojeździe do węzła Mory, jadąc od strony A2, czyli od strony węzła Konotopa w kierunku Białegostoku. Tutaj jest prowadzony przy węźle Warszawa Zachód, prowadzone są prace drogowe. Z tego powodu właśnie w tym miejscu S8 korek jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze 6 minut i będzie godzina 16. Koncert życzeń się uruchomił, a to dlatego, że napisał

0: Do nas Adam od wygranej Pumy. Pozdrawiam wszystkich kierowniczych. Kierowniczych? No dobra, pozdrawiamy kierowniczych i tych, co wykańczają się na budowie, bo jest ich wielu i wielu nas słucha, wykańczających na budowie.
1: Wykańczających domy, a nie się, tak?
0: Co się wykańczają na budowie, napisał Adam. No wiesz, wykańczając dom też można się wykończyć.
1: To prawda.
0: Wiem coś o tym. W każdym razie.
1: Myślę, że każdy, kto robił kiedyś remont, no, wie o tym doskonale. Dokładnie.
0: Pozdrawiamy was wszystkich. Adam, tutaj skoro o Pumie była mowa, to teraz już nie o kotach, tylko będzie taka psia piosenka, powiedziałbym. Taka trochę. Temple of the Dog się nazywa ten zespół. I to jest super grupa. Dla wszystkich pozdrawianych przez Adama.

0: Temple of the Dog, zespół, w którym spotkali się Eddie Vedder z Chrisem Cornellem i przed momentem popis umiejętności wokalnych. 16 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 15,5 pokazują termometry w Chojnicach i tam jest najchłodniej, w Chojnicach jest najchłodniej, najcieplej w dalszym ciągu w Krakowie 25,4, czyli więcej niż przewidywali synoptycy w Krakowie, w Małopolsce 25,4. Najcieplejsze miejsce w Polsce na razie. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami na krańcach północno-wschodnich, nawet rozpogodzenia, lokalnie rozpogodzenia, ale... Z drugiej strony opady deszczu na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, nawet możliwe burze. Na dzisiejsze popołudnie przewidują synoptycy. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany. W czasie burz może być oczywiście porywisty i wtedy przyspieszy do 90 nawet kilometrów na godzinę, jak widzę. Wieje nam z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po godzinie 16. Oczywiście Eurojazda cały czas obowiązuje. Gdzieś jeszcze pojedziemy dzisiaj, więc trzeba będzie policzyć. Kłaniam się, Robert Kilene.

0: i niestety A1 pod Piotrkowem w dalszym ciągu stoi. Nowiś utknął nasz słuchacz w tym korku, zdaje się, mimo tego uruchomienia jednego pasa, to, to dzieje się jeszcze przed Piotrkowem na A1.
1: No ja teraz widzę, że się znowu zakorkowała. Naprawdę nie było tego korka.
0: No to co, Nowiś dojechał i się zrobił korek?
1: Mogło tak być.
0: Oj. Musisz, nie wiem, Nowiś jakoś, nie wiem, przez lewe ramię coś, żeby o pecha
1: 8 kilometrów rzeczywiście,
0: no właśnie,
1: sporo.
0: Pecha przegnać. Pozdrawiamy cię serdecznie, dziękujemy za informację o A1. Ewa teraz poinformuje, co się dzieje na pozostałych polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A na początek S6 w województwie pomorskim. To najnowsze problemy w ruchu między węzłami Szemut i Koleczkowo na wysokości miejscowości Kamień. Tam samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Gdyni na 24 kilometrze. Bez zmian na A4 między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. To oznacza, że po awarii osobówki zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Do tej awarii doszło w pobliżu Piotrowic na 129 kilometrze autostrady. No i niestety, tak jak podejrzewałam, korek wydłuża się, bo wcześniej tu było spowolnienie. W tej chwili jest on od Piotrowic, właściwie to już bliżej Kątów Wrocławskich, aż za Kostomłotę i najezdni w kierunku Wrocławia. To spowolnienie razem z korkiem ma około 13 kilometrów. Jeśli chodzi o S7 na Mazowszu, tu bez zmian na trasie Warszawa-Tarczyn między węzłami Lesznowola Zamienie w pobliżu Zgorzały po awarii ciężarówki jest zamknięty jeden pas w kierunku Warszawy na 3 kilometrze. No i właśnie, niestety na A1 mamy 8 kilometrów korka między węzłami Kamiński, Piotrków, Trybunalski, Południe. Przypominam, tu na wysokości miejscowości Kargal Las po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych zamknięte są dwa pasy w kierunku Gdańska, co oznacza, że ruch odbywa się w tym miejscu tylko lewym. No i jeśli chcielibyście ominąć ten korek, a tak jak mówię, on się wydłuża, no pewnie ze względu także na popołudniowy szczyt komunikacyjny, to można zjechać węzłem Kamiński, pojechać starą jedynką, czyli drogą krajową numer 91.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Koncert życzeń. Czas na kolejną edycję. Słuchamy.
4: Tomku, witam wszystkich. Gorąco chciałem pozdrowić moje kochane dziewczyny Iwonkę, Madzie, Gosię oraz kochaną żonę Beatę, czyli księżniczki z rodu księżniczek. Najlepsze życzenia i pozdrowienia, Tomkon.
0: No to od Tomkona dla księżniczek z rodu księżniczek. Teraz będzie Królowie Rock'n'Rolla. O, do księżniczek pasują.

0: Demono w stereo na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz Filip Grega, z nami instruktor nauki jazdy. Dzień dobry Filipie, witam serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Wiesz, rozmawiam dzisiaj z ekspertami o tym, że wakacje obnażyły trochę umiejętności niektórych kierowców, że no nie radzimy sobie, a właściwie wielu nie radzi sobie na drogach szybkiego ruchu i na autostradach, i o tym dziś rozmawiam. Chciałbym tak naprawdę, żeby tacy jak ty, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy techniki jazdy, uświadomili nam, co robimy źle i jak powinniśmy robić, żeby było dobrze. Zacznijmy może, Filipie, naszą rozmowę od pasa rozbiegowego, dobrze? Bo tutaj to kuleje. Nie wiem, dlaczego niektórzy zwalniają na tym pasie rozbiegowym, włączając się do ruchu na eskach czy na autostradach. Myślą może, że należy im się pierwszeństwo przejazdu i żeby ci, którzy jadą już z pełną prędkością autostradą, to im ustępowali albo zwalniali. Jak to powinno być? No. Jak powinniśmy korzystać z pasa rozbiegowego?
1: Opowieść będzie dość długa przy samym prostym pasie rozbiegowym tak naprawdę. Aha. Już na wstępie muszę zanegować, to nie jest włączanie się do ruchu. My jesteśmy w ruchu.
0: Tak, jesteśmy w ruchu, masz rację.
1: Ale to jest takie potoczne twierdzenie faktycznie, natomiast dlatego zwracam uwagę, bo ona w zupełnie innej formie prawnej występuje. Aha. Ale zostawmy to. Wjeżdżamy na tę autostradę, na ten odcinek o podwyższonej prędkości pasem rozbiegowym. Jak sama nazwa wskazuje, służy do biegania, rozbiegania, czyli rozpędzania się. Niestety bardzo często, bardzo wcześnie zmieniamy pas ruchu na ten pas właściwy, nazwijmy go w ten sposób. Najczęściej są dwa pasy ruchu, lewy, prawy. No i na tym odcinku, który jest z pasem rozbiegowym, no mamy trzy pasy ruchu. I zbyt często czasami przy małej, zbyt małej prędkości kierowcy jak najszybciej chcą się dostać na ten pas i to stwarza zagrożenie. On po to jest dosyć długi, ten pas często, aby się na nim rozpędzić i tak naprawdę pod koniec niego wsunąć się między pojazdy. Ja zawsze przypominam w takiej sytuacji orkiestrę wojskową. Jak idzie, jak któryś z nich będzie szedł z inną prędkością, będzie szedł za wolno, to się powywracają z tymi bębnami. Nie, więc i z tymi trąbami, więc musimy po prostu się rozpędzić do tej samej prędkości.
0: I wjechać nie utrudniając, nie zmuszając innych do hamowania na przykład za nami, prawda?
1: Dokładnie, bo to jest właśnie kryterium ustąpienia pierwszeństwa. Bardzo fajnie robią kierowcy, którzy jadą z prawym pasem, widząc, że ktoś będzie wjeżdżał z tego pasa włączenia tego rozbiegowego, usuwają się na lewy pas. I to jest świetna historia, bo sobie pomagają wzajemnie.
0: Pod warunkiem, że mogą, prawda?
1: Pod warunkiem, że mogą, tak, że da się, bo tutaj też nie możemy my, jadąc tym pasem rozbiegowym, oczekiwać, że ktoś się nam właśnie zmieni pas ruchu na lewy, a może nie będzie mógł. Różne są sytuacje, więc tutaj to my musimy jednak uważać.
0: No tutaj...
1: Jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o przepisy, bo tutaj mamy też kłopot. Odwrotna sytuacja. Mamy sytuację, kiedy kierowca jedzie lewym pasem tej autostrady, to nazwijmy, z dwoma pasami ruchu, zaraz pojawia się po prawej pas włączenia, pas rozbiegowy. I teraz kierowca, który chciałby zmienić pas ruchu na autostradzie z lewego na prawy, mając po swojej prawej stronie kierowcę, który wjeżdża pasem rozbiegowym, musi mu ustąpić pierwszeństwa w tej sytuacji, bo dochodzi do zmiany pasa ruchu.

0: jeśli jedzie prawym pasem, nie zmienia pasa ruchu, to nie musi ustąpić.
1: Ale jeżeli zmienia z lewego na prawy,
0: to zmienia z lewego na prawy, musi ustąpić.
1: Bo tamten jest po prawej stronie.
0: Dokładnie, bo wjeżdża na ten pas z prawej strony.
1: Oczywiście. I tutaj, wiesz, Filipie, w tym wszystkim, o czym teraz rozmawiamy, widzę taką, taką rzecz, że niektórzy po prostu się boją tej prędkości i boją się tym pasem rozbiegowym rozpędzić, bo ten on się skończy i co ja zrobię, jak nie zdążę wjechać?
0: No i być może z tego to wynika. Czasami taka sytuacja, która nas, powiedzmy, okej, może tak być. Oczywiście może tak być, szczególnie kiedy jest duży ruch pojazdów, jest duże natężenie ruchu, to może być taka sytuacja. Więc ten rozpęd należy rozpocząć, obserwując wnikliwie lewe lusterko, patrząc, czy tam się dla nas zrobi miejsce, czy właśnie może ktoś zjeżdża na lewy pas, da nam szansę i docisnąć. Pas rozbiegowy rzadko kiedy kończy się, że tak powiem, ścianą i nawet jeżeli będziemy musieli rozpocząć gwałtowne hamowanie, to rozpocznijmy je w odpowiednim momencie na tym pasie rozbiegowym. Najwyżej przekroczymy linię, która tam kończy ten pas. Natomiast nie pchajmy się na siłę na ten prawy pas ruchu główny, bo tam jadą szybko pojazdy, to się skończy jeszcze gorzej.
1: Pas rozbiegowy omówiony. Filip Grega, instruktor nauki jazdy z nami. Wracamy do rozmowy po godzinie 16:30 za parę minut i będziemy mówić o kolejnych aspektach jazdy autostradą i drogą szybkiego ruchu.

Grzesiek ze Skody napisał, ile jest kilometrów między Wałbrzychem a Hradec Kralowe, ale to nie koniec trasy, drogi Grześku. Nie musicie tego na razie pisać, absolutnie zapamiętajcie tylko liczbę tych kilometrów, bo jeszcze będziemy dziś jechać w Eurojeździe, a po godzinie 17, przypominam, 300 zł do zdobycia i upominki od Komisji Europejskiej. Trzymam oczywiście kciuki. Bądźmy dobrej myśli. Ktoś dzisiaj na pewno zdobędzie kolejne 300 zł. A tymczasem...

0: Ewa Mierzejewska w studiu. 16:30 za chwileczkę pojawi się na zegarach i pojawią się wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest niestety korek na dojeździe do Wrocławia od strony Legnicy na wysokości Kostomłotów, a to wszystko

0: No to nie jest taki też bardzo ścisły korek. Takiego ścisłego korka jest 8 km, no i kolejne 5 km to też długie spowolnienie. Na S6 na odcinku między węzłami Szemut i Koleczkowo, to jest województwo pomorskie i właśnie pomorski odcinek S6. Tutaj w miejscowości Kamień samochód osobowy uderzył w bariery. Nie ma poszkodowanych, na szczęście tutaj zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdyni na 24 kilometrze. No i sprawdźmy, jak S6 wygląda w tym miejscu. W tej chwili jest niewielki korek. Jeśli chodzi o S6, to dużo gorzej sytuacja wygląda w Trójmieście, bo mamy na jezdni w kierunku Gdyni korek na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia, a także spowolnienie między węzłami Kowale i Borkowo. I później już S7, także między Chwarznem a węzłem Gdynia Wielki Kack, też jest zakorkowana. W przeciwną stronę też tworzą się spowolnienia, ale najgorzej wygląda tutaj na S6 dojazd do węzła Gdańsk-Osowa. Wcześniej tam doszło do kolizji, ale to już nie mogą być skutki tej kolizji absolutnie, bo one zostały usunięte, więc tutaj wygląda, że to po prostu popołudniowy szczyt komunikacyjny. Mamy też spowolnienie od Juszkowa do Rusocina na jezdni w kierunku A1, czyli na jezdni w kierunku południowym. Duży ruch w Śródmieściu Gdańska, to jest fragment drogi krajowej nr 91. Dodatkowo tutaj na wysokości Muzeum Bursztynu są prace drogowe i to tylko pogarsza sytuację. No i też już długi korek na dojeździe do tunelu pod Martwą Wisłą, jadąc od Letnicy. I po wyjeździe z tunelu też jest spowolnienie do S7. No i mamy też spowolnienie między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port na jezdni w kierunku chociażby Straszyna albo dalej jadąc Żukowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Pas rozbiegowy mamy już omówiony. Mam nadzieję, że ci, którzy rzadko jeżdżą autostradami i drogami szybkiego ruchu, już wiedzą, jak z niego korzystać. Filip Grega, instruktor nauki jazdy, jest ponownie w wysokich obrotach. Filipie, kolejne, powiedziałbym, newralgiczne zachowania na autostradach to utrzymywanie bezpiecznego odstępu, prawda? Ten bezpieczny odstęp jest szczególnie ważny, no bo prędkości autostradowe bądź na S-kach 120-140 km na godzinę, więc ten odstęp jest istotny, bo samochód w miejscu nie zatrzyma się przecież.
1: Oj, oczywiście, że tak. Ja bym nie zakreślał tego tylko do tych odcinków o podwyższonej mocno prędkości, bo i na 90, i na 50 również potrzebujemy odległości. Ona nam jest potrzebna na coś, o czym zapominamy, na tak zwany czas reakcji. Każdy z nas, nawet jak jest bardzo sprawny i młody, reaguje, nasz mózg reaguje, nasze mięśnie reagują nie od razu, tylko chwilę to trwa. Oczy muszą zobaczyć, mózg musi przemyśleć tą sytuację, musi wysłać impuls do nogi, przenieść nogę z pedału gazu na pedał hamulca. To trwa i to trwa około, przyjmuje się około sekundy u zdrowego, młodego, wysportowanego i dobrze czującego się człowieka można przyjąć, że to będzie około 0,7 sekundy. No ale sekunda jest standardem. Do tego dochodzi wydłużenie tego czasu ze względu na pogodę. Na przykład jak jest gorąco, to ten czas się będzie wydłużał. Mocne słońce, jesteśmy głodni, chce nam się pić, boli nas brzuch, ktoś nas zdenerwował, z tyłu teściowa gada, siedząc na tylnym fotelu.
0: No to jeszcze
1: ten czas
0: dłuższa.
1: Się wydłuża, nie? Okay. A to powoduje, że w momencie, że zanim my zareagujemy, zaczniemy hamować, nasz samochód będzie miał wdrożone hamowanie, to my przejedziemy jakiś tam odcinek. No i dla 140 km to jest przecież prawie 40 metrów. 40 metrów to jest bardzo długo. Więc jeżeli my jedziemy komuś na tyłku, no to tak naprawdę jak on zacznie hamować, to my jeszcze nie. Jeszcze czas reakcji.
0: No i to naprawdę jest dla mnie, no, nie powiem niezrozumiałe, bo rozumiem, że nie ma wyobraźni taki ktoś, kto siedzi nam, jak powiedziałeś, na tyłku, jeszcze pogania światłami. Zupełnie nie ma świadomości tego, co by się stało, gdybyśmy na przykład my nacisnęli hamulec, jemu dali po oczach, to by się sam zdenerwował, prawda? Bo by miał, no nie wiem, przerażenie w oczach, że nie zdąży zahamować i wtedy być może ta wyobraźnia by się uruchomiła.
1: No może tak, ale nie jestem zwolennikiem nauczania, bo jest to strasznie niebezpieczne. Natomiast zawsze się zastanawiam, czy to jest ten człowiek, który również jak pociągiem jedzie, to wsiada do pierwszego wagonu za lokomotywą, żeby być bliżej, żeby szybciej dojechać, nie?
0: No właśnie.
1: Bo to jest dokładnie ta sama sytuacja.
0: Dokładnie.
1: Jedziesz daleko, w dużej odległości od poprzedzającego i jedziesz z tą samą prędkością, więc dojedziesz na czas właściwie, a masz miejsce, masz przestrzeń taktyczną na reakcję. Nie wiesz, co ci ten z przodu odwali.
0: Właśnie.
1: Trzymaj się od niego z daleka.
0: Czyli zasada ograniczonego zaufania, pamiętajcie, cały czas obowiązuje. Kolejna rzecz na autostradach to tacy kierowcy, którzy jeżdżą lewym pasem, nie wiem dlaczego. Niektórzy jeżdżą środkowym, jak mamy trzy pasy ruchu w każdym kierunku, no to jeżdżą środkowym, bo im się wydaje, że tak jest fajnie. Ten ruch prawostronny, czyli obowiązek jazdy skrajnym pasem, gdy jest on wolny, jakoś tego nie przestrzegamy, Filipie. Dlaczego?
1: Trudno powiedzieć dlaczego. My się czujemy po prostu lepsi, bo czas, ten pas lewy jest taki, jak to mówią, do wyprzedzania, czyli do szybszej jazdy. No więc jadąc lewym czujemy się lepsi od innych. No ale to mają ludzie kompleksy, którzy tak robią chyba po prostu. I to jest smutne,

0: Ale myślę, że chyba jest z tym coraz lepiej. Tak sobie obserwuję, bo dużo jeżdżę i ja coraz mniej widzę takich mistrzów lewego pasa i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Natomiast powiedziałeś też o trzech pasach. No tutaj ja w swojej książce o tym pisałem, że czasami zasadne jest jazda środkowym pasem, ale na przykład, jeśli to są warunki bardzo trudne zimowe, gdzie może być ślisko. Wtedy, wiesz, mamy większą przestrzeń po lewej i po prawej stronie na ewentualne reakcje, manewry, na coś takiego. To ma wtedy sens, ale w innym przypadku nie widzę w ogóle powodu. Lepiej jechać prawym, bo szybciej.
1: Jesteś szczęśliwym człowiekiem, że nie widziałeś ostatnio tych mistrzów lewego pasa. Ja wracałem w niedzielny wieczór z północy kraju, z Mazur do Warszawy i widziałem kilku takich mistrzów. A muszę ci powiedzieć, że coraz częściej niestety widzę również w mieście takich ludzi, którzy jeżdżą lewym pasem na dwupasmówkach, na Wisłostracie na przykład, czy na trasie łazienkowskiej. I wiem, z czego to się bierze. Zauważyłem dzisiaj, pewna pani jechała cały czas lewym pasem przez jakieś, nie wiem, 2 kilometry, bo za 2 kilometry skręcała w lewo.
0: Nie widziałem tych, o których mówisz, natomiast mam w tej chwili przed oczami zdjęcia z wypadku, bo analizuję akta sprawy jako biegły i tutaj samochód nie ma tyłu. Kończy się samochód z tyłu na tylnych drzwiach. Po prostu jest tak zgnieciony, bo najechany. Także naprawdę to są straszne rzeczy i dopóki nas nie dotyczą, dopóki ich nie zobaczymy, to trochę sobie nie zdajemy sprawy, jak nasze czynności za kierownicą są istotne, jakie mogą mieć skutki. Nikomu nie życzę tego oglądać na żywo, ale niestety no, są takie historie.
1: No właśnie. I między innymi o to chodzi w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, żeby nie widząc tego uruchomić wyobraźnię i sobie wyobrazić, że takie rzeczy się zdarzają i rzeczywiście stosować się do przepisów i do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Instruktor nauki jazdy Filip Grega był z nami. Dziękuję Filipie, wszystkiego dobrego. Miłego
0: popołudnia.
1: Dziękuję,
0: wszystkiego bezpiecznego. Cześć.

0: My z Wałbrzycha przejechaliśmy do Hradec Kralowe, ale jedziemy dalej. W tarasie jesteśmy, Eurojazda cały czas trwa. Przypominam, że po godzinie 17 300 zł do zdobycia i upominki od Komisji Europejskiej, a to dlatego, że mamy przecież
1: konkurs.
0: Właśnie, to konkurs Eurojazda. Teraz Hradec Kralowe, jedziemy do takiego znanego miasta w Czechach. Karlowe Wary się nazywa to miasto i tam dojeżdżamy. Ile kilometrów przejechaliśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o Eurojazdę, jadąc z Wałbrzycha, przypominam, policzcie to dokładnie. Jeżeli policzycie, to ślijcie liczbę tych kilometrów plus numer swojego telefonu i imię albo pseudonim artystyczny, pod którym występujecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. To konieczne do zakwalifikowania się do kolejnego etapu Eurojazdy, czyli do tego, żebyśmy oddzwonili do was po godzinie 17 i żebyście zgarnęli 300 zł z anteny Polskiego Radia Kierowców z wysokich obrotów. No to jeszcze raz. Liczba tych kilometrów, można się oczywiście pomylić, jak co dzień można się pomylić, ponieważ to dosyć niedługa trasa, no to powiedzmy, że możemy się pomylić o 50 kilometrów dzisiaj. Jedziemy z Wałbrzycha do Hradec Kralowe, a później do Karlowych Var. Ile to kilometrów? Wysyłacie te kilometry w aplikacji, dopisujecie numer telefonu i swoje imię. I czekam, a po godzinie 17 ktoś cieszy się z wygranej.

0: No i muszę ci powiedzieć, że w tej kwestii zgadzam się z Robbie Williamsem. I love my life.
1: Rozumiem, cieszę się.
0: Najwięcej mistrzów lewego pasa jest na czwórce. Pisze u nas w aplikacji Michał Katowice-Kraków na tym odcinku. 90 na liczniku, jedzie lewym, a prawym trzeba go wyprzedzać. No właśnie, dużo takich kierowców jest. Nie zgadzam się z Filipem, z którym rozmawiałem jakiś czas temu, że takich jest coraz mniej. Ja widzę tych kierowców i nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego trzymają się uporczywie tego lewego pasa, mimo że jadą wolno.
1: Moim zdaniem rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie. Widzą tylko czubek swojego własnego nosa.
0: Właśnie, ale dlaczego na lewym pasie? Na prawym tak samo ten
1: widać,
0: czubek nosa
1: nie?
0: Widać.
1: No, bo jednak wydaje mi się, że szybciej idzie.
0: Prawostronny ruch mamy w Polsce. Pamiętajcie, drodzy kierowcy. Jak wyprzedzamy na autostradzie, zjeżdżamy na prawy pas. Pozwólmy jeździć i innym i sobie. Oczywiście. Wyjeżdżamy na drogi?
1: Tak.
0: Stoimy?
1: Tak.
0: W wielu miejscach?
1: No, sporo jest, tak.
0: Trzeba było powiedzieć od razu tak, to by było trzy razy tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I mamy niestety nowe utrudnienie na A4 między węzłami Gościsław i Kostomłoty w pobliżu miejscowości Sokolniki. To też dolnośląski odcinek autostrady. Na 122 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. No i tutaj miejmy nadzieję, że to niegroźna awaria i szybko uda się usunąć skutki tego zdarzenia. Na A4 mamy też problemy z przejazdem między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na 129 kilometrze, a więc tylko 7 kilometrów dalej. No i tu jest długi korek 13-kilometrowy. W pobliżu Piotrowic zepsuł się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Dobre informacje z S6 z Pomorza między węzłami Szamut i Koleczkowo. Odblokowano przejazd w Kamieniu. Tu wcześniej samochód osobowy wjechał w bariery. Nikomu nic się nie stało, ale blokował ten samochód jeden pas w kierunku Gdyni na 24 kilometrze. Tutaj nie było korka i właśnie już służby potwierdziły, że nic niepokojącego tutaj się nie dzieje. Za to wydłuża się korek na A1 między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe. To skutek przedpołudniowego zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba, przypomnijmy, została ranna. Zablokowana całkowicie była jezdnia w kierunku Gdańska. Teraz mamy informację o zwężeniu, ale zamknięte są nadal dwa pasy, co oznacza, że ruch w tym miejscu odbywa się tylko jednym lewym pasem. W przeciwną stronę mieliśmy zwężenie w kierunku Katowic. Teraz już także na tej jezdni nic niepokojącego nie widać. I jeszcze na koniec Mazowsze S7, trasa Warszawa-Tarczyn między węzłami Lesznowola i Zamienie w pobliżu Zgorzały. Po awarii ciężarówki zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. To trzeci kilometr tej trasy ekspresowej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Wiodące głowy, Republika na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeden z pierwszych utworów tej formacji, ba, znalazł się na drugiej stronie pierwszego singla Republiki. Po pierwszej stronie, na stronie A był kombinat, a na drugiej właśnie Gadające głowy. W nieco innej wersji niż ta, którą graliśmy przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No ale Gadające głowy zobowiązują i dlatego tak gadam i gadam i gadam. 17 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16 stopni pokazują termometry na Półwyspie Helskim i to jest najzimniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej w Nowym Sączu, 24,7, prawie 25. Czyli na północy znów chłodniej niż na południu, a jeżeli chodzi o dzisiejsze późne popołudnie, wieczór i noc, no to zachmurzenie duże i całkowite. Te w nocy przewidują synoptycy. Na wschodzie, na południowym wschodzie i w centrum jakieś przejaśnienia mogą się pojawić, nawet lokalne rozpogodzenia, ale na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie również jednostajne, nie tylko przelotne, ale jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym, prognozują synoptycy. Miejscami burze, te szczególnie na południowym zachodzie Polski, w centrum, także mogą się pojawić te burze i to kolejna ciepła noc. Przed nami od 12 miejscami na Pomorzu, około 15 stopni zobaczymy w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Wiatr pozostanie słaby bądź umiarkowany, w czasie burz oczywiście porywisty i będzie wiał z południowego zachodu i z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 2 minuty po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Proszę normalnie jechać prawym pasem na dwójce między Łodzią a Warszawą. Andrzej z Fokusa pozdrawia. No właśnie, ten newralgiczny odcinek między Warszawą a Łodzią. Tam wielu jedzie cały czas lewym pasem, bo jakby zjechali na prawy, to potem na lewy ich nie wpuszczą. Takie jazdy. Kłaniam się, Robert Kilena.

0: No jeszcze nie robi się ciemno, ale wcześniej niż jeszcze miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu robi się ciemno. Uważajcie, pamiętajcie o zmianie świateł na mijania. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, w wielu rejonach w Polsce pada, wiemy to, widzimy na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc pamiętajcie, koniecznie światła mijania, nie dzienne, tylko mijania w takich warunkach, jak dziś panują na wielu polskich drogach. Mariusz Dąbrowski w studiu, 10 minut po godzinie 17. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z wiadomościami drogowymi już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo dzieje się na naszych drogach. Do tego dochodzi jeszcze taki popołudniowy szczyt komunikacyjny. Chociaż ten szczyt komunikacyjny teraz w wakacje jest troszeczkę mniejszy niż zazwyczaj. Dzieje się sporo złego na tych najważniejszych naszych drogach, ale również na trasach wyjazdowych z dużych miast. Koniec kłopotów na S7 na odcinku Ostróda-Olsztynek w pobliżu miejscowości Grabinek na 72 kilometrze. Tam, przypomnę, bus wjechał w auto służb drogowych. Zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy. S19 również po kłopotach na węźle Niedrzwica Duża, taki odcinek Niedrzwica w węzeł Wilkołaz w pobliżu miejscowości Obroki na 29 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych i ciężarówki. Zablokowany był prawy pas w kierunku Rzeszowa. Od 8 rano były kłopoty w tym miejscu drogi ekspresowej 19. Koniec utrudnień obwieściły służby drogowe. Nowy kłopot, droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Goleniów Południe, węzeł Kliniska Wielkie. W pobliżu Rurki, miejscowości Rurka, na 78 kilometrze zdarzenie czterech autosobowych. W tym wypadku jedna osoba ucierpiała. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Szczecina. Jeszcze jedno utrudnienie. Koniec kłopotów na 7 na odcinku Warszawa-Tarczyn między węzłem Leszno-Wola a węzłem Zamienie w pobliżu miejscowości Zgorzała na 4 kilometrze. Zepsuta ciężarówka została odholowana, jest 7 przywrócona do ruchu na jezdni w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.
0: 13 minut po godzinie 17, to mam nadzieję szczęśliwa trzynastka za kilka minut. Ktoś wygra 300 złotych.

0: tylko ty.
1: No właśnie, kto liczy kilometry, ten potem wpisuje te kilometry w aplikację PRK Polskiego Radia. Kierowców, a po godzinie 17 odzwaniamy i gramy o 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.
2: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielami

0: szefem Komisji Europejskiej w Polsce.
1: Dzień dobry, pisze Edyta, jadam z Mercedesa. Cała trasa wynosi ile? Według ciebie, Edyto, dzień dobry w ogóle. Halo, halo.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć,
1: dzień dobry, jest was dwoje, fajnie, zestaw głośnomówiący w tym Mercedesie, domyślam się.
3: My się stanęliśmy na boku, teraz by było bezpiecznie oczywiście.
1: Oczywiście, pewnie, że tak. No to ile, Edyto, Adamie?
2: 334, tak wyszło.
3: Tak jest.
1: Ja bym...
3: Pomyliliśmy się?
1: Troszeczkę, no ale mogliście się pomylić o 50 kilometrów, 346 dokładnie, tak naprawdę.
2: O, pięknie.
1: Pięknie. Jesteście w grze, w każdym razie. Wiecie, na czym polega ta gra?
2: Nie do końca jeszcze. Chyba jakieś pytania będą, tak?
1: Czy... Mm-hmm, a nawet...
3: Tak, było to pytanie.
1: Jedno pytanie będzie. Jedno pytanie, ale sobie musicie je sami wybrać od 1 do 56. Wybierajcie, które... Wybierzcie, bo wiecie, są trudne, łatwe, podchwytliwe, mniej podchwytliwe, banalne, więc najlepiej jakbyście trafili na banalne pytanie. Jaka jest wasza szczęśliwa liczba?
2: Niech będzie 6.
1: 6 jest szczęśliwa. Dobrze.
3: Tak.
1: Edyta?
2: 6 czerwca braliśmy ślub, więc...
1: No, to musi być szczęśliwe, bo nie dość, że 6, to jeszcze czerwiec, 6 miesiąc.
3: Dokładnie.
1: 6 pytanie.
3: Tak.
1: Wyjeżdżamy poza Polskę tym 6 pytaniem. Byliście kiedyś w Szwecji?
3: Nie.
2: Nie byliśmy.
1: Ale może będziecie wiedzieć, czy polskie ubezpieczenie OC, czyli to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wystarczy, aby legalnie wjechać do Szwecji? Czy polskie OC wystarczy, aby legalnie wjechać do Szwecji? Odpowiedzi są takie. Pierwsza, nie, trzeba wykupić rozszerzenie polisy OC. Druga odpowiedź, tak. Trzecia odpowiedź, OC nie jest obowiązkowe. Która odpowiedź jest prawidłowa?
2: Odpowiedź druga.
1: Czyli Szalamy. Tak, czyli wystarczy. Polskie tak. OC tak. Wystarczy, żeby legalnie wjechać do Szwecji, tak?
3: Tak, tak nam się wydaje.
2: Tak strzelamy.
1: Dobrze strzelacie.
2: Yes.
1: Brawa! Oczywiście, że tak.
2: Yes.
1: Oczywiście, że tak. Nie trzeba żadnych rozszerzeń polisy OC wykupywać. OC jest obowiązkowe i polskie OC wystarcza w Szwecji. I jest ważne we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej, więc jak będziecie się wybierać, to już wiecie. Prawda?
3: Tak jest.
2: Dziękujemy. No, człowiek zbiera doświadczenia, uczy się całe życie.
1: Oczywiście, pewnie, że tak. No i co teraz z tymi pieniążkami? Po 150? Czy
3: nie, na... nie, nie. Właśnie idziemy na krótki wypoczynek, końcówka urlopu.
2: Mhm.
3: Właśnie na trasę nam się to przyda.
1: No oczywiście.
3: No oczywiście. Właśnie na to nam się to przyda, także w tym momencie, no, idealny moment.
2: Tak jest.
1: Idealny moment.
2: Cudowny dzień.
1: Czyli na końcówkę urlopu 300 zł i upominki od Komisji tak Europejskiej, żebyście mieli miłe wspomnienia z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Edyta, okay. Jadam z Mercedesa. Wygraliście. Nie rozłączajcie
3: zawsze
1: się,
3: miłe
1: dobrze?
3: Wspomnienia, zawsze miłe wspomnienia, bo naprawdę fajne macie stacje, mhm. Fajne samochody,
2: fajni prowadzący.
3: Muzyka i fajnie prowadzący.
2: Fajni kierowcy pozdrawiający i my pozdrawiamy również wszystkich, którzy obecnie nas słuchają i są za kierownicą.
1: No, to mamy też fajne słuchaczy i cieszymy się z tego. Naprawdę cieszymy się z tego. A jutro ktoś także wygra 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. Edyta, Adam, nie rozłączajcie się, dobrze? Jeszcze przez moment.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: 17.31, Mariusz Dąbrowski. Nie siadasz, Mariusz? Nie?
1: Siadasz. Jestem zapatrzony w jeden z ekranów.
0: A, mamy trzy ekrany, muszę wam powiedzieć. Zagadka brzmi, w który ekran jest zapatrzony Mariusz? W lewy, prawy czy środkowy?
1: Ten, gdzie był ruch drogowy.
0: Nie czuję, że rymuje. Posłuchajmy, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ. Parking trasy ekspresowej Lubin Północ, 265 km. Tam ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne, pasa rozdziału. Nikt nie ucierpiał. Najpierw zablokowana została jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Teraz drogowcy informują, że zablokowany pozostaje prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej, czyli można jechać lewym pasem. Jeszcze jedna aktualizacja. S7, odcinek Gdańsk-Nowy Dwór Gdański między węzełem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód w pobliżu Bogatki na 13 kilometrze. Cysterna tak niefortunnie się zatrzymała, że stanęła w poprzek jezdni. Nikt nie ucierpiał. W tej chwili zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu miejscowości Piotrowice. Na 129 kilometrze zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Druga krajowa numer 46, Opole-Nysa-Sidzina, 68 kilometr. Auto osobowe wypadło z pasa ruchu, uderzyło w słup energetyczny. Nikt nie ucierpiał, ale trasa numer 46 jest teraz trasą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, o którym mówiliśmy niejednokrotnie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, pokazuje, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, również w autokarach, jak mówi instruktor doskonalenia techniki jazdy z Autodromu Poznań, Szymon Łuczak. Ekspert wyjaśnia, co dzieje się podczas wypadku z ciałem człowieka jadącego bez pasów.
1: Nasze ciało, powiedzmy o masie przykładowo 70 kg przy 50 km na godzinę, kiedy dochodzi do takiego nagłego zatrzymania, ono porusza się to z siłą, siła bezwładności wprawia nasze ciało i nadaje mu energię gdzieś tam na poziomie prawie 3 ton.
0: Właśnie i między innymi z tego powodu istotne jest, żeby te pasy bezpieczeństwa zapinali wszyscy pasażerowie samochodów i autobusów. Wciąż zdarza się, że osoby jadące na tylnych siedzeniach unikają tego obowiązku. Dawniej tak było. Dawno, dawno temu, że na tylnych siedzeniach nie wiadomo dlaczego nawet przepisy prawa pozwalały nie zapinać pasów, ale teraz już tak nie jest.
1: Krótko mówiąc, jeżeli kierowca w samochodzie

0: samochodzie osobowym ma zapięte pasy i pasażer z przodu też, ale na tylnym siedzeniu siedzą osoby, które tych pasów nie mają zapiętych, one z tą energią 3 ton prawie wyłamują oparcie fotela kierowcy bądź pasażera i oczywiście też no, robią krzywdę osobom siedzącym z przodu.
1: Więc pasy bezpieczeństwa chronią pasażerów także podczas gwałtownego hamowania, ewentualnego przewrócenia pojazdu podczas wypadku. Zapinajmy pasy bezpieczeństwa. Osoby jadące tym autokarem, o którym mówiliśmy, tym, który uległ wypadkowi na Węgrzech, nie miały zapiętych pasów bezpieczeństwa i stąd taka tragedia. Jutro do tego wrócimy w Wysokich Obrotach w kontekście zmęczenia za kierownicą. Będziemy rozmawiać oczywiście z ekspertami. Wszystko jutro od godziny 13 na Wysokich Obrotach.

0: Iron Man przed momentem Black Sabbath na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Klasyka hard rocka, no oczywiście Iron Man. Ty, Mariusz, wolisz Iron Mana, czy Supermana, czy Spidermana?
1: Iron Mana.
0: Iron Mana, ja też.
1: Iron Man.
0: Iron Man jest najlepszy.
1: Ale Iron Mana w wykonaniu Black Sabbath, bo towarzystwo komiksowe mnie nie interesuje. Ja wolę stawkę większą niż życie.
0: O, proszę bardzo.
1: Doktora Schlossmajera.
0: Czterech pancernych i psa.
1: Tak.
0: Mhm. A 07 zgłoś się?
1: Tak.
0: Proszę bardzo.
1: Nawet muszę ci powiedzieć, tak jak wówczas, kiedy był emitowany serial...
0: Który? 07?
1: Nie, serial taki polski James Bond.
0: Okej, Życie na gorąco.
1: Życie na gorąco. Wówczas on mi się nie podobał.

0: w tej chwili go z pewnym przymrużeniem oka nawet
1: da się oglądać, prawda?
0: Tak.
1: Zwłaszcza, że Fiat 125P tam w roli głównej.
0: Czynił cuda. Na ulicach Wiednia, na Apolu. Ach.
1: Sprzyczajki filmowali, nie wiem czy wiesz, bo chyba nie mieli...
0: W podwarszawskich lasach.
1: No tak, ale rzeczywiście Leszek Teleszyński, grający redaktora Maja, czyli główny bohater, jeździł i chyba nie mieli zezwolenia na filmowanie za granicą. I takie tam przebitki są.
0: Przez szyby samochodu.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: Dobrze, wyjeżdżamy na drogi za chwileczkę, ale najpierw informacje od was za jedynki, bo tam dużo się dzieje. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Drogi PRK, autostrada 1, kierunek Gdańsk. Obecnie jestem na 41 kilometrze. No i coś się tutaj wydarzyło, bo leciała straż pożarna na bombach. Generalnie jest koreczek. Także tak. 41 kilometr w kierunku Gdańska. Stoimy i uważamy. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy Ewo z Oktawki. A co się tam wydarzyło? Zdaje się, że mamy odpowiedź na to pytanie od kolejnego słuchacza. Halo?
3: Swoją drogą na A1 jest wypadek na 41 kilometrze w kierunku Gdańska. Także troszkę się korkuje. Proszę o ostrożność. Pozdrawiam, Łukasz, Audi.
1: Nawet chyba nie troszkę się korkuje. Co się dzieje na polskich drogach? O tym już teraz Mariusz Dąbrowski.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro były bomby, jeszcze lecąca straż pożarna.
1: Wypadek.
0: Wypadek.
1: Poważny.
0: A bardzo mi się podoba, że i dla ciebie, i dla mnie to jest wypadek. Czy nie będziemy tego zdrabniać? Trudna sytuacja. W ogóle na jedynce są kłopoty od Kierwałdu po Nową Cerkiew, a potem po Ropuchy. To już vis-a-vis Pelplina dla jadących w stronę Trójmiasta, a więc tych kłopotów będzie jeszcze więcej. S3, odcinek węzeł Polkowice, południe węzeł Lubin, północ. Chodzi o rejon parkingu trasy ekspresowej Lubin-Północ, 265 km. Ciężarówka uderzyła w barierę energochłonne pasa rozdziału. Nikt nie ucierpiał. Najpierw zablokowana była jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Teraz przejazd jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu Piotrowic na 129 km. Awaria autoosobowego. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. S7, odcinek Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód, w pobliżu Bogatki na 13 kilometrze. Cysterna, tak niefortunnie kierowca wykonał manewr tym ciężkim do prowadzenia zestawem, że cysterna zatrzymała się w poprzek jezdni. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. I droga krajowa nr 46, Opole-Nysa, Siedzina, 68 km, autoosobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny, obyło się bez rannych, ale droga nr 46 jest na swym 68 km trasą zablokowaną.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za 6 minut będzie godzina 18, a my cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, ale od godziny 18 już będziemy jechać na luzie.

0: Jeszcze dwie minuty, będzie godzina 18, 74, 75, razem 149. Zbyszek Zegret w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców od godziny 18 na luzie.
1: Tak, i dzisiaj do 24 podobno jeszcze te spadające meteoryty można obserwować. On dzisiaj się rozpruje.
0: Perseidy, tak?
1: Worek z gwiazdami, tak będzie. Gwiazdozbiór się rozsypie, ponieważ w pierwszej godzinie będziemy wspominać Stanisława Sojkę i Tomasza Stańko z przyjacielem Tomasza Stańko Andrzejem Tyszko oraz z synami Stanisława Sojki, Antkiem i Marcinem. A po godzinie 19 będzie z nami Robert Gawliński i reszta nowo powstałej supergrupy.
0: To ja powiem, Madame in Poland.
1: Dokładnie. Zapraszam bardzo
0: połączenie
1: serdecznie.
0: Made in Poland i Madame, tak. Zimna fala polskiego rocka na nowo.
1: Genialny utwór Lambda. No posłuchamy, porozmawiamy.
0: Zostańcie koniecznie, naprawdę warto.
1: Zapraszam.
0: Teraz Pixies na minutę przed godziną 18, a potem Zbyszek Zegler.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Która w Polskim Radiu Kierowców trwa od godziny 18 do 22. Zaczynamy ją jak zawsze raportem pogodowym. Jeśli chodzi o najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili, to Tarnów 24,3 stopnia. Najchłodniej jest w Lęborku 15,9. W ciągu najbliższych chwil, najbliższych godzin miejscami przelotne opady deszczu na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, także z burzami. Na przeważającym obszarze kraju te przelotne opady deszczu. Suma opadów na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich do 15 mm. Temperatura maksymalna już osiągnięta na pewno, 19 stopni nad morzem, 21 w centrum, więc jak w tej chwili są 24,3 w Tarnowie, to przekroczyliśmy to, co prognozowali synoptycy. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami także dość silny. Ja dzisiaj rano nawet jadąc na rowerze zauważyłem, że były porywy w czasie burz 65, nawet 90 km na godzinę, w Karpatach do 70 km na godzinę. Uważajcie na ten wiejący wiatr, może przysporzyć nam kierowcom sporo problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy na luzie w składzie Paweł Chodyna, realizator, Kamil Olak, kierownik dzisiejszego programu, jest wydawcą. Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie mówił, co dzieje się na drogach. No i będą goście wspomniani, synowie Stanisława Sojki, Andrzej Tyszko już za kilka chwil, po godzinie 19 Robert Gawliński i zespół Madame in Poland w osobach Bodka Pezdy i Żabiego, czyli Sławka Leniarta, oraz będziemy się łączyli z Londynem, gdzie znajduje się Artur Hajdasz. Zapraszam bardzo serdecznie, Zbyszek Zegler. Jedziemy!

0: Zbliża się 10 minut po godzinie 18 i to jest doskonały moment, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Szczerze mówiąc, dzisiaj zaaferowany spotkaniem z bardzo dużą ilością gości na luzie. Nawet specjalnie się nie rozglądałem, nie wiem, co się dzieje na drogach, więc z tym większą uwagą posłucham, co Mariusz Dąbrowski przygotował w tym serwisie i co dzieje się na naszych trasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Może to i dobrze, że nie na wszystko zwracasz uwagę. Ja mógłbym to podsumować tytułem jednej z piosenek Czerwonych Gitar.

0: jesień idzie przez park i albo jesień zaczyna rządzić na naszych drogach. Idą ulewy, koszmarne ulewy. Z tym związane jest również ochłodzenie. Bardzo trudne godziny czekają nas wszystkich, nie tylko zmotoryzowanych, przez najbliższy czas, najbliższa noc, najbliższy wieczór i popołudnie, późne popołudnie będą ciężkie. Od zachodu to wszystko zbliża się w stronę Polski centralnej. Będzie mokro, ślisko, wietrznie. Kto wie, czy nie pojawią się burze, czy nie będzie gradobicia. To wszystko, ta aura, którą mamy, może nam przynieść. A więc po prostu trzeba być przygotowanym na takie popisy aury. S3, odcinek węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ, parking trasy ekspresowej Lubin Północ, 265 km. Ciężarówka uderzyła w barierę, energochłonne pasa rozdziału, zablokowany jest prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Na czas wyciągania ciężarówki z pasa rozdziału droga została zablokowana. Koniec kłopotów na czwórce między węzłem Kostomłota a węzłem Kąty Wrocławskie w pobliżu Piotrowic na 129 km. Nie ma już utrudnień na jezdni w stronę Wrocławia na tymże 129 km. S7, odcinek Gdańsk, Nowy Dwór Gdański między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód w pobliżu Bogatki na 13 km. Cysterna tak nieszczęśliwie manewrował nią kierowca, że zatrzymała się w poprzek drogi. Nikt nie ucierpiał, jezdnia w stronę Gdańska zablokowana na czas wyciągania pojazdu z barier. I droga krajowa nr 46, Opole-Nysa, Sidzina, 68 km autoosobowy wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Nie ma rannych, ale droga nr 46 na 68 km jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to dla porządku. W dzisiejszym na luzie skład gości od synów Stanisława Sojki począwszy. Będzie Antek i Marcin Sojka już za chwilę. Przyjaciel Tomasza Stańko, Andrzej Tyszko, będą opowiadali o płycie, która będzie miała pojutrze premierę. Nazwano ją Sojka Stańko i zaraz wszystkiego się o niej dowiemy.

0: Prawie 17 minut po godzinie 18. Coś niesamowitego dzieje się w czasoprzestrzeni. 17 minut po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie. Cofamy się do 1988 roku. Wówczas miało miejsce to, o czym będą opowiadać Antek Sojka, Marcin Sojka i Andrzej Tyszko. Będą opowiadać o odnalezionych nagraniach Stanisława Sojki i Tomasza Stańko. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie Na Luzie. Dzisiaj wyjątkowa audycja, ponieważ jesteśmy w przededniu wyjątkowego wydawnictwa i goście też są wyjątkowi. Andrzej Tyszko, Antek Sojka i Marcin Sojka.
1: Dzień dobry.
0: Synowie Stanisława Sojki. Wydawnictwo, o którym będziemy rozmawiali przede wszystkim, to jest płyta Sojka Stańko. Natomiast chciałbym zacząć od, skoro już przedstawiłem pierwszego pana Andrzeja, od refleksji na temat, no bo najdłużej znał pan i Tomasza Stańkę i Stańko, przepraszam, nie lubił odmieniać. I Stanisława Sojkę też, w zasadzie znaliście się za 40 lat, albo i lepiej, prawda?
2: Od 82 roku obydwu panów poznałem wtedy.
0: Czyli co się wydarzyło takiego szczególnego w tym 88 roku, kiedy oni postanowili zamknąć się w studiu na Malczewskiego i zarejestrować to dzieło?
2: Pomysłodawcą był Staszek Sojka i myślę, że tutaj tak jak żeśmy rozmawiali z Marcinem i z Antkiem, że to był dla niego taki sposób oczyszczenia po jego przygodzie i muzyce z RCA. I też pokazywało to, jak wielu pieców, jak można powiedzieć, jeśli można tak powiedzieć, Staszek potrafił jeść te chleby, bo ta rozpiętość tematyki po prostu jest niesamowita. Obydwaj panowie znaleźli się znakomicie. Tomek wspaniale improwizuje i wspaniale znajduje się w każdej muzycznej sytuacji. Bardzo lubił być zapraszany, gdzie do prawie obcego sobie materiału musiał gdzieś swoje grosze tam wtrącić.
0: Nie ma pan wrażenia, bo jak słucham tego albumu, to mam takie nieprzekonanie, ale bardzo często się zastanawiałem, czy Tomasz Stańko się tam nie wyżywał po prostu w tym materiale, bo to nie jest takie subtelne granie jak później z Amerykanami na przykład, gdzie on tylko trochę jak Davis więcej ciszą grał niż na trąbce, a tutaj jest naprawdę grzanie momentami.
2: Jest coś takiego, no potem jakby przede wszystkim później stracił zęby i musiał na nowo nauczyć się grać, więc jego muzyka zrobiła się bardziej subtelna te późniejsze lata, ale tu 87-88 rok to były bardzo dynamiczne i wręcz gwałtowne, bym powiedział, dla Tomasza, on był mocno nabuzowany. Myślę, że też dla niego to też było takie oczyszczające, to wyrzucenie z siebie rzeczy, nut. Staszek podrzucał temat, Tomek, jestem przekonany, że przedtem sobie nie omawiali i nie puszczali sobie jakichś. To ja ci teraz zagram tutaj takie akordy, ty się dopasuje. To Tomasz się dopasowywał w każdej sytuacji do każdego. I myślę, że mieli wielką frajdę z tego.
3: A tata miał wtedy 29 lat.
2: No właśnie. Nie?
3: Czyli był,
0: no właśnie, Antek, uśmiechałeś się.
3: Młodzieniaszkiem.
0: Młodszy niż ty teraz.
3: No.
0: Nawet młodszy od Marcina. I uśmiechałeś się dlatego, że miałeś podobne wrażenia, jak słuchałeś pierwszy raz, bo nie znałeś wcześniej tego materiału chyba.
3: Nie znałem wcześniej tego materiału. I nie, ja nie miałem podobnego wrażenia. Uśmiechnąłem się dlatego, że może coś mi się tam skleiło w umyśle, jak sobie przyswoiłem tę wiadomość, to spostrzeżenie. Bo w sumie zgadzam się z nim i mówimy o tym nagraniu, że tam słychać taty granie na pianie w ogóle. W sensie mam na myśli, że słychać charakter taty, tak, który później się jeszcze bardziej
0: ukorzenił.
3: Potem był ten czas jeszcze gitarowy, to była taka, tata miał taką sporą przerwę od grania na pianie, ale potem wrócił przy sonetach. Tak, ale,

0: Ale myślę sobie, że na tej płycie to słychać, że w tacie jest, bo od razu mi się to skojarzyło z tym wiekiem. Tak myślałem, że był młodszy, a on miał taki, jakbym to określił takim, takim słowem drive. No miał taki, miał taki, rzeczywiście był jakby trochę nabuzowany, ale tata zawsze grał bardzo rytmicznie, miał ten, swoją taką technikę. W ogóle jak się spojrzy na nagraniach, gdzie jest jakiś obrazek, jak widać, jak tata miał ułożone ręce.
1: Tak, on nie miał pianistycznej
0: do piana,
1: ręki, nie?
0: To on miał tak po swojemu ułożone, często z nim o tym gadałem, że on miał po prostu swój patent, który mi tam opowiedział też, jak on to tam. Ale rytm świetnie trzymał i myślę, że no dla Tomka to była super, to mogła być super taka okoliczność, że jest taki chłopak, też, co mi tutaj, kurde, gość to mi trzyma.
1: Ale też to, że tata jakby był wykształcony też klasycznie, więc jakby bardzo szybko obcował z tym, z tą koncepcją dynamiki i ten, ta rozpiętość dynamiczna na tej płycie i jego, w jego grze też jest bardzo duża, że tam są też momenty, gdzie on gra w ogóle piano. Czasem tak mocno.
2: Wróćmy do czasów, kiedy było chwilę po tej sesji, początek lat 90. Znalazłem coś, co nie wiem, czy macie świadomość w ogóle istnienia tego. Film, który jest bardzo adekwatny do anteny, na której się znajdujemy. Powstało coś takiego, co się nazywało Samochody nie latają. Co Stanisław Sojka zrobił z Korą. Tam były tylko wokalizy i na koniec było podsumowanie właśnie. Stanisław
3: to
2: powiedział...
3: To
0: ja mogę opowiedzieć.
2: No to poproszę, bo...
0: Dobrze ją znam. Pamiętam to bardzo dobrze, bo to było też mocne wydarzenie w naszym życiu. Tata miał wypadek. Tata miał takiego... tata i Janina mieli takiego kierowcę, Marka Kabula, zresztą przyjaciela naszej rodziny.
1: Marek Potemski.
0: Marek Potemski, tak. Jego miał ksywkę Kabul. To też wielka, długa historia, ale on był świetnym kierowcą, w ogóle niezwykłym kierowcą, to też powiem, bo to ciekawostka dla Radia Kierowców. Był w tamtym czasie mniej więcej, albo chwilę wcześniej, był kierowcą Króla Kataru w Londynie. Miał swój penthouse w Five Head, w takiej dzielnicy i miał Rolls Royce'a, którego miał pielęgnować. Król był raz w ciągu całej jego tam wieloletniej kariery i raz były jego żony, tak pamiętam. Ale miał świadomość, że Marek Potemski, Marek Kabul był taką osobą związaną z artystycznym światem i on przyjechał do Polski z takim Citroenem ZX, czy CX, taki już z tych wtedy nowszych, taki już troszeczkę mniej kosmiczny, ale dalej kosmiczny. I po prostu oni wtedy grali z Janiną koncertów około, wspominałem 200, ostatnio, 300, 300 nawet, albo nawet więcej niż 300 w roku. Takich mieli parę lat, że tam naprawdę na grubo. A drogi były bardzo słabe. Słuchacze, którzy mają...
2: Też pamiętam. Poznańska to była...
0: To wiedzą, jak to
2: śmierci,
0: było.
2: Tak.
0: I nie wiem, gdzie dokładnie, ale mieli bardzo poważny wypadek, podczas którego samochód wyleciał i został skasowany.
1: A to był jakiś też wada tego samochodu.
0: Samochód miał angielską kierownicę w ogóle. To też było to. Nie, to nie była wada.
2: Po prawej stronie.
0: Myślę, że Marek, świętej pamięci Marek Potemski, myślę, że mógł przysnąć. Nie, on chyba, z tego co pamiętam, to on przysnął. Oni po prostu jeździli z koncertu na koncert cały czas, codziennie na granicy. To była bardzo ostra jazda. Plus te drogi, wszystkie, dużo czynników. Zawsze na wypadek składa się wiele różnych czynników. I rozbili ten samochód. Wszyscy przeżyli cudem. A tata złamał rękę, Janina miał coś od pasów, drobne urazy generalnie raczej i postanowili zrobić ku przestrodze taki spot. Nie wiem, jak to nazwać, taki klip, taki spot, tak, tam w czasie to nie było takich dużych rzeczy. Tak. I zrzucili w ogóle ten samochód, wytargali go jeszcze z takim Jarkiem Orłowskim, pseudonim Orzeł. Tak, świętej pamięci również. Zrobili taki klip i zrzucili ten samochód w ogóle z budynku. To była niezła operacja, że to się udało zrobić.
2: Produkcja i to była taka... robi wrażenie, bo on wylatuje w powietrze na tych zdjęciach.
0: Tak.
2: No, bo obawiałem się, że to będzie troszeczkę muzeum. W sensie, że dla mnie, dla mojego pokolenia, no to wręcz z pozycji kolan się do czegoś takiego podchodzi, no bo już sam fakt, że się udało znaleźć te nagrania, to stawia włosy na plecach. Ale to, co mówisz, jest, no, daje nadzieję, że będzie ta muzyka dalej żyła.
3: Ja może dołożę jeszcze słowo do tej nadziei, bo ja miałem tak, że najpierw, jak dostałem tę płytę, to byłem zaskoczony, że jest po prostu trudna. Myślałem, że będzie więcej melodii. Tam w zasadzie melodii nie ma. Ale co dziwne, im więcej się jej słucha, tej płyty, tym staje się

0: piękniejsza. Nie lepsza, tylko piękniejsza. Ja po prostu słucham jej na okrągło i w samochodzie teraz ją mam, bo sporo teraz jeżdżę, więc ta płyta lata gra na okrągło i wcale się nie nudzi i znakomicie się w samochodzie jej słucha.
1: 21 będzie dokładnie w rocznicę śmierci Stanisława Sojki, będzie premiera, więc będziecie mogli się zapoznać. 26 minut po godzinie 18. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Andrzejem Tyszko i Antkiem oraz Marcinem Sojką, bo jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. No i przede wszystkim nie zostało zagrane. Posłuchamy jednego premierowego, przedpremierowo tak naprawdę posłuchamy jednego fragmentu z albumu Sojka Stańko.

0: 18.30 na zegarach, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, więc to jest pora na kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio.

0: kierowców.
1: Wciąż kłopoty na autostradzie A1, na odcinku węzeł Kamieńsk, węzeł Piotrków Trybunalski Południe, w miejscowości Kargal Las na 350.

0: Ciężarówka uderzyła w barierę, energochłonne pasa rozdziału. Zablokowany jest prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. S7, odcinek węzeł Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód. W pobliżu Bogatki na 13 kilometrze cysterna stanęła w poprzek jezdni. Jezdnia w stronę Gdańska zablokowana na czas wyciągania pojazdu z barier. A dobra wiadomość ze S7 jest taka, że paręset metrów dalej na odcinku Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód na 14 kilometrze zepsute auto osobowe, które blokowało lewy pas w kierunku Trójmiasta, zostało odholowane i przywrócono normalny ruch wszystkimi pasami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie godzina 19, po 19 kolejni goście, ale wcześniej ci, z którymi już rozmawiamy, czyli Marcin i Antek Sojka oraz Andrzej Tyszko o płycie Sojka Stańko. Już za chwilę.

0: Dodge Caravan, ale taki duży, taki van. W latach 2005-2007, nie wiem, czy to był jego samochód, no, spotkaliśmy się, przepraszam, na papierosku przed wytwórnią, w której wtedy wydawał, wielkim Majorsem. No i przyjechał po prostu takim dużym samochodem, być może jakimś pożyczonym, ale jakie lubił samochody, bo wtedy nie rozmawialiśmy o autach.
1: Tata miał taką przygodę z samochodami o tyle trudną, że on w ogóle się nie znał na samochodach, a jednocześnie bardzo dużo jeździł. Był, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, hard userem. Nawet przychodzi mi do głowy cytat z pana Wodeckiego, że był kierowcą zawodowym z krótkim programem artystycznym. Tak mówił Wodecki o sobie. Podobno bardzo piękne zdania i bardzo prawdziwe. Więc tata był bardzo poważnym użytkownikiem samochodu, a jednocześnie w pierwszych latach naciął się na, i to były wczesne lata 90., na samochody z drugiej ręki, z trzeciej, czwartej, piątej ręki. Najpierw było Peugeot 504.
0: Cudne auto.
1: Bardzo ładne auto. Woda się gotowała w chłodnicy. Rocznik, nie wiem, jakiś 80, pewnie drugi albo trzeci. Potem było Volvo 740, amerykańska wersja
0: Kiedy
1: z automatem.
0: Jesteś przygotowany, jestem pod wrażeniem.
1: Które pamiętam dobrze, bo nawet już dawał nam tata jeździć. I tym Peugeotem też, ale tym Volvem to już mogliśmy jeździć sami.
0: 740 to było 740. To pierwsze
1: kwadratowe, takie limuzyna. Tak. Świetny samochód, ale też stawał się, psuł. Potem tata, jeszcze w międzyczasie pożyczył tata Poloneza. Pamiętam, jak go rozbił taksówkarzowi światło pod hotelem europejskim na parkingu. Pamiętam. I tata musiał zapłacić taksówkarzowi 30 tysięcy złotych.
0: Starych.
1: I potem tata kupił w 91 chyba roku nową Toyotę. No, mogę markami tutaj mówić, a co? Nową Toyotę Corolla XLi 1.6 hatchback. Jezu. Czarną.
0: To powiem ci, że taką wygrywały Miss Polonie przez w latach 80. Nie wiem, czy pan Andrzej pamięta, ale od 80. tam chyba 7. To była główna nagroda.
1: I to w ogóle kupił w jednym w salonie u pana Kopestyńskiego. Obecnie ten salon prowadzi jego syn, jak podejrzewam, ale na Bielanach. I trzymał się tego już do końca. Absolutnie do samego końca.
2: Tak,
1: bo uznał,
2: Karinę,
1: że
2: potem
1: to
2: Avensis,
1: auto po prostu
2: Avensis
1: jeździło i tak, Corollą zrobił 300 tysięcy w półtorej roku, czy tam w dwa. Potem Carina, Toyota Carina XLi też 1.6, benzyna.
2: Świetnie.
0: Protoplastka Avensisa, później z Kariny zrobił Avensis.
1: Tak. I tą Karinę jeszcze potem dostała mama i zrobiliśmy łącznie 600 tysięcy. Pamiętam, że tyle miał, jak przyjechał po nią pan, co ją kupił.
0: Jeszcze kupił, nie zazłomował, tylko jeszcze kupił.
1: Tak. Nie, już tak
2: śmiesznie, bo to z Toyotą, a Kariną z kolei ja i Janek, mój brat bliźniak, najmłodszy, my się też uczyliśmy jeździć właśnie. Więc się też zaopatrzmy na końcówkę tego samochodu.
0: Panie Andrzeju, jeżeli chodzi o Tomasza Stańko, ja go sobie wizualizuję jako wielkiego frika trąbki. Czy on w ogóle miał świadomość istnienia samochodów?
3: Taką mglistą.
0: Pół żartem
3: mglistą. On miał prawo jazdy, które zrobił, jak był jeszcze młodym chłopakiem. I zdaje się, że tam kilka razy nawet jechał samochodem samodzielnie. Ale potem to on za dużo nadużywał różnych rzeczy i a stać go było na to, żeby zawsze tą taksówkę i sobie zamówić, czy też miał swoich takich zaznajomionych kierowców, jak jeździł, jak miał coś do załatwienia, to dzwonił, przyjeżdżał po niego. Czasami mój syn mu tam pomagał, bo on
2: lubił się.
0: Lubiłeś Tomasza Stańko?
2: Tak, miałem okazję. No, miałem wtedy od taty pożyczonego Mercedesa 190. I Stańka mnie poprosił, Marcin, mógłbyś mnie
3: po prostu być,
2: podrzucić tu, wiesz, kierowcą. Na Wilczą, na Chorzu, na chwilę tu coś.
1: Nie wspomniałem jeszcze.
3: Także nie korzystał z samochodu, też nie znał się na tym za bardzo.
0: Miałem świadomość, ale chciałem potwierdzenia.
1: Faktycznie tata w pewnym momencie nabył kolekcjonerskiego Mercedesika
2: 190
1: od Natalii Przybysz.
2: On jest w ogóle gabarytów Golfa.
0: A, to jeszcze był 121. Dobra, to wie. To jest późniejszy. To mówisz o tym takim sedaniku.
2: Okay, pięknie, tak.
0: A wy czym jeździcie na co dzień? Bo w Radiu Kierowców w Naluzie tak naprawdę zaczynamy od tego. Tutaj ze względu na charakter naszego spotkania chciałem Andrzej najpierw porozmawiać o muzyce, ale...
3: Ja jeżdżę Audi A5 Coupé Sportline.
0: W benzynce.
3: Benzynce.
0: No i bardzo pięknie. Antek?
1: Ja mam tak jakoś, że moim pierwszym autem był w ogóle Nissan Almera. taki starszy. Hatchback. I długo nim bardzo jeździłem.
0: Ja nie, mógł być hatchback, mógł być sedan. Bo to...
1: Hatchback.

0: hatchback. Aha. Taki był, mhm. A potem Toyota Corolla jedna i teraz mam drugą Toyota Corollę.
1: W genach tak macie teraz, tak?
0: No, może tak, ja mam taki jakiś... No,
2: ja teraz, znaczy najdłużej jeździłem Rolls Royce'em Phantomem. Nie, no żartuję.
1: Marcin Sojka, najmłodszy z planu.
2: Ale nie, no. Obecnie jeżdżę, jestem kierowcą często mojej ukochanej, jeździmy Nissanem Micro. I zobaczymy, co będzie potem.
1: Jeden z najbardziej wdzięcznych samochodów.
0: Ale powiem, że moją poprzednią Toyotą Corollą dojechałem do 400 tysięcy kilometrów. Znaczy ja ją kupiłem używaną, ale 400 tysięcy miała ponad, jak ją sprzedawałem. I na dodatek sprzedałem ją Niemcowi, tak? I płakałem, jak sprzedawałem. Żeby było jasne. Bo bardzo o nią dbałem.
1: Jestem pod wrażeniem, tym bardziej, że też zajeździłem 3 Toyoty. Chociaż każda jeszcze znalazła nowego nabywcę, więc nie mogę powiedzieć, że zajeździłem. Jeżeli możemy na koniec trochę poważniej, bo zbliżamy się do tej rocznicy, i ja pamiętam, bo też straciłem ojca i pierwszy rok wydawał mi się bardzo mocno nierzeczywisty. To znaczy musiałem funkcjonować jakoś, natomiast nic z tego tak naprawdę nie pamiętam, bo to cały czas było gdzieś tam rozpamiętywanie. Jak wy przez ten rok, jestem pod wrażeniem w ogóle waszego nastawienia, waszej fantastycznej formy twórczości, przecież cały czas też robicie swoje rzeczy. W którym momencie się pojawia tata w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca?
2: No, rzeczywiście jakby ta codzienność i jakieś obowiązki i jakby w ogóle swoje żyćko, które mam, jakby powoduje, że czasem po prostu się w tym gdzieś tam zapominam, ale jakby mam zdjęcie taty, jak tylko słucham jakiegoś wywiadu, teraz przy okazji jakby tych spotkań radiowych sobie słuchałem znowu tego albumu, no to wtedy zdarza mi się po prostu co jakiś czas. Ostatnio mi się śnił też i jakby czasem oczywiście łapie mnie cały czas, wiesz, łezka i tak dalej. Tak, no i w ogóle fajnie jest usłyszeć jego głos tutaj. Tak, no. Więc jest cały czas to dosyć świeże dla mnie, no.
1: Bardzo mnie to cieszy, że Polskie Radio dołożyło cegiełkę do tego i że jeszcze coś, czego nie słyszałeś wcześniej, się
2: pojawia. Super, super niespodzianka.
1: Bardzo serdecznie wam dziękuję. Na zakończenie suita zaduszna, część 6 z tym wplecionym gdzieś tam zarzewiem Play It Again. I zachęcamy wszystkich do zapoznania się z albumem Sojka Stańką. Tak. Moimi gośćmi dzisiaj w Na Luzie byli Marcin Antek, Sojka i Andrzej Tyszko. Bardzo serdecznie.
3: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.

0: Zbliża się, właściwie już jest 18.50. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Korzystacie też z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Wiadomość takiej treści: A4 na 292 kilometrze w stronę Wrocławia, korek. Niestety słuchaczu albo słuchaczko, nie podpisałeś się, nie mogę podziękować imiennie, ale jeżeli jesteście inne słuchaczki i słuchacze w tym miejscu i możecie potwierdzić, to poproszę. Mamy też wiadomość treści następującej. Cześć chłopaki, w końcu mój ulubiony skład w Naluzie. Uszczęśliwiony Toczek z wiecie jakim pozdrowieniem. Mariusz Dąbrowski się uśmiecha i z motoryzacyjnym pozdrowieniem rozpoczyna kolejny serwis.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uśmiecham się, bo wiem, że Toczek posiada również maxi-skuter, jest maxi-skuterowcem. Tak się zastanawiam, jak w tę aurę, kiedy wieje, kiedy pada, kiedy jest ślisko, kiedy jest niesympatycznie. Na pewno nie jest to aura dla motocyklistów. Jak Toczek sobie radzi? No, słucha PRK. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie.

0: końcu dobra wiadomość z autostrady A1. Przypomnę, że tam na 353 kilometrze od południa były problemy na odcinku węzeł Kamieńsk, węzeł Piotrków Trybunalski Południe. W miejscowości Kargal Las doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek, zdarzenia, w którym ucierpiała jedna osoba i przez wiele godzin zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Na jedynce nie ma już utrudnień na 353 kilometrze. S3, odcinek węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ, parking trasy ekspresowej, parking Lubin Północ, 265 kilometr. Ciężarówka uderzyła w barierę, energochłonne pasa rozdziału. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest prawy środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. S7, odcinek Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód. W pobliżu Bogatki na 13 kilometrze cysterna stanęła w poprzek jezdni. Nikt nie ucierpiał, jezdnia w stronę Gdańska została zablokowana na czas wyciągania zestawu z barier. Kilkaset metrów dalej na 14 kilometrze nie ma już utrudnień po tym, jak awarii doznało auto osobowe. Droga krajowa nr 46, Opole-Nysa, Sidzina, 68 kilometr. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Droga nr 46 jest wciąż trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzisiaj jakiś taki dzień z klasykami. U Roberta było Black Sabbath, a u nas Pink Floyd teraz.

Dexter's Bridge. Fellas,

Thank you.

0: I w ten sposób minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim audycja na luzie, w której mam dla was informacje na temat pogody następujące. W tej chwili najcieplej jest w Legnicy i w Tarnowie, po 24 stopnie w obu tych miastach. Najchłodniej w Suwałkach, 16,4 stopnia. A jutro? No, w dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na przeważającym obszarze kraju. Przelotne opady deszczu też nas jutro czekają. Na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie miejscami pojawiać się będą burze, lokalnie nawet z gradem. Napada deszczu nie tylko podczas burz, miejscami do około 30 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna jutro od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do nawet 31 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i z zachodu będzie wiał.

0: będą porywy wiatru podczas burz do 85 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany, jak zawsze, kiedy spotykam się z wami, słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia Kierowców, ale dziś jeszcze dodatkowo ze względu na lada moment przybyłych gości. Robert Gawliński, Artur Hajdasz telefonicznie, bo w Londynie, Sławek Dżabi Leniart i Bodek Pezda z supergrupy Madame in Poland będą nam towarzyszyli. Nam, czyli Kamilowi Olakowi, wydawcy audycji, Pawłowi Chodynie, który jest realizatorem, Mariuszowi Dąbrowskiemu, który informuje o tym, co na drogach, i mnie, Zbyszek Zegler. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszam. Do 22 jedziemy razem.

0: Dokładnie 10 minut po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców, skoncentrowany jak nigdy, Mariusz Dąbrowski gotowy do zaprezentowania kolejnego serwisu drogowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kamińsk, węzeł Piotrków Trybunalski Południe. W miejscowości Kargal Las na 353 km od południa były problemy po zderzeniu dwóch dużych ciężarówek. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. No i zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. W tej chwili przez 353 km A1 jedzie się już bez kłopotów na północ. Droga ekspresowa.

0: Was trzy, odcinek węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ, parking trasy ekspresowej Lubin Północ, 265 km. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne pasa rozdziału. Nikt nie ucierpiał, to jest najważniejsze, no ale zablokowany jest prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. S7, odcinek Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód. W pobliżu miejscowości o wdzięcznej nazwie Bogatka na 13 kilometrze cysterna tak niefortunnie zatrzymała się, że stanęła w poprzek drogi. Jezdnia w stronę Trójmiasta została zablokowana na czas wyciągania auta z barier. I droga krajowa nr 46, Opole-Nysa-Siedzina. 68 km. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, ale droga nr 46 między Opolem a Nysą w Siedzinie na 68 km jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze pozdrowienia dla Mariusza i dla wszystkich od Antka z Gryfina, który melduje o tym, jak pogodowo wygląda sytuacja w Gryfinie. 20 stopni, niebo zachmurzone w całości, wiatr słaby, widoczność dobra. Towarzyszymy Antkowi na spacerze z psem. Okazuje się.
0: Bo Antek oczywiście rżnie w darta.
2: Będzie rżnął, jak już wróci z pieskiem. Może z pieskiem.

0: 16,5 minuty po godzinie 19. To jest ten historyczny moment w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie. Robert Gawliński, Artur Hajdasz telefonicznie z Londynu. Jesteś, Artur? Halo, halo.
1: Witam wszystkich, oczywiście jestem.
0: Jest Sławek Dżabi-Leniart i Bodek Pezda. Witam was bardzo serdecznie.
2: Cześć.
0: Słuchawki nie zadbałem, ale możecie mieć tutaj, a Sławek zaraz będziesz miał. W każdym razie spotkaliśmy się w takim dużym gronie, ponieważ panowie odpowiadają za funkcjonowanie, właściwie na razie za zadzierzgnięcie supergrupy Madame in Poland. Pierwsze pytanie do Roberta. Czy to prawda, że to ty jesteś inicjatorem tak naprawdę, że odezwałeś się do Artura i spytałeś pół żartem, pół serio, dlaczego mnie nie ma w tym waszym zespole?
3: No, tak naprawdę to było inaczej. Tak naprawdę to było tak, że ja tak powiedziałem Monice, mówię, zobacz, chłopaki tam na Facebooku zacząłem, że weszli do studia i coś nagrywają. Mówię, patrz mi się, kurde, dlaczego mnie tam nie ma? I Monika zadzwoniła do Artura. Monika zadzwoniła do Artura. No i to jakoś tak. Artek, opowiadaj dalej. Nie wiem, jak to tam dalej było.
0: Artur, tak było? I co czułeś? Co czułeś, jak Monika zadzwoniła i powiedziała, że Robert chce śpiewać w tym twoim zespole?
1: Wiesz co, to i z Robertem myśmy już parę razy próbowali coś zrobić. No. Ja myślę, że najwyższy czas i bardzo się ucieszyłem.
0: A jaka pogoda w Londynie? Przepraszam, bo nie zacząłem od tego small talku.
3: Pada.
1: zelżały upały. Słuchajcie, nie padało to już parę miesięcy, to w ogóle nie są żarty.
3: Mm-hmm. Ale u nas też pada.
1: Nie wolno podlewać kwiatków, jest wszystko żółte, nie jest zielono, jak zawsze.
0: Mm-hmm. Patrz, co ten Brexit zrobił z Londynu.
3: No właśnie.
1: Ach, to wszystko się dzieje.
2: Oko, jeszcze przyjdzie wilgoć.
0: Pewnie tak. Artur, przyjdzie.
3: Jeszcze wy przyjdziecie do nas.
0: Przyjedziecie. Artur, czy koncerty, które graliście w ostatnim czasie jako MIP, to były koncerty, na których już sobie wyobrażałeś Roberta za mikrofonem?
1: Tak.
3: Artur fajnie śpiewa, dajcie spokój, kurczę.
0: No więc właśnie...
3: Teraz właściwie to mu stołek piłuje, będę musiał na bębnach grać.
0: No ale też lubi. Zdaje się, że...
1: Sobie. Nic nikomu, nic nie piłuje, trochę posiedzę, trochę postoję, wiesz, co się powiedzieć. Okay.
0: Pytanie kluczowe, Dżabi, może do ciebie. Aha. Czy to, że będzie Madame in Poland, to zmienia układ priorytetów w funkcjonowaniu Making Possible Possible? Najbardziej do Artura to pytanie, ale akurat złapałem cię wzrokiem.
4: Wiesz co, no pytanie jest jakby już nie jest łatwe, ale też jakby w naturalny sposób MIP, Making Possible Possible, jest projektem, na który stawiamy bardziej w tym momencie, bo już go mamy, tak? Natomiast to, co przed nami, to mam nadzieję pasmo fajnych prób, fajnych realizacji, nowych pomysłów. Wiem, że mamy grać numery Madame, mamy grać stare numery Made in Poland. Ja się bardzo cieszę, że zmierzę się z partiami gitar, które tworzyli wybitni gitarzyści.
0: Mam a Robert mówi, Roberta, że drugi numer po Lambdzie, który zrobiłeś, to w ogóle jeszcze fajniejszy niż ten pierwszy.
3: Nie wiem, czy fajniejszy, ale zdumiałem się, że tak fajnie można jakby, no, tak jakby stworzyć fakturę tylko na gitarze, o, po prostu. Aha. Tak.
4: No tak, od jakiegoś czasu jakby specjalizuję się w tym, że gram może mało dźwięków, ale zwracam uwagę na strukturę, na przestrzeń, na taką zabawę, na przypadkowość. Bardzo dużo rzeczy powstaje w sposób przypadkowy. Ja to rejestruję, później wybieram i tak dalej. Później
3: jest fajne przypadki. Wiesz, ja jestem minimalistą. Zawsze i do tej pory bardzo lubię zespoły, które grają w trio. To jest... Trio to jest taki dla mnie święty trójkąt, no. Natomiast...
0: Motorhead.
3: Ale de facto więcej zespołów zawsze odnosiło sukcesy. To były kwartety albo nawet więcej ludzi, bo... No bo to jest łatwiejsze,
1: większa,
3: no.
1: Większa porcja wrażeń.
3: Tak, tak. Nie trzeba trafić tak po prostu w

0: języków, prawda? Łatwiej jest też, ja w różnych zespołach uczestniczyłem, jakby brałem udział, grałem i wydaje mi się, że zespół muzyczny to nie jest tylko jakby czterech czy pięciu wspaniałych muzyków. To może wystarczy...
1: A co jeszcze?
0: Wystarczy trzech.
1: A, okej. Okay.
0: A jeden może być takim, ja to nazywam, no, takim gościem, bez którego nie obędzie się żadna impreza. Musi być wesołek, jakiś taki śmieszek, gość taki, który wiesz, daje klimat w ogóle całej załodze, wszyscy się cieszą, siadają sobie przy piwku po koncercie i wiadomo, że będzie wesoło po prostu i to też jakby spaja.
1: Jak kto, Artur? Przepraszam, bo ja nie usłyszałem, że kto taki jest.
2: Powiedziałem love you.
1: A, love. Okej, myślałem, że wymieniłeś konkretną osobę, o której Robert mówił.
3: Podoba mi się taka postać, która powinna być w zespole. Kiedyś, zdaje się, w Pudelsach mieliście, Artur, kogoś takiego. Dr. Feel Good.
0: O. No to tak, ale to są...
3: To jest też fajne. Człowiek od zadań specjalnych na różnych szczeblach i kategoriach i płaszczyznach, prawda? Który zawsze pomoże. No,
0: ale wiadomo, że raczej doktor, no.
1: Wielozadaniowy wtedy. Bodek, czy ktoś taki jeszcze, kto scala wszystko, w tej chwili się mówi producent, ale ktoś, kto nawet nie dotykając instrumentów, nadaje kształt całości, to jest też ważna postać. I patrzę na ciebie, bo myślę, że ty jesteś taką osobą w Madame in Poland.
4: Znaczy w MIP-ie to rzeczywiście przez 2 lata byłem jak kierownik logistyki, który dostaje po 50 śladów z Londynu, od Żabiego 30 i musi przebrać, co będzie fajne, a co nie. Mhm. Artur nagrywał w swoim wspaniałym studiu In The Kitchen i dostawałem jego wokale, nagrywał wokale w Warszawie, nagrywał gdzieś tam i miałem na przykład po 10 wokali i dlatego czasami...
1: Każdy inaczej trochę brzmiący.
4: Tak, ale czasami Artur chciał, żeby 10 Arturów śpiewało i tak robiłem, równałem i robiliśmy takie struktury, żeby słychać jednego, ale on się składa z 10. To jest zabawa, która mnie fascynuje, ja lubię się bawić godzinami, kręcić.
2: A gdzie Artur... tak zrobiłeś, kurwa? W której
1: pi, pi, pa. Artur, u nas jeszcze jest 19:20.
2: Ja pierdolę.
1: Okej.
0: Okay. Artek, my jesteśmy w państwowym radiu, stary. To jest radio z misją.
4: W Black Winter śpiewa 6 Arturów, na przykład.
1: No, to już wiemy. A posłuchamy Śni dzisiaj na pewno w trakcie naszego spotkania. Natomiast wcześniej jeszcze chciałem dopytać o jedną rzecz, która nie może czekać absolutnie. Czy wy już mieliście okazję razem wystąpić, w sensie na próbie spotkać się tak, żebyś Robert zaśpiewał?
4: Nie. Spotkaliśmy się na Maciek Help. Pamiętasz koncert?
3: Zagraliśmy,
4: Maciek Help.
3: Tak, zagraliśmy Nie Mówię, Ja Myślę. I jeszcze Domy Domy z Marcinem Ciempielem na basie, bo wtedy Piotrek Pawłowski nie mógł.
1: Tak. No właśnie, tak, Marcina zapomniałem wymienić, ale jest...
4: I nawet się to na DVD ukazał.
0: No właśnie, ja nie wiem, czy Marcin będzie grał, czy...
3: Tak. Czy ktoś... Myślę, że tak.
1: A był u nas 2 tygodnie temu i też pozdrawia was wszystkich i też już sygnalizował, że coś się dzieje.
0: No to super.
1: Artur, proponuję, żebyśmy posłuchali teraz Lambdy, skoro jesteśmy w tym składzie, w którym jesteśmy, i żeby wreszcie stało się jasne, o co całe to zamieszanie. Wszystkie słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców, którzy nie mieli okazji jeszcze usłyszeć tego utworu, mogą nadrobić teraz tę zaległość, bo utwór już jest od piątku, zdaje się, dostępny. Ja zauważyłem coś niebywałego na Facebooku w momencie, kiedy napisałem kilka słów o tym, że jest ta piosenka. Nagle pojawiła się lawina, ale wszystkich generacji, od X-ów przez Gen Z i wszystkich, których mam w znajomych, nie było ani jednego głosu na nie. Wszyscy zachwyceni. Więc gratulacje. No. Cieszę się, że tak świetnie to wyszło. Robert, jakie jest twoje wrażenie...
0: Za mocny team, żeby nie wyszło.
1: No to już właściwie odpowiedziałeś na to pytanie, które chciałem zadać. Posłuchajmy Lambda, Madame in Poland. Nas zaszczycili swoją obecnością prawie w komplecie w Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Wracamy po 19:30 do rozmowy.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Lambda. O dziele porozmawiamy jeszcze za kilka chwil. Madame in Poland u nas w studiu w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w osobach na żywo Roberta Gawlińskiego, Sławka Leniarta Żabiego i Bodka Pezdy. Telefonicznie Artur Hajdarz z nami, ale to po godzinie 19.30 bardziej niż teraz po 19.30, bo teraz serwis w wykonaniu jedynego, niepowtarzalnego Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ja cały czas w to wierzę, że niepowtarzalny będzie ten serwis.
0: Pożycz suwę.
2: Okej, okay, masz u mnie. Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień, natomiast sporo się zmienia na drogowej mapie pogody. Od zachodu na wschód ciągną deszcze, będą również ulewy, burze. Apel do wszystkich zmotoryzowanych, nie jeździmy na światłach dziennych, to jest najwyższa pora, by przerzucić światła, zmienić

na światła mijania. I proszę pamiętać o tym, żeby dobrze zapiąć swoje pociechy w fotelikach, w autach, aby pasy były porządnie zapięte i sprawdzone przez rodziców. A teraz te niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie utrudnień. Droga ekspresowa S3 między węzłem Polkowice Południa, węzłem Lubin,

0: Gdańskie ma nowym dworem gdańskim między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód w pobliżu Bogatki na 13 kilometrze. Cysterna tak niefortunnie zatrzymała się na drodze, że stanęła w poprzek jezdni. Trasa w stronę Gdańska jest zablokowana na czas wyciągania tego zestawu z barier. I droga krajowa numer 46, odcinek Opole-Nysa, Sidzina, 68 km, auto osobowe wypadło z pasa ruchu. Najprawdopodobniej kierowca wpadł swoim pojazdem w poślizg. Auto uderzyło w słup energetyczny. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga numer 46 między Opolem a Nysą na 68 km jest wciąż trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 19 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie i no byłem wyluzowany, dopóki ich nie zobaczyłem, bo trochę się spiąłem, bo naprawdę to jest super grupa. Madame in Poland w osobach Roberta Gawlińskiego, Artura Hajdasza przez telefon. Jesteś tam. Artur? Super.
1: Jestem i przepraszam.
0: Dżabiego i Bodka Pezdy. Słuchajcie.
1: Nie Dżabiego i Bodka, tylko słuchaczy za siarczystość.
0: A nie, ale ja przedstawiałem was wszystkich, a już nikt nie pamięta tamtego, ale bardzo doceniamy, że dżentelmen pamiętał. Słuchajcie, jak można w dzisiejszych czasach, co zrobiliście, że można stworzyć muzykę, która jest osadzona w tym wszystkim, co...

0: pamiętają fani z lat 80. Sprawić, żeby to było oryginalne i żeby to było atrakcyjne dla wszystkich wiekowo. Co się stało, że no przynajmniej w Lambdzie, której słuchaliśmy przed serwisem, udało się to wszystko tak połączyć, że mamy i trochę starego Made in Poland i trochę Madame, dzięki wokalowi Roberta, chociaż słyszałem już głosy, że za mało historyczny jak na Madame, za mało historyczny. I brzmi to cały czas aktualnie.
1: No wiesz, no też ta histeria z wiekiem się tak, że tak powiem, zużywa trochę, ale obiecuję. Obiecuję tym, którzy lubią takie dźwięki, którzy lubią takie dźwięki, że coś histerycznego będzie jeszcze.
2: Jeszcze będzie histeria.
0: Okej. Okay. Artur, a ty jako perkusista znów już myślisz o tym, że będzie trzeba odkurzyć zestaw, pograć. Czy ty grałeś cały czas na perkusji, niezależnie od tego, że...
3: Jakiś żartujesz chyba cały czas. Aha. Już nie będę przeklinał, ale
0: chciałem
3: używam instrumentu.
0: Okej. No dobrze, ale w takim razie MIP będzie w dwóch odsłonach, że ty będziesz w Madame in Poland tylko perkusistą, a w Make Impossible Possible cały czas będzie Piotrek grał?
3: Tak, tak to wygląda.
0: Taka
4: konstrukcja. Rozmawialiśmy właśnie o takim sposobie.
0: Jak? Przepraszam?
3: Tak.
0: Okej, bo myślałem, że chcesz jeszcze skomentować.
3: Nie, to tylko sama przyjemność zostaje.
0: Okej.
1: Odpowiadając na twoje pytanie, może ja odpowiem jednym zdaniem, bo mi się wydaje, że to tak Artur, jemu w głowie cały czas takie, właśnie ten klimat i ta muzyka siedzi. U chłopaków w głowach jest dokładnie to samo, to niezależnie od tego, co robimy zawodowo i tak dalej. Jak się okazało, we mnie też to gdzieś tam zawsze było. Nawet nie wiedziałem, że cały czas jest.
0: Właśnie, Robert, jaki status ma w hierarchii twoich działań wszystkich w tej chwili Madame in Poland? No bo to będzie takie twoje hobby, czy to będzie... Gdzie to usytuować?
1: Wiesz co, dla mnie to już muzyka jest hobby. Jakby... Ale też hobby, no... Wiesz co, ja myślę, że to jest tak. Z muzyką to jest... Wiesz co, największą radość nie przynosi koncert na, powiedzmy, koncert, na którym jest bardzo dużo ludzi i teraz versus koncert, gdzie jest mało ludzi. Radość przynosi albo stworzenie jakichś dwóch, trzech pięknych dźwięków, które fajnie z harmonią jakoś układają, albo wymyślenie jakiegoś fajnego tekstu w refrenie, albo jakiegoś czegoś, co... To daje kopa, to daje endorfiny po prostu, wiesz, od razu chodzę wieczorem, już ten coś tam piwko otwieram, zadowolenie jest. To jest największa radość w muzyce, bo a pytasz, jak ja będę to traktował?
0: No tak, czasowo ja chociażby, no bo no, trzeba to jakoś w dobie poukładać, prawda? No jeżeli masz grania na przykład teraz w sezonie z Wilkami, no to wiadomo, że ciężko będzie, a może właśnie nie, tworzyć dla Madame in Poland.
1: Słuchaj, ja ci powiem tak. Większość moich kolegów z zespołu z Wilków, no może większość to przesadziłem, ale ja nie mam w ogóle, nie mam w statusie bycia członkiem zespołu Wilków zabraniania grania gdzie indziej. To tak wygląda. Dlatego ja teraz też sobie pozwolę grać gdzie indziej i w ogóle nie ma z tym problemu. Dla mnie to jest zawsze to samo. Dla mnie to jest, wiesz, granie koncertów to jest wielka przyjemność. Póki zdrowie pozwala na to oczywiście. Granie, wiesz, nagrywanie to jest jeszcze większa albo taka sama przyjemność. Czy to będzie, wiesz, Madame in Poland, to na pewno będzie mnie cieszyć bardzo, dlatego że to fajna rzecz jest. No, myślę, że na pewno epkę będziemy chcieli wydać. No, co będzie potem, zobaczymy. Na pewno chcemy pograć koncerty, wiesz, w takim chciałbym może, żeby ta epka się udała, żeby zagrać móc te 4 czy 5 utworów nowych na koncercie, a do tego dołożyć powiedzmy
0: trochę Made in Poland,
1: trochę Madame i zagrać godzinę.

0: takiego solidnego, fajnego koncertu. Byłoby to piękne.
1: Artur, które to jest wasze podejście z Robertem do wspólnego grania?
2: Ja myślę, że właściwe.
1: Nie liczysz?
2: Nie.
0: Podejść parę było, no, bo pierwsze podejście to było w Krakowie, jak rozpadło się Madame. To pierwsze, co zrobiłem, to żeśmy się zdzwonili i pojechałem do Krakowa. Tam zresztą robiliśmy próby, ale płyty nie udało się wydać. Później było podejście, to był chyba około roku 2000, ale chyba nawet 99. I to był zespół Urke. I z Marcinem Ciempielem właśnie i graliśmy. I ja chciałem, też tak miałem takie marzenie swoje zrealizować, żeby być jedynym gitarzystą, nie? I tam...
1: A czyli to było power trio?
2: No, to było trio.
0: To było to trio.
3: A Robert, z ciekawostek, otrzymałem od kolegi nagranie próby Made in Poland z twoim wokalem z Krakowa z tamtych lat. Istnieje coś takiego, mam 17 minut tej próby, gdzie ty śpiewasz.
0: Tak?
3: Tak.
1: No to już macie bonus do epki.
3: Nie, a to są utwory, których w ogóle to ukazało się...
0: Tak, bonus, oczywiście. Można bonus.
4: Ukazało się... całkiem nieźle brzmi, bo ja słyszałem
3: to. To są utwory w ogóle, które chyba później wyszły na jakiejś płycie, ale to nie są te wszystkie, no jakieś to były nowe chyba wtedy.
1: Mm-hmm. Tak? Dowiadujemy
4: Mamy
1: się
4: takiego
1: kolejnych...
4: szpiega w Chicago.
3: Mamy szpiega w Chicago, super który informacji. Wszystko zbiera i ma wszystkie rzeczy z jakichś prób, nie wiem, w szufladach.
0: Tak, to nie jest Janusz Klonowski.
4: Nie.
0: Nie.
4: Ale to jest wybitny zbieracz muzyki zimnofalowej.
3: Z zespołu Cieplarnia taki człowiek. Aha. Zimnofalowej.
4: Maciek Dobosz, pozdrawiam.
3: Z Rzeszowa zresztą, tylko wyjechał.
1: Kochani, proponuję, żebyśmy posłuchali Śni, MIP, Make Impossible Possible. I za chwilę, Robert, poproszę cię o recenzję, ale wcześniej będzie jeszcze kolejny serwis drogowy, no bo to jest Polskie Radio Kierowców i informujemy też o tym, co na drogach. Robert Gawliński, Artur Hajdasz przez telefon i Sławek Leniart oraz Bodek Pezda są gośćmi, reprezentantami Madame in Poland w dzisiejszym Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców.

0: Za 9 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, Make Impossible Possible, czyli MIP i Śni z Arturem Hajdaszem na wokalu, a ten sam zespół, ale z Robertem Garlińskim, to już Madame in Poland i do rozmowy z nimi po godzinie 20 wrócimy, bo zgodzili się zostać i jeszcze poopowiadać. Robert Garliński będzie recenzował dzieło, którego słuchaliśmy przed chwilą. A teraz Mariusz Dąbrowski opowie o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krewa numer 46 między Opolem a Nysą w Sidzinie na 68 km.

0: Trasa została zablokowana, informujemy o tym od 17. I w końcu udało się drogowcom i policji stworzyć objazd przez Giełczyce i Skoroszyce. A więc blokada drogi numer 46 jest taka nie do końca. Można ten zablokowany fragment drogi krajowej numer 46 na 68 kilometrze objechać przez Giełczyce i Skoroszyce. Nowe utrudnienie, droga krajowa numer 32, odcinek Skulsk-Konin w miejscowości Mikorzyn na 231 kilometrze. W wyniku gwałtownego hamowania z ciężarówki wyciekła przewożona farba. Ta farba wylała się na jezdnię. Ruch wahadłowy. Problemy są na blisko kilometrowym odcinku między 231 a 232 kilometrem trasy numer 32. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Sporo rozlanej farby na drodze krajowej numer 32 między Skulskiem a Koninem. Proszę mieć to na uwadze. I dobra wiadomość, koniec kłopotów na S7 na odcinku Gdańsk, Nowy Dwór Gdański między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód w pobliżu Bogatki. Na 13 kilometrze nie ma już utrudnień w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 6,5 minuty pozostaje do godziny 20. O 20 powiemy, w jakich warunkach atmosferycznych przyjdzie nam jechać w ciągu najbliższych godzin, a po godzinie 20 i po serwisie o 20.10 wracamy do rozmowy z Madame in Poland. Nowa supergrupa w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie. No nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany. Co to się będzie działo? Porozmawiamy o planach tego tworu.

0: I zabrała do kolejnej godziny naszego spotkania w Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sytuacja w pogodzie zmienia się jak w kalejdoskopie. W tej chwili najchłodniejsze miasta to Elbląg i Suwałki, po 15,9 stopnia Celsjusza w tych miastach. Legnica jest najcieplejsza, 23,8 stopnia. Natomiast w nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite na wschodzie, południowym wschodzie i w centrum. Pojawią się przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. No przejaśnień nie zobaczymy w nocy, ale rozpogodzenia będą odczuwalne przynajmniej. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu w nocy, a na południowym zachodzie okresami jednostajne opady, jak piszą synoptycy, o natężeniu umiarkowanym lub silnym, w związku z czym napada tam 40 mm deszczu na metr kwadratowy, w centrum 30, na wschodzie do 20 mm. Temperatura minimalna w nocy od 12 stopni miejscami na Pomorzu, około 15 w centrum, do nawet 18 lokalnie na Podkarpaciu. Ciepła w miarę nocy, wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego zachodu i z południa, porywy na zachodzie do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dzisiejszym Na Luzie gościliśmy już synów Stanisława Sojki, Marcina i Jantka. Był też Andrzej Tyszko, przyjaciel Tomasza Stańko. To przy okazji pojutrzejszej premiery albumu Sojka Stańko. A już za chwilę wracamy do rozmowy z reprezentantami super.

Supergrupy, no nie bójmy się tego słowa. Madam in Poland, Robert Gadliński, Artur Hajdasz, telefonicznie Sławek Dżabileniart i Bodek Pezda. Już za kilkanaście minut wracamy do rozmowy w Naluzie, które przygotowaliśmy i realizujemy w składzie Kamil Olak, Paweł Chodyna, Mariusz Dąbrowski, ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam, bądźcie z nami do 22.00.

0: 10 minut temu minęła godzina 20. To PRK, Polskie Radio Kierowców. Nieustająco jedziemy na luzie z Urszulą. Urszula jeździ w tej chwili Lexusem. RX. A czym nasi goście? Za chwilę o tym będziemy rozmawiali z Robertem Gawlińskim, z Dżabim i z Botkiem Pezdą, ale wcześniej Mariusz Dąbrowski powie nam, co się dzieje na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na S7 między Gdańskiem a Elblągiem, ale pojawiły się kłopoty na S8 w Warszawie. Odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Marymącka, 14 km, doszło tam do zdarzenia autoosobowego z busem. Nikt nie ucierpiał, ale mamy zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Droga krajowa nr 46, Opole, Nysa, Siedzina, 68 km, autoosobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny, droga jest zablokowana, ale wytyczono objazd przez Giełczyce i Skoroszyce. Więc aby objechać 68 km trasy krajowej nr 46, kierujemy się na Giełczyce i Skoroszyce. Droga krajowa nr 32, odcinek Skulsk-Konin. W miejscowości Mikorzyn między 231 a 232 kilometrem w wyniku gwałtownego hamowania z ciężarówki wylała się na drogę przewożona farba. Trwa

0: uprzątanie tego rozlewiska obowiązuje na drodze numer 32, ruch w obu kierunkach jednym pasem. Jest trójka, odcinek węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ, parking trasy ekspresowej Lubin Północ, 265 km. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne w pasie rozdziału. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest prawy, środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Creed? Nie, to się tak nazywało.
1: 17 minut po godzinie 20. Nie da się nie słuchać kolejnych opowieści Roberta Gadlińskiego. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Robert Gadliński dzisiaj w składzie Madame in Poland. Artur Hajdasz dołączy do nas za chwilę na łączach telefonicznych, bo jest w Londynie. Sławek Leniart jest gitarzysta MIP i Bodek Pezda też. MIP mówię dla ułatwienia, bo jesteście dzisiaj jako Madame in Poland, ale bez Roberta Gawlińskiego to także Make Impossible Possible. Jesteś, Arturze? Artur Hajdasz w Londynie. Zadałem takie zadanie, nie pytając o zdanie, czy Robert się zgodzi, czy nie, jak słuchaliśmy Śni, żeby zrecenzował ten utwór. Chciałbym, żeby w twoim towarzystwie. Jak bardzo podoba ci się w skali od 1 do 5, Robercie, ta piosenka?
2: Kurczę, wiesz...
1: Muzyka to nie sport, ale bawimy się. Właśnie, jesteśmy na luzie.
2: Ja może powiem tak, no dobra, no na 5 oczywiście, ale jak zacząłem tego słuchać, to pomyślałem sobie trochę, że jakby klimatem gdzieś tam trochę tak przypomniał mi o jednym z moich takich ukochanych trio, czyli o Morfinie. Że to, no, wiesz... No
1: rzeczywiście.
2: Oczywiście, mógłby się tam pojawić saksofon, tak sobie pomyślałem, o, jakby zagrał saksofon.
1: Barytonowy, tak,
2: tak, jak Morfin. No, ale nie, bardzo fajny numer, fajny tekst, wszystko się zgadza.
1: No, wszystko możliwe, słuchajcie, no przecież jak macie epkę w drodze, no to jeszcze, jeżeli chodzi o aranżę, to się może dziać. Artur, nie wykluczasz saksofonu w którymś z utworów Madame in Poland?
3: Ale że co, a propos Morfiny, co?
1: Nie, że można by było w Madame in Poland w aranżacji którejś wziąć pod uwagę na przykład pojawienie się saksofonu. A propos Morfin.
3: No, a Robert grasz na saksofonie?
2: Nie.
1: A no właśnie, trzeba by było jeszcze saksofon.
2: Dobra, nie.
4: Z klawisza już nie będzie.
3: Może parę dźwięków?
1: Nie, to żart. To temat zamknięty. Mhm.
2: Żart prowadzącego to był.
1: Tak jest, suchar prowadzącego.
4: Ja bym chciał przypomnieć, nie wiem, czy nie było takiej płyty Made in Poland, takiej dziwnej, gdzie były jakieś takie instrumenty. Artur, była taka płyta chyba, nie?
3: Jesteśmy teraz tutaj, mówimy o nowym materiale. No.
1: Tak, bardzo dobrze. Tak, pan reżyser, pan lider, pan menadżer przywołał nas do porządku. Arturze, kiedy będziesz w Polsce następnym razem?
3: Myślę, że sierpień, koniec sierpnia.
1: Czyli wkrótce.
3: W przyszłym tygodniu. Się wydarzy, że będzie jakoś wcześniej potrzeba, to w ogóle wiesz.
4: W przyszłym tygodniu w takim razie.
1: No zobaczcie, to można się dowiedzieć czegoś z audycji w Polskim Radiu Kierowców. Będziecie się mieli okazję spotkać. Pytam w kontekście ewentualnej próby. Czy to jest dobry moment, żebyście już popróbowali z Robertem?
3: Patrzę. Absolutnie jestem gotowy.
2: Ja też. Wszyscy są gotowi. Tak, no.
4: To jest
2: pewnie, że tak. Każdy moment jest...
3: Poniedziałek chyba w takim razie do zobaczenia.
1: Cieszę się, że udało się zaaranżować.
4: To jest tylko kwestia, wiesz, decyzji kiedy i ciach.
2: Tak jest. Mamy co grać, bo mamy numery i Madame i Made in Poland.
3: Deklaracja absolutnie, nie ma o czym rozmawiać, przecież Robert co wie i tyle.
2: Ja te piosenki znam, pamiętam.
1: Zaczynam się czuć jak akuszer dalszego funkcjonowania Madame in Poland, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali.
3: Madame, to będzie dużo Madame, nie?
2: No.
3: W sensie w Polsce.
2: No właśnie, ja nie wiem, jak to będzie tam, jak to się będzie, bo myślisz, jak będzie się pisało to?
3: Wymawiać trzeba Madame in Poland.
2: Madame.
3: Madame. Bardziej nad Madame. Tak,
1: czy jest koncepcja, bo ja wiem, że się po prostu dobrze czujecie ze sobą i że jest świetna chemia, ale no, trochę trzeba użyć, nie chcę powiedzieć Excela, ale uporządkować wszystko. Czy zastanawialiście się nad tym, jak to ma się procentowo rozkładać? Ile ma być Madame, ile ma być MIP tego Make Impossible Possible, a ile ma być Made in Poland?
3: Żeby to było właśnie...
2: Nie, to chyba...
5: Nie, to samo wyjdzie.
2: Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to samo wyjdzie, ten utwór.

0: to jakby jest taki start.
1: Po prostu. Tak, to jest taka zapowiedź. Mhm. Ale to, co mówił Robert dzisiaj na samym początku, to, że moglibyśmy zacząć od epki 4-5 kawałków, to jest zupełnie nowych, prawda?
0: Tak.
1: To by tak. Był też fajne rozpoczęcie, fajny strzał taki. No, dzień dobry.
2: No właśnie, wyrwaliście mnie z studia. Ja nagrywam bębny normalnie w tym. Abbey Road jestem, no.
1: No to masz dobre połączenie, dobrą sieć mają.
2: Ja jestem właśnie, nagrywam bębny. Niespodzianka kolejna.
3: Ale do utworu Madame in Poland?
1: Tak.
2: Tak.
1: Który wczoraj przesłałem ślad.
3: No, że Jabik to mniej więcej nie jest zaskoczony.
1: Tak, tak, ja nie jestem.
3: Ale naprawdę nagrywasz w Abbey Road?
2: Roboczy tytuł Cry.
3: Cry? Płacz?
2: Tak.
3: Okej.
2: Okay. No, Cry, tak. Tytuł od Roberta.
0: Znam ten utwór.
3: A napisałeś już tekst polski?
0: Jest angielski i nie wiem, czy napiszę polski.
3: Aha. Słuchajcie, tu się zaczynają dziać naprawdę magiczne rzeczy. Artur, ty jesteś naprawdę w Abbey Road?
2: Właśnie, tam gdzie magia, to jestem.
3: No, wiesz, że ciąży na tobie zobowiązanie. Na razie nie nagrałeś żadnej piosenki, która mi się nie podobała, więc po prostu musisz kolejną nagrać taką, która będzie podtrzymywała ten status. Dopytam po raz trzeci.
2: Największą przyjemnością.
3: Bardzo, bardzo doceniam. Czy ty naprawdę w Abbey Road nagrywasz te bębny?
2: Tak.
3: No to...
2: No Madame in Poland to nie są żarty.
3: No jasne. Trzymamy kciuki za rozwój wypadków. Czekamy na ciebie w Polsce. A czy istnieje prawdopodobieństwo, że skoro tak się to wszystko rozwija, to że ty z tego Londynu weźmiesz i przyjedziesz po prostu? Już tak na zawsze? Czy to nie wchodzi w grę ze względu na okoliczności życiowe?
2: No ty mnie pytasz?
3: No tak, bo ty jesteś w Londynie.
2: No a Roberta zapytaj, on mieszka w Grecji?
3: Chyba już tak trochę jedną nogą, nie?
0: Nie, ja nigdy nie mieszkałem w Grecji. Ja często mieszkam w Grecji po prostu, ale wiesz, no, ja mam dwa domy.
2: Aha.
0: Mamy dwa domy, my zawsze, wiesz, jakby podatki płacę w Polsce, okay. Żeby uspokoić niektórych nerwowych.
2: Ja jestem Polakiem, nie mam alergii na Polskę, kocham jeździć po prawej stronie, pozdrawiam kierowców wspaniałych.
0: A mamy w tej chwili najpiękniejszy kraj w Europie, moim zdaniem. Młodzież piękną, wiesz, fajnych, wesołych, normalnych ludzi.
3: Infrastrukturę świetną, drogi, przyznasz, że tak na przestrzeni tych ostatnich 30 lat chyba się poprawiło nieźle.
0: No super jest, no. Żeby ci na wiejskiej tylko dojeżdżali.
3: Mentalnie. Artur, nie będziemy cię dłużej trzymać na łączach.
2: Trzymajcie mnie, nie włączajcie mnie, bo gdzieś znowu będzie.
3: No ale jak masz nagrać te bębny, to nagrywaj, bo jesteśmy spragnieni nowej muzyki. A, no to fantastycznie. Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Wyrwaliście mi wszystkie siły te rzeczy i nagrałem.
3: Szybkie będą.
2: Szybko się to robi. No.
3: Artur Hajdasz w Londynie po nagraniu perkusji do kolejnego utworu Madame in Poland, utworu, który roboczo nosi tytuł Kraj, czego premierowo dowiedzieliście się na antenie Radia Kierowców. Bardzo dziękujemy, Artur. Będziemy jeszcze po godzinie 20.30 kontynuować rozważania na temat przyszłości Madame in Poland oraz przeszłości, bo ja bym chciał troszeczkę zahaczyć i Roberta, i Bodka, i Sławka o rzeczy minione, bo one mają znaczenie też i dla przyszłości. Artur, jak pamiętasz, mieliśmy dla siebie ostatnio prawie 3 godziny, więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie jeszcze raz. Mam nadzieję na kolejne spotkania i dziękuję, że byłeś z nami dzisiaj.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Cześć, trzymaj się. Artur, trzymaj się.
3: Cześć, dziękujemy. A utwór, którym tę część naszej rozmowy podsumujemy, będzie utworem, który też łączy się z tym, co tutaj dzisiaj się dzieje, bo Urkę to nie tylko tytuł piosenki zespołu Wilki, ale też i nazwa zespołu, w którym Robert, zdaje się, że z Marcinem Ciempielem grałeś. A, był taki moment. Mówię o Urkę, o zespole Urkę.
0: Tak,
3: Urkę.
0: Tak. No,
3: że to był taki efemeryczny skład.
0: Efemeryczny skład. Zagraliśmy kilkanaście, może kilkadziesiąt koncertów. No, mieliśmy właśnie typu tam 5-7 utworów swoich. Graliśmy jakieś takie, powiedzmy, singlowe strony B.

0: moich solowych płyt wtedy, bo to był około 2000 roku. Studenci nie wiedzieli, że to ja i powiem ci, że reagowali lepiej jak na moich koncertach.
1: Ale to był skład, początek 2000 lat, czyli jeszcze Robert Sadowski żył?
0: Czy Robert Sadowski żył? Żył, tak, na pewno.
1: No bo dużo robiliście przy solowych twoich płytach z Robertem, więc tak, pytanie, czy on też był w to zaangażowany?
0: Robert grał nagrał dwie płyty, X-a i Y.
1: Mm-hmm. No, ale Wurkę nie grał?
0: Nie, Wurkę nie grał, nie. Nie, Robert wtedy już tam chyba troszkę bardziej odpłynął.
1: No wiadomo.
0: Niestety.
1: Posłuchajmy Urkę Wilków po 20.30 po kolejnym serwisie w Polskim Radiu Kierowców. Wracamy do części motoryzacyjnej i wspominkowej rozważań z zespołem Madame in Poland.

0: Minęła godzina 20:30, tu PRK, Polskie Radio Kierowców, w którym dzisiaj gościmy i Roberta Gawlińskiego, i Sławka Leniarta, i Bodka PSD, czyli członków nowo powstałej supergrupy Madame in Poland. Do rozmowy z nimi wracamy za kilka chwil, a teraz sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na ekspresowej trójce, odcinek węzeł Polkowice Południe, węzeł Lublin Północ, 265 km, ciężarówka w barierach energochłonnych pasa rozdziału, zablokowany prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Dzieje się na S8, przede wszystkim w Warszawie. Odcinek węzeł Wisłoslada, węzeł Marymącka, 14 km, zderzenie autoosobowego z busem, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Bardziej na północny wschód S8 między miejscowością Głuchy, Niegowem i Zazdrością. To jezdnia w kierunku Wyszkowa, w kierunku Białego Stoku, korek. Ten korek jest spowodowany pracami drogowców, a więc drogowcy sobie odpoczywają.

Bywają, a kierowcy muszą stać w korku. Tak to wygląda na S8. Jeszcze jedno takie miejsce, ale to już jest autostrada A2 między Biskupicami a Żukowem w Katowicach. Korek ma przynajmniej 1 km.

0: 21 kilometr. I właśnie kilometr ma to utrudnienie. Ciężarówka hamowała, wylała się z niej farba, farba wylała się na jezdnię, ruch wahadłowy. I druga krajowa numer 46, Opole Nysa, Siedzina, 68 kilometr. Auto osobowe wypadło z drogi. Droga zablokowana. Objazd przez Giełczyce i Skoroszyce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jezdni Taborze nadal nie może jeździć po Warszawie. Autobus kupiony z Berlini miał być atrakcją na turystycznej linii.
1: Autobus jest za wysoki. Nie zahacza, co prawda, o wiadomo.

0: trzeba uważać, żeby przez tunel jak przejeżdżać, a można specjalnie wyczyszczoną trasę, żeby po prostu nie zaczepić.
1: Władze miasta w ramach promocji stolicy postanowiły kupić 13-letni pojazd. Autobus wyremontowano, oklejono i wstawiono do rozkładu. Powinien teraz kursować między łazikami.

0: A w tej chwili no niestety stoi tutaj na zajezdni i no może nie tyle co niszczy, to no szkoda, że po prostu nie jeździ i że warszawiacy z niego nie mogą skorzystać.
1: Zgodnie z nową ustawą transportową pojazdy powyżej 4 metrów muszą na każdy przejazd mieć specjalne zezwolenie. Piętrus ma 4 metry i 6 centymetrów. Miasto musiałoby płacić drogowcom 400 zł dziennie. 12 tysięcy miesięcznie to zbyt dużo, dlatego Piętrus stoi w zajezdni. Ministerstwo Infrastruktury obiecało, że dopuści go do ruchu bez dodatkowych opłat. Oficjalnej decyzji na razie nie ma.
2: No i mamy pełne spektrum, to dwie kreski i autobus, dzieło Sławka Leniarta, jednego z naszych gości. Dzisiaj Robert Gawliński, Sławek Leniart i Bodek Pezda z Madam in Poland. Zaprezentowaliście się we wszystkich swoich wcześniejszych, znaczy we wszystkich to nie, bo myśmy musieli zrobić 7-godzinną audycję. Ale Sławek, w jakich okolicznościach powstał autobus?
3: Muzyczkę to zrobiłem spontanicznie, jakiś bluesik taki. Najpierw był loop, bo to była era takich płyt z loopami.
2: Koszyczek trzeba unieść.
3: Okej. Takich płyt z loopami i wziąłem jakiegoś pierwszego loopa takiego, który mi wszedł i szybko coś nagrałem, ale stwierdziłem, że jest potrzebna jakaś treść, bo to tak będzie trochę nudne. Włączyłem telewizor. Wziąłem pilota i ciach, i nagle widzę, że tutaj jest jakaś taka zapowiedź setki na temat autobusów w Warszawie.
2: Że jest, w którym to było roku? Za wysoki. Tam kwoty
3: 2000
2: padały.
3: 2000 chyba rok, aha, coś takiego. No i ciach, mikrofon szybciutko i sytuacja się sama opowiedziała i... Ja myślę, że te problemy są do dzisiaj.
2: Słuchajcie, pytałem was wcześniej, pewnie tak. I ten autobus na pewno nie jeździ. To na
3: mam nadzieję, że jest w jakimś muzeum. Bo to może. Chyba chodzi o tego takiego Piętrusa. Brytyjskiego. Mhm,
2: tak. Znaczy, jeden jeździ, ale...
3: Popatrz, jaka klamra, no Artur w Londynie, tutaj tak, autobus brytyjski.
2: Wszystko się wiąże. No. Słuchajcie, bo ja cały czas wracam do kwestii uporządkowywania w muzyce, bo niektórzy twierdzą, że muzyka to trochę matematyka. Natomiast wszystko wskazuje na to, że nie ma co porządkować na siłę, bo tu się wszystko dzieje samo i wcześniej się działo. I teraz też. Dopytywałem o to, ile będzie Madame, ile będzie Made in Poland w tym projekcie, bo myślę sobie o tym, jak... Tylko nie wiem, czy to jest odpowiedni moment. Robert, jak mają wyglądać te ewentualne koncerty, które będziecie grali? No bo jeżeli będzie epka, a i tak wszyscy kochają was za to, co robiliście wcześniej, no to myślałeś o tym, które utwory Madame na przykład mogłyby pasować do tego projektu? Czy Sybilla musi być?
4: Ja myślę, że musi, no. Ja wiem.
2: Szerszenie?
4: Ale nie, właściwie to nie musi.

0: Może na bis, taka Sybilla na przykład. No. Bo
1: myślałeś o tym w ogóle?
0: Sybilla to taka baśka trochę, nie?
1: No tak.
0: Tak mówię o nowofalowych dziejach moich.
2: No, ale, to... ale jak to mówią, była histeryczna.
0: Ale była histeryczna. Nie, no słuchajcie, byłem młodym człowiekiem, no kurczę, to jest historia, więc będziemy... Myślałem się, że to się wszystko ułoży też. Zagramy parę prób, zobaczymy, co nam będzie bardziej siedzieć, co nam będzie wychodzić. Taką Sybillę też można zagrać na wiele sposobów. To nie musi być taka sama muzyka i ten sam vibe w ogóle, co ona miała w tamtych latach. Można to zagrać inaczej. My żeśmy Sybillę, pamiętam, na płycie tej takiej jedynej, którą Madame wydało, czyli takiej płycie koncertowej.
1: Tak, to końca lat 90. Trzeba było czekać na nią. Bo...
0: No tak, tak, tak. Mm-hmm. Tak, to zgłosił się do nas właściciel Rogotów wtedy i nie wiem, kasy potrzebował. Jakoś żeśmy wydali, to pamiętam. Ale no, cieszę się, że się udało, że cokolwiek chociaż się udało, ale myślę, że...
1: Przerwałem cię, bo mówisz, że na tej płycie...
0: No właśnie, na tej płycie Sybilla zagraliśmy zupełnie inaczej, w taki trochę transowy zupełnie sposób, to tylko został tekst. Więc wiesz, to można zagrać na różne sposoby.
1: Jest jedna kwestia, która nie to, że nie daje mi spokoju, ale...
0: Powiem szczerze, że na pewno bym chciał... Chciałbym, żebyśmy zagrali drugiego singla Madame. Mm-hmm. Bo to było takie Madame, które ja najbardziej lubiłem, najbardziej kochałem. To jest ten dzień narodzin i krawat Majakowskiego, czy to jakoś chyba tak, mm-hmm, tak się nazywało. I to były fajne numery. I to takie powiedziałbym, dorosłe już Madame. No, to te dwa na pewno.
1: Czy między Madame a tym takim szalonym startem Wilków, bo ja pamiętam, jak pojawiła się płyta. Mój kolega, który był wielkim fanem bluesa, przyniósł mi i pokazał, słuchaj, jest nowy polski zespół, naprawdę rewelacyjny, i pokazał mi, na winylu przecież wyszło, Emiotem to wypuścił, mimo że to był 92 rok i wszyscy już raczej odchodzili i kompakty, mhm, to była ta płyta na winylu. I później się okazało, że bez względu na to, czy to byli fani bluesa, czy to byli fani metalu, czy to byli fani rocka, byli zachwyceni po prostu tym. Zastanawiam się, czy ten czas między Madame a Wilkami to był czas, kiedy ty cały czas próbowałeś i cały czas wierzyłeś, że się uda? Czy już miałeś plan B i to był po prostu ostatni moment, kiedy się udało, ale miałeś już jakąś alternatywę przygotowaną, bo dosyć długo trwało to czekanie na ten sukces, przyznasz.
0: Tak. Znaczy, wiesz co, w młodych... Jak człowiek jest młody, to się wydaje, że to wszystko długo trwa, ale mnie to jakoś w ogóle nie przeszkadzało wtedy. Różnych rzeczy próbowałem. Grałem w różnych ciekawych formacjach. Graliśmy dużo jamów różnych, fajnych. Oprócz tego była taka... Wiesz, jak zacząłem nagrywać Wilki, to miałem 60 chyba 3 kawałki nagrane, czy 60
1: demówki,
0: numery właściwie, mm-hmm, wiesz, z melodiami, z bridżami, wiesz, z...
1: Gotowe piosenki.
0: Tak, gotowe, no. Prawie gotowe, bez sekcji, można powiedzieć, no. Taki,
1: no sekcja tam była też wymarzona, bo tam przecież Marek Surzyn
0: grał.
1: No więc właśnie,
0: wydaje mi się, że ta płyta pierwsza Wilków tak mocno zaistniała w świadomości, ponieważ to było takie dosyć... Powiedziałbym, ciekawe połączenie. Po pierwsze, ja za wszelką cenę chciałem się oderwać od tego, co robiłem wcześniej, więc wybrałem na tę płytę takie utwory, które wydawały mi się najdalej są od tego, co robiłem w Madame, a zarazem od tego też, co robiłem w Operze. I właściwie, wiesz, chociaż jeden utwór był wspólny, no bo Rachela, no to też był jeden z tych numerów, który został dołączony na płytę Republiki, chciałem powiedzieć. Tak, no.
1: Chłopaków z Republiki bez Ciechowskiego.
0: Mm-hmm. Ze mną właściwie, bez Ciechowskiego. I ten, no i nazywaliśmy się Opera. Więc... A do tego dołożę właśnie, i teraz tak, robiliśmy tę płytę, demo robiliśmy z Michałem Rollingerem, Michał Rollinger.
1: Obecnie

0: Klawiszowiec Cluster Kellera.
1: Tak, on wtedy też grał zresztą w Cluster Kellerze. Ale to był mój serdeczny kolega z takiego, z takiej efemerydy muzycznej, hardrockowo-punkowej, czy tam nowofalowej nawet powiedziałbym, czyli zespołu Gniew. Bo tam wszystko było łączone, ponieważ dwóch kolegów preferowało bardziej takie hardrockowe, powiedzmy, rzeczy, a my chcieliśmy bardziej grać takie punkowo-nowofalowe. No i to tak się tam
0: nawet
1: łączyło,
0: do Jarocina mieszało. Trafiliście, zdaje się, że Gniew grał?
1: Nie trafiliśmy właśnie. Nawet z Walterem Chełstowskim, pozdrawiam serdecznie zresztą. Wiesz, rozmawialiśmy o tym. Mówi, że tam jakiś zespół taki, już byliśmy właśnie zakwalifikowani, ale jakiś zespół taki punkowy, ale z jajem jakimś takim pojawił się. No i oczywiście przepadł gdzieś w tej chwili, no ale ten... No,
0: wtedy był tak, ważniejszy.
1: Ważniejszy, lepszy był, tak, ciekawszy. Tak, no bo to była scena punkowa, głównie, wiesz, tam, no tak. Chociaż regowa była. To były piękne czasy, piękne Jarociny. Wiesz co... No tak, ale tak dygresja od dygresji i tak za bardzo w tej...
0: Nie, chodziło mi o to, czy był moment zwątpienia, czy myślałeś o tym, żeby zostać, nie wiem, rentierem, tak jak się zdarzyło później, czy zawsze wierzyłeś, że jednak się uda i że warto próbować? To też dla słuchaczek i słuchaczy, którzy...
1: Nie, no oczywiście, wiesz co, ja płytę pierwszą Wilków zrobiłem w ogóle dla publiczności takiej właśnie jarocińskiej. Bo mi się wydawało, że wiesz, że może to było naiwne, ale mi się wydawało, że oni też jakby przeszli podobną drogę. Nie wszyscy oczywiście, nie miałem prawa nawet tak myśleć, ale myślałem, że fajnie by było się oderwać od tego ponuractwa takiego. Ja tak wtedy kombinowałem, bo byłem, nie ukrywam, wiesz, tam dziwne rzeczy się działy w zespole, w końcu zespół się rozpadł. Żyliśmy w dużym napięciu przez półtora roku, właśnie, no wiesz, no my żeśmy się bili z Robertem Sadowskim, wiesz, o dźwięki, było jakieś szaleństwo. No ale, wiesz, Krzysiek Dominik odszedł, też już miał dosyć tego i tak zostaliśmy właściwie. Ostatnim rzutem nagraliśmy wtedy tę płytę dla Rogotu. No i się rozstaliśmy, tam już nie dało się wytrzymać po prostu. A ja też czułem wtedy takie, wiesz, my mieliśmy chyba ze 30 parę kawałków zrobionych.
0: No Madame funkcjonowało.
1: I żadnej płyty, wiesz, i to było trochę takie bardzo, no, demoralizujące w ogóle,
0: frustrujące,
1: taki rozkład nastąpił po prostu w środku.
0: Bo wy byliście popularni, Marek Niedźwiecki czy wspomniany już Kaczkowski, dbali o to, żeby pamięć o Madame była, a fonograficznie, no z różnych powodów wtedy ciężko było też po prostu płytę wydać, no bo czasami granulatu nie było na winyl.
1: Zgadza się, ale nie podobały się, wiesz co, głównie nie podobały się teksty, że to jest ponure, że... Przecież pamiętam, jak żeśmy nagrywali utwór Sybilla, to Sybilla się nie podobała. Tam pan Proniewicz taki siedział Marek. Wtedy, Marek Proniewicz w Tonpresie i on powiedział, co to za ponury jakieś, nagrajcie jakiś wesoły numer, to ten też weźmie ostatecznie, bo tam inne w ogóle nie były brane przez Marka pod uwagę. No i się okazało, słuchaj, że pamiętam wtedy do Igora Czernieckiego pojechaliśmy, klawiszowca z
0: IRL.
1: I nagraliśmy numer w godzinę. I żeśmy wrócili po prostu, to gdzieś tam było na Żoliborze, chyba ten Tonpres się...
2: Studio Tonpresu, tak? Wawrzyszewie,
1: no dokładnie. Żeśmy tam pojechali z utworem pod tytułem Głupi numer, który został zrobiony na kolanie, napisany tekst, w ogóle, wiesz, było wesoło, hej ho. Pamiętam, że wokalizę taką bezczelnie zerżnąłem z takiego z bardzo ciekawego zespołu. Ania Huwe była szefem tego zespołu, ona w tej chwili się zajmuje malarstwem, czy tam, no, jest sponsorem też sztuki w Ameryce, w Nowym Jorku, ma swoje duże takie, wiesz, miejsca wystawowe. Ona śpiewała w zespole 10 razy Niemcy, Zal mein Deutschland.
3: Ex mein Deutschland.
1: Ex Albert Zeim, bo 10 razy Niemcy. Bardzo lubiłem ten zespół.
3: Słuchaliśmy.
1: No i tam... wiesz, ta wokalizacja.

0: Podobało się, skoro nie było ponure?
1: Ale wiesz co, ja to dołożyłem, no żeśmy zagrali tam ACDG, wiesz, jakąś Dianę po prostu, jakieś akordy, żeby było wesoło. No i się dał nabrać pan Marek Broniewicz.
0: Słuchajcie, moglibyśmy tak długo. W ogóle nie rozmawialiśmy o motoryzacji, ale lubicie, prawda? Jeździć samochodami. Więc to na następną okazję. Bardzo serdecznie dziękuję. Zespół Madame in Poland staje się coraz bardziej ciałem, nie obcym, a mam nadzieję, że takim, które będzie przyciągało kolejne rzesze publiczności. Robert Gadliński.
1: Jesteśmy nieeteryczne ciało obce.
0: Jestem w ogóle pod wrażeniem, że ty, mając taki status, chcesz się bawić. Przepraszam, panowie, ale wiecie, że w dzisiejszych czasach większość gwiazd do takiego zespołu to by pomachało, a nie chciało przystąpić. Do tych panów, do których mówię, to mówię do Sławka Leniarta, Dżabiego gitarzysty i Bodka Pezdy, którzy współtworzą.
1: No tak, ale to trochę obraźliwie jednak zabrzmiało. Przepraszam cię, to wspaniali muzycy są.
0: I no są. Uwielbiam ich, dlatego wiesz, też słuchaliśmy tych piosenek.
1: To, że nie są na tak zwanym topie, to jest ich wybór, wydaje mi się, a nie wybór, bo myślę, że mogliby znaleźć miejsce w każdym zawodowym zespole.
0: Ale mówisz to ty jako gwiazda, którą jesteś i no, kwestia perspektywy, prawda? Natomiast bardzo się cieszę, że bez względu na to, jak na to spojrzymy, doszło do tego spotkania, bo Lambda pokazuje, że tylko dobrego możemy się spodziewać po dalszych waszych działaniach. Trzymam kciuki, bardzo kibicuję i będę wypatrywał kolejnych rzeczy od Cry po następne części epki, nad którą pracujecie. To był ogromny zaszczyt.
2: Również.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Madame in Poland gości na Luzie w Polskim Radiu Kierowców.

0: Aborgen z pierwszej płyty Wilków, właściwie solowej płyty Roberta Gawlińskiego, tak należałoby powiedzieć zgodnie ze stanem faktycznym. Już dwie minuty temu minęła godzina 20:50, więc to najwyższa pora, żeby sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach. Mariusz, tobie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na autostradzie A1 między węzłem Kamińska, węzłem Piotrków Trybunalski południe na 353 kilometrze. Nie ma już utrudnień na S3 na 265 kilometrze. Za to pojawiły się nowe kłopoty. Autostrada 2, odcinek węzeł Pruszków, węzeł Grodzisław Mazowiecki. W pobliżu parkingu autostradowego Brwinów Północ na 443 kilometrze auto osobowe potrąciło pieszego. Autostrada w pobliżu parkingu. Pieszy na autostradzie. Auto go potrąciło. Jedna osoba ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S8 w Warszawie, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Marymącka, 14 km. Zderzenie autoosobowego z busem, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Droga krajowa nr 32, odcinek Skulsk-Konin w Mikorzynie na 231 km. Przez blisko 1000 metrów rozciąga się plama rozlanej farby, która wylała się z ostro hamującej ciężarówki. Droga krajowa nr 46, Opole-Nysa, Siedzina, 68 km. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Droga zablokowana, ale jest objazd przez Giełczyce i Skoroszyce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: Zbliża się 21. Zaglądam do aplikacji Polskiej Rady Kierowców. Ja do niej zaglądałem też wtedy, kiedy goście byli i nawet im czytałem to, co teraz wam przytoczę. Tylko, żeby było za dużo wątków, więc z gośćmi rozmawialiśmy poza anteną o tym, jak wy się ekscytowaliście. Na przykład Toczek napisał genialny tekst: wliczysz się tylko ty, wilków. Coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Robert się cieszył, że został doceniony. Ta piosenka Śni MIP kojarzy mi się z najlepszymi latami zespołu Dead Can Dance. I aż ciary przeleciały po plecach. Poważnie. I czapki z głów, panowie. D-Rex napisał nasz słuchacz z Ameryki. I ktoś, kto się nie podpisał, domyślam się z formy, że słuchaczka, i to chyba nowa nasza słuchaczka. Dobry wieczór. Cieszę się, że znalazłam wasz kanał Radio Kierowców. No my się cieszymy, że mamy nową słuchaczkę i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Minęła 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czas przyjrzeć się temu, co jutro czeka nas w pogodzie, w jakich warunkach atmosferycznych będziemy jeździli jutrzejszego dnia. W dzień będzie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. No jak zachmurzenie duże, to raczej deszcze nie powinny być zaskoczeniem. Na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie miejscami będą pojawiały się jutro burze w ciągu dnia. Lokalnie także z gradem. Deszczu napada najwięcej w południowej połowie kraju, miejscami do około 30 mm na metr kwadratowy. Maksymalnie jutro na termometrach 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 nawet na południu, więc cieplej niż dzisiaj. Wiatr przy tym będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Podobnie jak podczas burz, też porywy wiatru będą osiągały 85-90 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Audycję na luzie dzisiaj robimy z chłopakami. Kamil Olak jest wydawcą, Paweł Chodyna jest realizatorem, Mariusz Dąbrowski będzie za chwilę opowiadał o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam, jedźmy razem w Radiu Kierowców.

0: W połowie lat 80. to była supergrupa Jam i Tadeusz Nalepa. No, fani bluesa nie mogli sobie wymarzyć lepszego połączenia. Ten o tobie film, bo dzisiaj wszystko takie podporządkowane trochę supergrupom, ze względu na to, że dziś gośćmi w Na Luzie byli członkowie formacji Madame in Poland. 10,5 minuty temu minęła godzina 21. Wracamy do rzeczywistości, schodzimy na ziemię, a nawet na nasze drogi. Mariusz Dąbrowski wie, co się na nich dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, przypominam, odcinek węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki, w pobliżu parkingu autostradowego Brwinów Północ na 443 kilometrze, gdzie auto osobowe potrąciło pieszego na autostradzie. Pieszy jest ranny, na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego jezdnia w kierunku Poznania została zablokowana. S8 w Warszawie, odcinek węzeł Wisłoslada, węzeł Marymącka, 14 km, zderzenie autoosobowego z busem, nikt nie ucierpiał, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Droga krajowa nr 32, Skulsk-Konin w Mikorzynie na 231 km, na odcinku 1000 metrów rozlała się farba z przewożącej ją ciężarówki, która gwałtownie zahamowała. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 46, Opole-Nysa w Siedzinie na 68 km. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Droga jest zablokowana, ale powstał objazd przez Giełczyce i Skoroszyce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejny serwis o godzinie 21.30. Możecie mieć udział w tym, co Mariusz zaprezentuje, ponieważ mamy aplikację Polskie Radio Kierowców.

Mamy numer telefonu 22 513 11 11. Możecie z nich korzystać, jeżeli chcecie, żeby inni kierowcy, uczestnicy dróg dowiedzieli się tego, co macie im do przekazania, jeśli macie.

0: Verde, Agres dzisiaj od 20 do 25 zł za kilogram, średnia cena około 22,50 na rynku hurtowym w Broniszach pod Warszawą. To tak sprawdziłem, żebyśmy mieli kompleksowo potraktowaną kwestię artystyczno-merkantylną. Może tak bym to ujął. 19 minut po godzinie 21, teraz już zupełnie serio, bo tamto to był żart, tylko z kamienną twarzą. Całego kraju przenosimy się na południe, bo spór o transport do Morskiego Oka nadal jest nierozstrzygnięty. Dzisiejsze spotkanie w tatrzańskim starostwie nie przyniosło porozumienia. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele powiatu, Tatrzańskiego Parku Narodowego i organizacji prozwierzęcych. Aktywiści domagają się całkowitej likwidacji przewozów konnych na rzecz elektryków i zarzucają lokalnym władzom przyzwolenie na męczenie zwierząt, koni przede wszystkim. Starosta tatrzański Andrzej Skupień po spotkaniu odpierał te zarzuty.
1: Pracujemy wspólnie nad tym, żeby ten transport był poprawiony. Te zmiany w regulaminie, które były wprowadzone w ostatnich latach, są bardzo restrykcyjne. Konie są badane, więc to wszystko jest ucywilizowane. Tylko 10 osób na wozie, przebadane konie. Teraz mamy uzgodniony docelowy model połączenia tego transportu z transportem elektrycznym. Jest teraz w trakcie przetarg organizowany przez Tatrzański Park Narodowy.
0: Obrońcy praw zwierząt chcą sami uruchomić elektryczne przewozy do Morskiego Oka i wystąpić o zgodę na działalność. Jeśli jej nie dostaną, zapowiadają zaskarżenie decyzji. Jednocześnie stawiają sprawę jasno. Konie mają całkowicie zniknąć z tej trasy, mówi Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
2: Średniowiecze się skończyło, konie jeździć nie będą. Zrobimy wszystko, pojedziemy do Brukseli, bo już planujemy, już mamy w planie to wszystko. Pojedziemy wszędzie, powiadomimy cały świat, konie jeździć nie będą. By mogą być transporty, jakie tylko. Pan dyrektor, pan starosta może ciągnąć te fasiągi. Ja jestem jak najbardziej za. Pierwsza skorzystam, jak będą targać te fasiągi.
0: Aktywiści zapowiadają też kolejne protesty. Najbliższy ma odbyć się w tę sobotę na drodze do Morskiego Oka, rzecz jasna.

0: Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło. Za krótki sen, no nie życzę nikomu, bo to jest naprawdę coś straszne. Jest nawet taka tortura, że ktoś, kto złapie przeciwnika, na przykład jakiś inny żołnierz, nie pozwala zasnąć. To jest chińska tortura, to coś takiego, co jest jednym z najbardziej brutalnych sposobów na wyciąganie informacji od przeciwnika.
1: Niestety tak.
0: Nie życzę.
1: Stosowali tego typu metody ci, których już nie ma.
0: Tak jest. Za krótki sen za nami, przed nami sytuacja na drodze, bo minęła 21:30 i w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mamy taką tradycję, że informujemy was o tym, co się dzieje po prostu na trasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu parkingu autostradowego Brwinów Północ na 443 kilometrze. Auto osobowe potrąciło pieszego. Na autostradzie w pobliżu parkingu autostradowego jedna osoba jest ranna, czyli ten spacerujący pieszy. Na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. S8 w Warszawie, odcinek węzeł Wisłoslada, węzeł Marymącka, 14 km, zderzenia autoosobowego z busem, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku stolicy Wielkopolski. Druga krajowa numer 32, Skulsk-Konin w Mikorzynie na 231 km. Na odcinku blisko 1000 metrów mamy rozlaną farbę, która wylała się z przewożącej ją ciężarówki. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Jeszcze druga krajowa numer 46. Odcinek Opole-Nysa, Siedzina, 68 km. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Droga jest zablokowana. Policja wytyczyła objazd przez Giełczyce i Skoroszyce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mariusz wspominał kilka godzin temu o trudnych warunkach pogodowych i niestety to się potwierdza, w sensie cały czas one nie są łatwe, więc o tym, co nas czeka w najbliższych godzinach pogodowo jeszcze w ciągu najbliższych kilku

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Za 21 minut będzie godzina 22, a temperatury na południowym zachodzie cały czas bardzo wysokie. 22,9 stopnia w Legnicy, więc jest ciepło i może być interesująco, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o najbliższe godziny w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed nawałnicami, które prognozowane są na zbliżające się godziny i no to może być trudna noc na zachodzie szczególnie i na Pomorzu, bo tam synoptycy przewidują burzę. Przemysław Makarewicz z IMGW mówił, że w nocy największych ulew należy spodziewać się na południowym zachodzie kraju.
1: Noc ze środy na czwartek z zachmurzeniem dużym, ale miejscami możliwe są także większe przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu i w pasie od Dolnego Śląska przez południe Wielkopolskę, po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
0: Na południu kraju zrobi się jutro gorąco. Będzie tam obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Przelotne opady deszczu i burze, o których mówiłem, są prognozowane do końca tygodnia, nie tylko dzisiejszej nocy i jutro, ale do końca tygodnia z weekendem włącznie.

0: Ewelina Lisowska. 10 minut pozostaje do godziny 22. Myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować to, co działo się na drogach, a później podsumujemy też całą dzisiejszą audycję. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zamiast podsumowania ja jestem zobowiązany wobec naszych słuchaczy do sprostowania. Otóż kilkakrotnie mówiłem, że są problemy na drodze krajowej numer 32. Okazało się, że ta trasa w rejonie Konina to nie droga numer 32, a droga numer 25, a więc kłopoty są na 25 między Skulskiem a Koninem w rejonie Mikorzyna na 231 kilometrze. Ciężarówka zgubiła trochę farby, trochę w cudzysłowie, bo ta farba rozlała się na odcinku blisko 1000 metrów, a więc prawie 1 kilometr wymalowanego asfaltu. Ruch w obu kierunkach na drodze krajowej numer 25 odbywa się jednym pasem. Druga krajowa numer 46, odcinek Opole-Nysa, Siedzina, 68 km, auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny, zablokowana jest trasa, a policja wytyczyła objazd przez Giełczyce i Skoroszyce. S8 w Warszawie, odcinek węzeł Wisłoslada, węzeł Marymącka. 14 km zderzenia autoosobowego z busem, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Autostrada A2, odcinek węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu parkingu autostradowego Brwinów Północ, 443 km, autoosobowe potrąciło pieszego. Pieszy jest ranny. Na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego jezdnia w kierunku Poznania została zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to podsumujmy, co się wydarzyło dzisiaj w Na Luzie od godziny 18. Antek Sojka i jego młodszy brat Marcin, synowie Stanisława Sojki oraz Andrzej Tyszko, przyjaciel Tomasza Stańko, opowiadali o płycie Sojka-Stańko, która ukaże się pojutrze. I jest to materiał odnaleziony w archiwach Polskiego Radia, nigdy wcześniej niepublikowane nagrania, które Stanisław Sojka i Tomasz Stańko zarejestrowali w 1988 roku. A Robert Gawliński, Artur Hajdasz, Sławek Dżabileniart i Bodek Pezda z supergrupy Madame in Poland słuchali z nami Lambdy, ich premierowego utworu, i mówili, co dalej z ich zespołami.

No i to jest świetlana przyszłość, okazuje się, bo będzie tylko lepiej. I Madame in Poland zapowiada kolejne utwory. Nawet padł tytuł Cry następnego po Lambdzie. Zapraszam do słuchania na antenie Polskiego Radia Kierowców. Na pewno jeszcze niejednokrotnie Madame in Poland się pojawi. A dzisiejsze Na Luzie realizowaliśmy w składzie Kamil Olak, wydawca, Paweł Chodyna, realizator, Mariusz Dąbrowski, słyszany przed chwileczką, informujący o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Jedźcie bezpiecznie.

takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy.

takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.

0: Obrody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża

0: Polskie Radio Kierowców. Bezpieczni w drodze.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.